0: Mniej o kredyt. W ciągu ostatnich 3 miesięcy najbardziej zmalała zdolność kredytowa rodzin z dzieckiem. Z dochodem 10 tysięcy złotych netto można liczyć na kredyt do 640 tysięcy, to o 5% mniej niż miesiąc temu. Singiel zarabiający 6 tysięcy netto dostanie 420 tysięcy pożyczki, to 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Stopy procentowe w przyszłości być może pójdą w dół. Szanse na obniżkę widzi wczorajszy gość Radia Z z wykształcenia, ekonomista Ryszard Petru. Poseł klubu Centrum był gościem programu 3 pytania na koniec dnia. W rozmowie z Beatą Lubecką wymienił okoliczności, które musiałyby zaistnieć, by stopy procentowe spadły. Po pierwsze, musiałaby się zakończyć wojna na Bliskim Wschodzie i to mogłoby pozwolić na warunek numer 2, czyli ustabilizowanie się inflacji w Polsce na poziomie 2,5%. Petru przyznał jednak, że gdyby był teraz prezesem NBP, to też dziś by nie zadeklarował obniżki stóp procentowych, bo jak mówił, żyjemy w zbyt nieprzewidywalnym świecie, zbyt dużo niepewności jest w geopolityce, ale zdaniem posła powinniśmy jak najszybciej, gdy tylko nadejdzie taka możliwość, zrezygnować z programu ceny paliw niżej na stacjach benzynowych.
1: To jest bardzo kosztowne, to z budżetu my wszyscy płacimy, na odbiorców indywidualnych oczywiście, ale gdybym to miał decydować, to wolałbym jak najszybciej próbować wycofać się z programu pod warunkiem, że ceny ropy, ceny benzyny nie wskoczą do poziomu bardzo wysokiego.
0: Tym wysokim poziomem, zdaniem posła klubu Centrum, miałoby być 7-8 zł za litr. Wiceszef klubu Centrum ma nadzieję, że rynki dadzą możliwość powrotu do cen standardowych, czyli właśnie rynkowych. UOKiK wszczął postępowanie wobec platformy nocowanie.pl, między innymi za brak informacji o sposobie weryfikacji opinii, możliwość ukrywania recenzji przez właścicieli obiektów i niewystarczające informowanie klientów o zasadach rezerwacji. Spółce grozi kara do 10% zeszłorocznego obrotu. Bez bujek, wyzwisk, alkoholu i rac. Policja wspólnie z piłkarskimi klubami z Małopolski odwiedza szkoły i uczy, jak kibicować zgodnie z prawem. To akcja unikatowa w skali kraju. W Krakowie połączyła podzielony świat futbolu.
2: Niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
3: Jesteśmy najstarszy klubu w Polsce. Braciolak, wiceprezesem Krakowi. My mamy naszą wartości. Trzeba pokazać.
4: Włączyliśmy się tą akcję, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Florentyna Kulik, Wisła Kraków S.A. To taka pierwsza inicjatywa w Polsce tak naprawdę, która zrzesza wszystkie kluby w Małopolsce na szczeblu centralnym.
2: Myślę, że taka akcja może przynieść właśnie dobre skutki.
5: No oczywiście jakoś od razu się nie stanie, ale mi się wydaje, że jakbyśmy dali temu czasu, jakieś nawet kilka lat, to nowe pokolenie może wejść na te stadiony i pokazać swoją kulturę.
0: Do tej pory policjanci odwiedzili 8 szkół średnich. Po wakacjach ruszą także do podstawówek. Będą im towarzyszyć krakowscy piłkarze.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Brudny właśnie uruchomił silnik patrola, gdy poczuł wibrowanie swojego smartfona. Zdziwił się, gdy na ekranie wyświetliło się zdjęcie uśmiechniętej blond piękności. Wyłączył silnik i przez chwilę zastanawiał się, jak zareagować. Lekko oszołomiony niespodziewanym połączeniem w końcu odebrał. Igor! Głos Oksany nie był naturalny, szlochała. Oka, gdzie jesteś? Co się stało? Igor, on mnie zabije, jeśli... Szczypenko nie zdążyła dokończyć. Coś trzasnęło i po drugiej stronie dało się słyszeć ciężkie dyszenie. Jeśli ją kurwa tkniesz, to żywcem wyrwę ci serce, skurwysynu. Syknął przez zęby Brudny. Po drugiej stronie ktoś słuchał, ale nie odpowiadał. Dyszał. Czego chcesz, gnoju? Wciąż tylko dyszenie. No mów czego, skurwysynu. Brudny podniósł głos, ale zawadzka gwałtownym gestem ostudziła wzbierającą furię. Ciebie, odparł mężczyzna po drugiej stronie. Głos był zniekształcony przez modulator, ale i tak można było wychwycić, że jest mocno zachrypnięty. Będziesz mnie miał, tylko nic jej nie rób. To zależy od ciebie, glino. Ostatnie słowa mężczyzna po drugiej stronie wypluł w skrajnej pogardzie. Powiedz, dokąd mam przyjechać, dostaniesz mnie i wypuścisz kobietę, umowa stoi? Brudny zmienił ton, stał się chłodny i opanowany. Nie ty będziesz stawiał warunki, glino. Pojedziesz do starego mostu przy rzece. Wiesz już gdzie. Nie jestem pewien, co masz na myśli. Skąd mam to wiedzieć? Wiesz, wiesz. Mężczyzna po drugiej stronie zarechotał. Tam otrzymasz kolejne instrukcje. Kiedy mam tam o północy? Sam. Jeśli powiadomisz policję, wiesz, co czeka twoją kobietę. Brudny zaklął w myślach. Miał nadzieję, że Czarnecki jeszcze

wciąż nie wiedzieli kto i dlaczego, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogli określić gdzie. A to była połowa sukcesu. Pozostawała jeszcze jedna sprawa, która nie dawała inspektorowi spokoju. Pomyślał, że już czas. Zarzucił na ramię marynarkę i wyszedł z gabinetu. Korytarz o tej porze był całkiem pusty. W połowie drogi usłyszał echo kroków od strony północnego skrzydła, w którym znajdował się pokój przesłuchań. Po chwili zza rogu wychylił się podkomisarz Aleksander Rafalski, facet od portretów pamięciowych. W dłoni niósł aktówkę. Udało się? Spytał Czarnecki. Młoda na początku trochę się denerwowała, ale potem współpracowała. Mamy tyle, że chyba warto puścić to w eter. Pokaż. Rafalski otworzył aktówkę i wyciągnął jedną z kartek. Czarnecki omiótł wzrokiem portret mężczyzny w kapeluszu. Rzeczywiście był podobny. Człowiek z ulicy mógłby mieć problem, aby to dostrzec, ale on widział podobieństwo. Poczuł pulsowanie w skroniach i zamknął na chwilę oczy. Gdy je otworzył, zrozumiał, że wciąż tkwi w tym koszmarze. A drugie? Nie wiem, czy coś z tego wyszło. Rafalski znów sięgnął do aktówki i wyciągnął kolejny portret. Czarnecki obejrzał wnikliwie dzieło swojego szkicownika. Na moje oko wygląda naturalnie. Znakomita robota. Sam nie wiem, nigdy czegoś takiego nie robiłem. Romek, nie jestem programem komputerowym, a pierwszy portret to nie zdjęcie. No i te włosy. Założyłem, że były krótkie. Dobrze założyłeś. Naprawdę super robota. Dzięki. Nie ma za co. Ta dziewczyna jeszcze tam siedzi? Jest w poczekalni. Chciała już pójść, ale użyłem swojego niezaprzeczalnego uroku, aby ją jeszcze uprosić. Rafalski mrugnął i głupkowato się uśmiechnął. Potrzebujesz jeszcze mojej pomocy? W tej chwili nie. Dzięki, Olek. To spadam. Na razie. Rafalski obrócił się na pięcie i ruszył w kierunku wyjścia. Po drodze mignęło mu dwoje rozgorączkowanych policjantów, którzy najwyraźniej bardzo się dokądś śpieszyli. Nie byli stąd, ale nosili przewieszone na szyi odznaki obwieszczające wszem wobec, że należą do rodziny. Nie przejął się ich obecnością, bo myślał już o ponętnym tyłku czekającej na jego powrót narzeczonej. Po drugiej stronie korytarza przejął się za to inspektor Czarnecki. Dostrzegłszy zbliżającą się parę, pomyślał, że wbrew pozorom to raczej kiepski znak. Komisarzu? Przywitał się ponownie w swoim oficjalnym stylu. Czy ktoś jeszcze wie o naszej rozmowie? Brudny nie bawił się w konwenanse. Jeszcze nie. Czyli nie zaczął pan działać? Nie. Może mi pan powiedzieć, co się dzieje, komisarzu? Ma Oksanę. Morderca ma moją Oksanę. Wykrztusił Brudny. Czarnecki spiorunował go wzrokiem. Kontaktował się z panem? Ton inspektora zmienił się diametralnie. Zadzwonił z jej telefonu. Chce się spotkać. Powiedział, że to o mnie mu chodzi. Groził panu? Jeśli nie przyjadę sam, to ją zabiję. I na koniec przysłał to. Brudny podsunął smartfon pod nos inspektora. Czarnecki odczytał wiadomość. Na zdjęciu widać było leżącą na boku blondynkę. Miała skrępowane dłonie, a w ustach szmatę, ale niewątpliwie krzyczała na całe gardło. Rozmazany makijaż i zakrwawiona twarz napawały grozą. Główne przesłanie wiadomości znajdowało się jednak tuż obok kobiety. Dokładnie naprzeciwko, niemal stykając się z jej twarzą, leżała odrąbana głowa jakiegoś mężczyzny. Czarnecki z trudem zachował zimną krew. Wie pan, kto jest ofiarą? To proboszcz z Nietkowa. Jeszcze dziś rozmawialiśmy z nim w tamtejszym kościele. Pomógł nam dokopać się prawdy o trochanie. Sprawca chyba chce to zakończyć. Mordując księdza ze swojej parafii, w zasadzie zupełnie odkrywa karty. Chce mnie. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie powiedział. A potem? Nie wiem. Jest szalony. Może mu wszystko jedno. Co pan w takim razie zamierza? Pojadę tam i zrobię co w mojej mocy, aby uratować Oksanę. Ale warunek jest jeden.

0: Brudny wycelował palec w Czarneckiego, lecz po chwili zreflektował się i zacisnął nerwowo pięść. Pan nie może o tym nikomu wspomnieć. Ten facet jest kompletnie nieobliczalny i nie będzie się wahał, jeśli nawalę. Czarnecki rozejrzał się po korytarzu. Był pusty. Chodźmy do mojego gabinetu. Tu ściany mają uszy, polecił. Cała trójka szybkim krokiem ruszyła w kierunku schodów, następnie do biura tymczasowo przeznaczonego dla inspektora. Gdy tylko drzwi się za nimi zatrzasnęły, Czarnecki wyciągnął z kieszeni marynarki kartkę i położył ją na blacie. Kojarzy pan tego młodzieńca? Młodzieńca? Nie ma teraz czasu na... Proszę się przyjrzeć, to ważne. Brudny pochylił się nad szkicem. Portret pamięciowy przedstawiał kilkunastoletniego chłopaka. Miał przystojną twarz i regularne rysy, choć fryzura na krótkiego jeża i dość surowa mina dodawały mu nieco awanturniczego charakteru. Komisarz zmarszczył brwi, a kącik jego ust ledwo zauważalnie drgnął. Zacisnął nerwowo szczęki, a na jego skroniach wystąpiły niebieskie żyły. No, kojarzę go. Skąd pan go zna, komisarzu? To jeden z tych skurwysynów, którzy tak mnie nękali w sierocińcu. Jest pan tego pewien? Brudny spojrzał w oczy Czarneckiego, jakby to pytanie było co najmniej nie na miejscu. W takim razie chyba mamy mordercę, oznajmił Czarnecki, ale zdecydowanie nie był to triumfalny ton człowieka, który właśnie rozwiązał największą zagadkę polskiej kryminalistyki XXI wieku.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

bawisz po bzdur. Umiera król i rodzi się król. Kochajmy to, to wszystko co masz. Zostawmy to, co ginie jak zasięg. To czego brak, niech będzie jak sekret. Czytać to z oczu twych codziennie.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. On będzie teraz jakoś po 40. Jest. Ma dokładnie 42 lata. Nazywa się Krzysztof Lis. Jest prokuratorem okręgowym zaangażowanym w to śledztwo. O kurwa, wymknęło się Zawadzkiej. Brudny zamknął oczy. Pamiętał, że coś go tknęło, gdy po raz pierwszy wszedł do gabinetu Czarneckiego. Po drugiej stronie długiego stołu siedział Lis. Ich spojrzenia spotkały się wtedy tylko na chwilę, ale coś zaiskrzyło. Poczuł do tego faceta gwałtowną niechęć, lecz to zlekceważył. Owszem, Krzysztof zmienił się nie do poznania, ale te ciemne oczy pozostały takie same. Powinien to wychwycić, jakoś zareagować, a tego nie zrobił. Wtedy nazywał się Kwiczą, syknął przez zęby. Był jednym z kundli Gwidony. Agresywny, brutalny, bezwzględny, ale kiedyś przesadził. Połamał mi żebra i odbił płuca, za co stara, chyba po to, aby trochę spokorniał, regularnie zaczęła oddawać go Wilczkowi. Temu księdzu z Nietkowa. Jakiemu księdzu? Zwykłemu pedofilowi, a do tego skrajnemu sadyście. Tłukł wychowanków rzemieniem i mówił, że to pokuta za grzechy, a potem gwałcił. Gdy chłopaki od niego wracali, to srali krwią. On też. Chryste. Czarnecki ukrył twarz w dłoniach. Jak mogłem to przeoczyć? Jeśli chciał zostać prokuratorem, to pewnie postarał się, aby przeszłość nie wyszła na jaw. Motyw jest oczywisty. Jak mogłem być taki ślepy? Nie dość, że Gnojek podrzucił te dowody, to regularnie naciskał, aby pana przymknąć. Gdyby ruszył proces, nie miałby pan żadnych szans. Jest pan w stanie namierzyć jego telefon służbowy? Pewnie tak, ale... Czarnecki zawiesił głos i przez moment intensywnie nad czymś się zastanawiał. Wciąż coś mi tu nie pasuje. Dlaczego akurat te ofiary? I czy to mu się po ludzku opłacało? Zemsta to bardzo kreatywna suka. Ale to zachowanie nie pasuje do Lisa. Znam Krzysztofa wiele lat i wiem, co mówię. Zresztą inspektor odwrócił się i zrobił kilka kroków, znów głęboko kopiąc w zakamarkach swojego umysłu. Jasna cholera. Krzysztof przecież wiedział, że jest pan w celi i ma mocne alibi. I mimo to podrzucił pański włos na miejsce pozostawienia ciała Oliwii Malinowskiej? Przecież to kompletnie bez sensu. Czarnecki chodził od ściany do ściany, jakby szczerze liczył, że to pomoże mu w rozwiązaniu kolejnej, niepasującej do całej układanki zagadki. Może się pomylił, zdał sobie z tego sprawę i postanowił pójść na całość. A może jest po prostu pierdolonym socjopatą, nie wiem. Teraz najważniejsza jest Oksana. Do północy pozostały 2 godziny i 15 minut. Załatwi pan wysokiej klasy nadajnik? Tak, dopilnuję tego. Taki, który... Jasna cholera, czyścił pan swoje biuro? Czarnecki uspokoił Brudnego ruchem ręki. Tak, dziś po południu. Krótko po rozmowie z Lisem. Jego zachowanie wydało mi się podejrzane i... Inspektor otworzył szufladę, z której wyciągnął wykrywacz podsłuchów. Na wszelki wypadek przeleciałem biuro wzdłuż i wszerz. Na szczęście jest czysto. W takim razie, wracając do tematu, jest pan w stanie zorganizować porządny nadajnik, którego nie wyłapie byle wykrywacz? W ciągu pół godziny mogę tu ściągnąć specjalistę z odpowiednim sprzętem. Dobry podsłuch? Nie, żadnych podsłuchów. Urwał kategorycznie Brudny. Są zbyt łatwe do wykrycia, a to za duże ryzyko. Czyli tylko nadajnik? Niech zorganizuje dwa. Brudny spojrzał na swoją byłą partnerkę z patrolu. Julka, tylko tobie mogę zaufać w trakcie akcji. Zaczekasz w odwodzie, ale nie będziesz się angażować. Ma pan jakieś mapy tych terenów? Zwłaszcza przy rzece? Google Maps? Brudny poczuł się jak kretyn. Wbił w telefonie nazwę miejscowości i wybrał mapę satelitarną. Przez chwilę analizował okolice. To będzie tu. Wskazał palcem punkt, w którym rzekę przecinały tory. O północy mam zjawić się przy Starym Moście. Kojarzy pan to miejsce, inspektorze? Tak, to most kolejowy. Pociągi wciąż tamtędy jeżdżą. Kiedyś regularnie podróżowałem tą trasą do Gorzowa i Szczecina. Dużo otwartej przestrzeni, prawie same pola. Podzielone wałem, zauważyła Zawadzka. Widać, że chcę mieć pewność, że przybędę sam. Nie sądzę też, aby tam na ciebie czekał. Sam nie miałby się gdzie ukryć w razie nieprzewidzianych problemów. Słuszna uwaga. Powiedział, że tam otrzymam kolejne instrukcje. Przekaże mi je, gdy będzie pewny, że jestem sam. Czarnecki przysłuchiwał się dyskusji obu młodych policjantów. Miał mętlik w głowie. Z jednej strony był bliski złapania mordercy, z drugiej miał wrażenie, że to śledztwo, jakkolwiek się zakończy, stanie się jego największą życiową porażką. Najpierw kolejne wpadki, potem zdrada jednego z najbliższych współpracowników, w końcu seria błędnych ocen, które mogły sprawić, że zginęło tylu niewinnych ludzi. I teraz ta decyzja, którą podjąć musiał. Wybór pomiędzy większym i mniejszym złem. Ulegając prośbie Brudnego, ryzykował nie tylko życie komisarza, ale i to, że morderca ucieknie. Wybierając wszczęcie odpowiednich procedur, skazywał na śmierć niewinną kobietę. Reperkusje każdej z decyzji zdawały się trudne do przewidzenia, ale bez wątpienia nastąpią. Brudny dostrzegł, że inspektor wciąż się waha. Pomyślał, że nie jest przyzwyczajony do sytuacji, w której traci kontrolę. Wybór, jaki miał, był jedynie iluzją. W tej chwili sytuację kontrolował przeciwnik. Morderca. Człowiek, który żywej, bezbronnej dziewczynie zerwał skórę z twarzy. To musiało go skrajnie deprymować. Mogę na pana liczyć, inspektorze? Brudny pomyślał, że warto pomóc koledze po fachu w podjęciu ostatecznej decyzji. Przez chwilę w gabinecie panowała cisza. Powietrze zdawało się naładowane elektrycznością, niczym w pobliżu okładek kondensatora. Czarnecki patrzył w mrok za oknem, jakby liczył, że znajdzie tam odpowiedź na wszystkie nurtujące go pytania. Inspektorze? Brudny ponowił pytanie. Czarnecki się odwrócił. Posłał komisarzowi wyzywające spojrzenie i przez moment mierzyli się wzrokiem, niczym pięściarze przed pierwszym gongiem. Obaj szukali tego samego. Cząstki siebie. Wykonam telefon do specjalisty od podsłuchów i zlecę namierzenie telefonu służbowego prokuratora Lisa. Oznajmił po dłuższej chwili inspektor i podszedł do czajnika elektrycznego. Chyba wszystkim nam przyda się jeszcze mocna kawa. Brudny odetchnął z ulgą. Wtedy przeszył go dreszcz. Nie powiedział tego na głos, ale pomyślał, że zmierzy się z kimś dużo bardziej niebezpiecznym niż prokurator Krzysztof Lis. Zrozumiał, że już wkrótce spotka tego, który prześladował go przez całe dzieciństwo. Nie w murach sierocińca i nie za dnia. Cień przychodził w nocy, gdy on spał i śnił koszmary. Krzysztof Lis był gejem i za to się nienawidził. Podejrzewał, że jego orientacja to skutek ponurego dzieciństwa, które w jego przypadku okazało się splotem wyjątkowo niefortunnych zdarzeń. W wypadku, w którym zginęli jego rodzice, nie pamiętał, bo pamiętać nie mógł. Miał dopiero 1,5 roku, a ojciec, podobno całkiem dobry mechanik samochodowy, podczas słynnej zimy stulecia z przełomu lat 1978 i 1979 w drodze do Wrocławia wbił się pod tira swoim nowym Fiatem 126P. Nie była to wina ojca, który jechał swoim pasem z prędkością dostosowaną do warunków pogodowych. Gęsto sypiący śnieg, widoczność ograniczona do 20 metrów, i błyskawicznie sunąca z naprzeciwka naczepa ciężarówki z panicznie kwiczącą trzodą chlewną nie dały mu jednak szans na ucieczkę. Bogdan Kwiczoł nie zdążył umknąć, a pędząca w poprzek jezdni naczepa z dzikim chrzęstem ścięła dach malucha, jakby był z papieru, razem z głowami mamy i taty małego Krzysia. Mały Krzyś, który akurat ssał pierś ukochanej matki, nie odniósł prawie żadnych obrażeń, prócz kilku zadrapań i siniaków. Znaleziono go owiniętego w kocyk pośród biegających po jezdni prosiaków.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
2: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Polka po udanej ewakuacji z Chin dotarła do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Studentka była w kilku szpitalach w chińskiej stolicy w krytycznym stanie po wykryciu potworniaka jajnika i późniejszych powikłaniach. W ewakuacji pomogło Ministerstwo Obrony Narodowej. W jakim stanie jest Klaudia? O tym z Wrocławia reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Bardzo poważnym, ale stabilnym. Jej mama nie chce udzielać też szczegółowych informacji, ale dziękuję za wszelką pomoc, bo ta ze strony zwykłych ludzi, ale też MON-u, była ogromna.
4: To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
3: Teraz Klaudia jest już na intensywnej terapii, przejdzie całą diagnostykę, bo ze strony chińskiej też jest problem z dokumentacją medyczną i jej tłumaczeniem. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Młoda kobieta pochodzi z Wałbrzycha, studiowała we Wrocławiu, a potem właśnie w Pekinie, gdzie nagle zachorowała. Izrael i Liban uzgodniły wznowienie zawieszenia broni, jak wynika z oświadczenia obu stron i USA po rozmowach w Waszyngtonie. Jest ono uzależnione od całkowitego zaprzestania walk przez Hezbollah i wycofania wszystkich bojowników tej organizacji z południa Libanu. Strony zgodziły się też na stworzenie stref wolnych od Hezbollahu. Izrael podkreślił, że trwały pokój wymaga rozbrojenia proirańskiego ugrupowania i likwidacji jego infrastruktury na terenie całego Libanu. Bejrut z kolei zadeklarował wzmocnienie zdolności swoich sił zbrojnych przy wsparciu USA w celu objęcia efektywnej kontroli nad całym terytorium Libanu. Kolejna runda rozmów jest zaplanowana na 22 czerwca. Oświadczenie opublikowano dwa dni po dramatycznej eskalacji, która groziła zerwaniem wszelkich wysiłków dyplomatycznych. 1 czerwca premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał uderzenia na gęsto zaludnione południowe przedmieścia Bejrutu, uważane za bastion Hezbollahu. W odpowiedzi Iran zawiesił negocjacje z USA w sprawie wstępnego porozumienia pokojowego, żądając wstrzymania izraelskiej ofensywy w Libanie. Kryzys zażegnała interwencja prezydenta Trumpa, który po rozmowie telefonicznej z Netanyahu oraz bezprecedensowych rozmowach z przedstawicielami Hezbollahu ogłosił na platformie True Social, że żołnierze nie wejdą do Bejrutu, a ci, którzy byli w drodze, zostali już zawróceni. Strefa z zakazem wstępu na polsko-białoruskiej granicy będzie obowiązywać do końca wakacji. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w tej sprawie. To już 8 przedłużenie ograniczeń. Co to oznacza dla mieszkańców i turystów? Sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Strefa buforowa to przygraniczny pas, w którym nie wolno przebywać. Na blisko 60-kilometrowym odcinku jest szeroki na 200 metrów. W rejonie rezerwatów przyrody ma już 2 kilometry szerokości i aż 4 w rejonach podmokłych. Ale to zdecydowanie najkrótszy odcinek, bo ma zaledwie niecałe 4 kilometry długości. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Resort Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że utrzymanie strefy jest niezbędne, bo wszystkie tegoroczne próby nielegalnego przekroczenia granicy miały miejsce właśnie w tym chronionym pasie. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: MSWiA zaznacza, że w tym roku nie udała się żadna próba nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Są zarzuty korupcyjne dla dwóch kolejnych osób w sprawie tramwajów na Śląsku. CBA zatrzymało na wniosek Prokuratury Europejskiej dwóch mężczyzn. To prezes i wiceprezes zarządu spółki dysponującej pieniędzmi z Unii Europejskiej. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Prawie 70 razy płonęło od początku roku lasy w województwie łódzkim. Leśnicy przypominają, że susza jest ekstremalna, a sytuacja jest bardzo poważna. W czasie wypoczynku w lesie trzeba być wyjątkowo ostrożnym, podkreśla Hanna Kolasińska z łódzkich lasów państwowych.
6: Prognozy na weekend zapowiadają wysoką temperaturę, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Wystarczy pozostawione ognisko, jakaś iskra z pojazdu, czy rozpalenie ognia w miejscu niedozwolonym, żeby doprowadzić do pożaru.
2: Straż Leśna i Służba Leśna zapowiadają wzmożone kontrole podczas długiego weekendu. Jest wyrok dla mężczyzny, który w marcu zeszłego roku przewoził kolegów w bagażniku. Doszło do wypadku. 2 18-latków zmarło. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Szymona C. na 7 lat i 8 miesięcy więzienia. Prokuratura domagała się 14 lat więzienia. Zastosowano okoliczności łagodzące, mówi sędzia Marek Woliński.
7: Podają takie słowa. Mamy pakę, czyli 100 km na godzinę. Jeden z panów siedzących w samochodzie cały czas w sposób wulgarny zagrzewa oskarżonego, aby jechał jeszcze szybciej. Na korzyść oskarżonego przemawiał młody wiek, jego niekaralność, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
2: Mężczyzna dożywotnio stracił prawo jazdy, wyrok nie jest prawomocny. Policjanci z Poznania zatrzymali 60-latka, który jest podejrzewany o zniszczenie kilkudziesięciu samochodów zaparkowanych na ulicach Starego Miasta, Wildy i Jeżyc. W nocy lub nad ranem mężczyzna miał celowo uszkadzać karoserię pojazdów, mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
8: Jednocześnie apelujemy do wszystkich, którzy ucierpieli, których samochody ucierpiały w wyniku tego zdarzenia, żeby zgłaszali się do komisariatu policji Poznań Stare Miasto, tak żebyśmy poznali pełną skalę tego zjawiska.
2: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Na koniec nietypowa interwencja rzecznika praw dziecka w sprawie lodziarni w Pszczynie na Śląsku. Chodzi o zaprzestanie rozdawania za darmo lodów uczniom, którzy na koniec roku szkolnego dostali świadectwo z czerwonym paskiem. Tak od ponad ćwierć wieku robi jedna z najbardziej znanych w mieście lodziarni. Sprawa szerokim echem odbiła się w internecie, bo w tym roku lodów za czerwony pasek prawdopodobnie nie będzie. Powód jest taki, że właścicielka lodziarni nie chce mieć kłopotów. Według rzecznika praw dziecka taka forma nagradzania, czyli lody za czerwony pasek, dzieli dzieci ze względu na ich osiągnięcia edukacyjne. Dokument, który trafił do lodziarni, upublicznił m.in. na swojej stronie miejscowy radny Jacek Granda. Jak mówi Radiu Z, lody za pasek to już taka tradycja w Pszczynie i szkoda byłoby z nią zerwać.
9: Tak, to jest tradycja. Przypomnę, to trwa 25 lat. Te dzieci, wie pan, co roku przychodzą, dostają te lody. Nigdy nie miałem świadectwa z czerwonym paskiem, nigdy nie dostałem bezpłatnego loda. Nie czuję się dyskryminowany jako lodowity mieszkaniec tego miasta, tak?
2: Pismo od rzecznika nie jest nakazem, ale sugestią, ale mimo wszystko zrobiło sporo zamieszania. Krytycznie odniosła się do niego nawet ministra edukacji. Barbara Nowacka w mediach społecznościowych napisała, że pracowitość, ambicje, talent uczniów i uczennic warto nagradzać. Fajnie, że robią to także czasami lodziarnie. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
10: Z nami jest Ryszard Petru, Klub Sejmowy Centrum. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Takie pytanie poza konkursem. Pan gra w tenisa?
11: Grałem kiedyś, dopóki nie nabawiłem się kontuzji.
10: No i pytanie numer jeden, no takie nietypowe właśnie, ponieważ nie o politykę chodzi, ale o sukces naszej tenisistki, która zagra w półfinale. Ona sama nie dowierza, bo napisała półfinał, znak zapytania i wykrzyknik. No niesamowita historia, kto by się spodziewał?
11: Fantastycznie, gratulacje, no i trzymam kciuki, że w tej, jak ma się taką passę, to można iść dalej.
10: No i
11: ma,
10: trzymam, tak?
11: Ma dobrą passę dziewczyna i dlaczego ma nie pójść dalej? Ma
10: czyli
11: nie
10: co?
11: Wygrać, no nie, nie, nie spotkać się w finale.
10: Czyli liczymy na finał, tak?
11: Ja liczę na finał.
10: No zobaczymy. W każdym razie w finale zagra z Dianą Schneider, która wyeliminowała, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, faworytkę, Sabalenkę. Pytanie numer dwa. Zaczynam od cytatu. Przekazałam sekretarzowi obrony USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Tak napisał na X-ie szef MON i wicepremier Kosiniak-Kamysz. Czy to się uda i czy warto?
11: Warto jest podejmować takie działania. W wyniku tych działań rozważane jest przecież to, aby w Polsce Polska została objęta de facto takim bazami amerykańskimi z możliwością przenoszenia broni jądrowej na teren Polski, upraszczając. I to wynikało z wieloletnich zabiegów polskiej dyplomacji i polskiego MON. W związku z tym trzeba próbować, dawać im sygnały. Mam nadzieję, że coś z tego powstanie, czy będzie konkretnie ten projekt, czy inny. I tak to będzie na plus.
10: No na pewno nie wydarzy się to z dnia na dzień.
11: Ale u prezydenta Trumpa takie decyzje z dnia na dzień też zapadają.
10: No, w przeszłości już słyszeliśmy o Fordzie Trump. To takie były marzenia naszego byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Jest sondaż dla Radia Z. Za powstaniem kolejnej bazy w Polsce jest 44% badanych przez Ibris, a przeciwko 40,9%, czyli tak mniej więcej wyrównane proporcje. I pytanie numer 3. Stopy procentowe bez zmian. Czy słusznie?
11: Jeszcze teraz tak, ale jeżeli nastąpi rozejm czy pokój wokół konfliktu z Iranem i inflacja będzie się stabilizować około 2,5%, co jest możliwe, że ten skok inflacji będzie wyłącznie tymczasowy. Gdyby tak się stało, to uważam, w perspektywie lata istnieje możliwość obniżki stóp. Ale jak pani widzi, dałem kilka ale. No, musi parę rzeczy się wydarzyć i musimy się poczuć trochę bezpiecznie. Świat jest bardzo nieprzewidywalny, żeby było jasne. W związku z tym, w tym nieprzewidywalnym świecie stopy, jak jest sytuacja lepsza, się obniża, no jak jest być może gorsza, jeżeli chodzi o inflację, można będzie wtedy ewentualnie podwyższyć. Na dzisiaj rozumiem wstrzymanie się z decyzjami, ale w perspektywie miesięcy przy dobrych wiatrach obniżyłbym.
10: Ale zaskoczenia nie ma. Takie były przewidywania ze strony ekonomistów i obserwatorów tego, co się dzieje na rynkach finansowych. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na radio.z.pl, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Zobaczycie państwo stylówkę dzisiaj Ryszarda Petru.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Zaczyna się powoli weekend.
10: Się tak casualowo, tak można powiedzieć. Wracając do tych stóp procentowych bez zmian, Adam Glapiński, prezes NBP, mówi tak, że w przekonaniu Rady obecny poziom stóp jest dobry, odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany. No bo były pytania ze strony dziennikarzy, że czy można się spodziewać w najbliższych miesiącach jakiejś obniżki. No
11: żaden prezes...
10: Ostatnia miała miejsce w marcu.
11: Tutaj... I gdybym był na miejscu prezesa NBP, też bym niczego nie deklarował, bo jest za dużo niepewności. Gdybym zadeklarował obniżkę, a konflikt by dalej trwał, nastąpiłby kolejna jakaś wymiana ognia między Stanami a Iranem i znowu by poskoczyła cena ropy powyżej 100, no to rzeczywiście musiałbym potem połknąć swój język. Niemniej jednak przy pewnej stabilizacji, która powinna trwać no co najmniej dłużej niż miesiąc, raczej byśmy oczekiwali obniżek stóp procentowych. One są relatywnie wysokie, natomiast faktem jest, że ta inflacja nas zabolała. Pamiętajmy, że cały czas na stacjach benzynowych mamy program CPN, który...
10: Przedłużony
11: do połowy czerwca, ile pamiętam, który no, nie powinien być przedłużany, jeżeli rynki dadzą możliwość...
10: Dlatego, że jest długi weekend.
11: Ale chodzi o to, że to jest bardzo kosztowne. To z budżetu my wszyscy płacimy, dla odbiorców indywidualnych oczywiście, ale gdybym miał decydować, to wolałbym jak najszybciej próbować wycofać się z programu pod warunkiem, że ceny benzyny no, nie wskoczą do poziomu bardzo wysokiego, typu 7,5 czy 8.
10: No, prezes Glapiński nie omieszkał wspomnieć, że NBP ma około 613 ton złota, celem jest 700 ton. No i że dzięki temu, że mamy właśnie takie zapasy kruszca, no to też jest taki stabilny rynek, albo inaczej, że tak się dobrze rozwijamy, bo tutaj na razie wiemy tyle, że w pierwszym kwartale różna dynamika wyniosła 3,5%. To wciąż dobry wynik, na tle Europy bardzo dobry. Bo
11: o wzroście gospodarczym.
10: Słucham?
11: O wzroście gospodarczym.
10: Tak, oczywiście, tak. Jak najbardziej.
11: Tu chciałem poinformować naszych słuchaczy, że poziom rezerw w żaden sposób nie przekłada się na wzrost gospodarczy. Przepraszam bardzo.
10: Ale nie. Ale tutaj jest napisane to, co powiedział prezes Glapiński, że kurs złotego jest stabilny dzięki rezerwom złota i rezerwom dewiz w ogóle.
11: Kurs jest stabilny w dużym stopniu. To jest pochodna tego, co się dzieje na świecie. To jakby zawirowania te globalne w małym stopniu na szczęście dotyczą Polski. Dla nas dużo większym wyzwaniem jest wojna cały czas między Ukrainą a Rosją. I naprawdę prezes Glapiński jakby mógłby doprowadzić do inflacji do bardziej stabilnej, a kurs złotego jest pochodną w miarę przewidywalnej polityki rządu i relatywnie stabilnej sytuacji polskiej gospodarczej i politycznej też na tle sąsiadów.
10: A czy przed wyborami to rząd obniży podatki? Mam na myśli o tym wyższym drugim progu podatkowym.
11: Na pewno rozmowa o albo obniżce składki zdrowotnej, albo kwocie wolnej, albo podwyższeniu progu podatkowego powinna mieć miejsce przed 2027 roku, w drugiej połowie przyszłego roku. Nie wiem, czy będzie nas stać na obniżkę w 27, przepraszam. Natomiast dyskusja o tym musi być, bo to było oferowane, proponowane przez różne partie polityczne, mówię o wszystkich tych trzech propozycjach w okresie kampanii wyborczej. I to jest ten elektorat, który może być krytyczny do tego, aby wygrać wybory jako cała koalicja. Nawet rzuciłem takie hasło wczoraj na X-ie, że potrzebna jest po naszej stronie taka konfederacja w wersji light. To oznacza, że proeuropejska, oczywiście nie ksenofobiczna, nie zgaśni sami, w stylu Brauna, ale to jest formuła, która bardzo istotną wagę przykłada do gospodarki i do tego, żeby przedsiębiorcom pracującym ciężko żyło się lepiej, albo mieli perspektywę tego, że ma szansę im się poprawić. I to pani pytanie jest najbardziej słuszne. To jest taka trudna sytuacja, będąc w koalicji rządowej. Ja oczywiście chciałbym obniżać podatki, ale mam świadomość też deficytu. Nawet nawiązaliśmy do tego wątku. Jak najszybciej chciałbym móc wycofać się z CPN-u, z ceny paliwa niżej.
10: Ze stabilizowania cen paliw,
11: tak? Przez brak wpływów z VAT-u. Natomiast uważam, że musimy zacząć rozmawiać i być może na raty rozłożyć jakąś formę ulżenia Polakom podatkowo czy składkowo. Składka zdrowotna jest najmniej kosztownym z punktu widzenia budżetu działaniem. Są dużo droższe.
10: Ale jak miałoby to się korespondować z tym, że sytuacja w służbie zdrowia jest fatalna?
11: No to jest jakaś aberracja. Z drugim nie łączy, bo ochrona zdrowia ma pieniądze i ze składki, i z budżetu. Składka nigdy nie wystarczy na sfinansowanie wydatków ochrony zdrowia.
10: Ale po co się podwyższa?
11: No i to był błąd, bo na tym PiS stracił władzę. Między innymi na tym, bo ci ludzie na niego już nie zagłosowali. Po drugie, w ochronie zdrowia...
10: Wygrał wybory w 2023 roku, tylko że nie miał z kim, współrządzić, ponieważ nie umiał sobie zbudować jakiejś zdolności koalicyjnej.
11: No ale to jest pochodna ich rządów, natomiast stracili władzę. No wie pani co, na końcu nie, to im przegrali. Przepraszam bardzo, przegrali, a my wygraliśmy jako koalicja 15 października. Takie są fakty. W ochronie zdrowia, no oczywiście ja jestem nawet otwarty rozmawiać o pomyśle, żeby zastąpić składkę zdrowotną podatkiem zdrowotnym, o czym mówi lewica, bo naprawdę składka zdrowotna to jest, nie wszyscy ją płacą, na przykład rolnicy nie płacą takiej składki, nie? No i nie wszyscy ją płacą, niektórzy płacą bardzo wysoko, niektórzy bardzo małą i to nie ma się nijak do tego, jaką mamy jakość ochrony zdrowia, bo mieliśmy olbrzymi wzrost wydatków na ochronę zdrowia, a brakuje dlatego, że mamy złą wycenę świadczeń. Są takie świadczenia, które zawsze są niedochodowe, stratne, a zobaczmy, że prywatny sektor ochrony zdrowia bierze te usługi zdrowotne, na których się zawsze zarabia. A jak jest problem z kimś w szpitalu prywatnym, to wysyłają do publicznego. W związku z tym, jakby ten system jest źle skonstruowany, trzeba połączyć system publiczny z prywatnym, nie prywatyzacją, tylko połączenie symbiozą, a dwa...
10: Ale no jednak już jest taka nieformalna symbioza, no można powiedzieć. Jeśli ktoś ma pieniądze, no to idzie do lekarza prywatnie.
11: No ale jak jest źle, to ten lekarz prywatnie wysyła go do publicznego, gdzie są dużo większe koszty leczenia w sytuacjach nagłych, trudnych i ratujących życie.
10: No bo jednak szpitale są lepiej wyposażone.
11: Ale realizują procedury najdroższe i najbardziej stratne, bo ratujące życie, bo to są największe wydatki systemu.
10: Że stratne, no przecież ratujące życie.
11: Stratne, mówię z punktu widzenia stratne, z punktu widzenia wyceny świadczeń.
10: To jest pytanie a propos tego, co pan powiedział, że zaproponował pan tą Konfederację Light. Czy Konfederacja Light ma polegać na zasypywaniu życia i gospodarki przepisami w tym systemu SENT, przed którym Polaków musi ratować prezydent?
11: Nie, oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o system SENT, to...
10: Monitorowania przewozu i obrotu towarów na terytorium Polski.
11: Powiem o tej kwestii odzieżowej. Między innymi dzięki naszym interwencjom, Komisji Wspólnej Deregulacji Gospodarki, pismom wysyłanym, no bardzo poluzowaną pierwotne zapisy programu SEN dotyczących odzieży i obuwia. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię betonu, nie chcę w to wchodzić, jest akurat weto prezydenta. Musimy wyważyć pomiędzy rygoryzmem przepisów, a możliwością zwalczania szarej strefy. I cieszę się, że Ministerstwo Finansów w sprawie odzieży dokonało kroków, które złagodziły pierwotne, takie zbyt rygorystyczne zapisy, które były wprowadzone.
10: A co z wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Pan cały czas zasiada w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, z tego co pamiętam.
11: Pisze się.
10: Znaczy jest w przygotowaniu, tak?
11: Jest w przygotowaniu.
10: A kiedy będzie gotowy?
11: Nie chcę pani tego tutaj deklarować. Ostatnia komisja musi zajmować się nowym wnioskiem, który wpłynął, dotyczącym pana Ziobry. Mamy kolejne posiedzenie bodajże we wtorek.
10: 9, tak?
11: Tak, natomiast Nie chcę powiedzieć, że niezwłocznie, ale mogę tak zadeklarować, że niezwłocznie będziemy z tym wnioskiem działać. Uważam, że to jest najwyższy czas, żeby komisja zakończyła pracę, przedstawiła sprawozdanie komisji, które to sprawozdanie będzie następnie przyjęte albo odrzucone przez Sejm. To jest ważne, bo to i tam akurat w przypadku pana Glapińskiego wystarczy 50% plus. W przypadku pana Ziobry już mamy inną większość, która prawdopodobnie nie zostanie zebrana. Czyli ten wniosek w kwestii pana prezesa Glapińskiego jest realistyczny, mogę powiedzieć, do realizacji. Oczywiście pod warunkiem, że większość Sejmu podzieli zastrzeżenia, uwagi ze sprawozdania komisji. Jasnym zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej to zrobić, nie czekać. Wniosek musi być dobrze przygotowany, w związku z tym ja bym tutaj nie poganiał, ale z drugiej strony oczekiwałbym, że

0: sprawozdanie komisji o postawienie przed Trybunałem Stanu pana Adama Glapińskiego, które następnie będzie musiało być przegłosowane przez Sejm.
1: A to dobrze, że prezydent nie podpisał kontrasygnaty nominacji do zarządu Narodowego Banku Polskiego?
0: Premier.
1: Premier.
0: Tak, uważam, że to dobrze. Jest... No bo nie, no bo NBP stał się miejscem przechowywania aparatczyków pisowskich i należałoby tym...
1: Ale to Marta Knightley była aparatczykiem pisowskim?
0: Tam mamy całą masę innych aparatczyków, a ona jakby wykonywała w pełni polecenia prezesa, co do których nawet w trakcie prac komisji mieliśmy zastrzeżenia.
1: No tak, to, tak się może złożyć, że no zabraknie, nie będą obsadzone stanowiska, jeśli chodzi o wiceprezesów NBP, a ustawa stanowi, że cały zarząd musi być po prostu uzupełniony. No to co wtedy?
0: Wtedy będziemy pochylać się nad tym tematem, pani redaktor.
1: Czyli rozumiem, że nie ma sprawy, tak? Tak narzekamy.
0: Nie, jest sprawa, natomiast uważam, że w związku z tym, że prezes nie zgłaszał chęci współpracy, że upierał się przy politycznych nominacjach, że zaangażował się w sposób niegodny swojego urzędu, mając konstytucję, w pseudo-safe 0%.
1: A w którym miejscu złamał konstytucję?
0: Nie powinien angażować się politycznie.
1: Czyli w ogóle nie powinien firmować tego projektu,
0: oczywiście,
1: tak?
0: No bo to jest, bo on nie jest od tego. Nie jest od tego, żeby wybierać, sugerować, że można sfinansować z rezerw NBP projekt polityczny, stając po jednej stronie sporu politycznego. Konstytucja mówi, że ma być apolityczny jednoznacznie.
1: Czyli to jest taki odwet, tak? Rozumiem, za zaangażowanie w projekt Polski Sejm.
0: Nie, odwet, nie. To ja pani tylko wymieniłem serię zastrzeżeń wobec prezesa i to nie jest tak, że takie nominacje są automatyczne. Nie wiem, czy rozmawiali z premierem. Nie wiem, czy taka rozmowa była. Czy były inne rozwiązania? Czy była dyskusja o obsadzie zarządu NBP? No takie pytania należałoby zadać.
1: No jak podał Onet, kancelaria premiera odesłała dokumenty do kancelarii prezydenta bez uzasadnienia.
0: Więcej nie wiem.
1: Za to Rafał Leśkiewicz, rzecznik pana prezydenta, potwierdził, że powołania członków zarządu NBP zostały odesłane bez kontrasygnaty premiera.
0: To wiemy.
1: Pismo nie zawiera też uzasadnienia. A pan wejdzie w końcu do rządu, czy nie?
0: Panie redaktor, ja widziałem, że się pojawiły jakieś spekulacje medialne.
1: Tak, i pojawiły się nawet dementi ze strony ewentualnego, potencjalnego przyszłego pana szefa, czyli ministra Domańskiego.
0: I co mam z tym zrobić? Proszę
1: właśnie
0: pani,
1: nie wiem.
0: Jakimiś spekulacjami medialnymi, których nie byłem źródłem. No potem się nie dziwię, że potem minister Domański dementuje spekulacje medialne, o których ja też... Do końca mało wiedziałam.
1: Znaczy nikt pana nie rozmawiał, nie mówię, słuchaj Ryszard, jest taki plan, żebyś został wiceminister rozwoju albo jakimś innym wiceministrem.
0: Nie było żadnego planu, który by sugerował, że jakiś kwit jest na biurku premiera i ja mam w tym tygodniu, który się dzisiaj roboczo kończy, miał być zastępowany. Ja o tym nie słyszałem, ale uznałem, że nie ma nic gorszego niż wchodzenie w dywagacje na temat spekulacji medialnych. Tak więc powiem w ten sposób. Jako Klub Centrum rozmawiamy z naszymi partnerami o różnych obszarach współdziałania na poziomie rządu i rozstrzygnięcia będą komunikowane w tym zakresie w formie faktów, a nie spekulacji medialnej. I w zasadzie w polityce jest taka zasada, że lepiej komentować fakty, a nie przypuszczenia, bo pytanie jest takie, jakby, co z tych przypuszczeń wynika?
1: No tak, to musielibyśmy żyć w doskonałym świecie idealnym, tak nie ma.
0: Nie, ale przyzna pani, że często komentujemy fakty.
1: Tak,
0: co się wydarzyło, co z tego wynika.
1: Jednak mówi się w kuluarach, że coś tam się wydarzy. No Andrzej Domański w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie powiedział, że nie ma takiego ustalenia, by Ryszard Petru miał zostać wiceministrem w którymkolwiek resorcie. No ale jednak pana koleżanka z Klubu Centrum została wiceministrem.
0: Bo takie ustalenie było.
1: Tak, w resorcie sportu i turystyki, chociaż nie do końca wiadomo, czy miałaby się tam zajmować. No jeszcze, tak jakieś były różne takie pomysły.
0: Akurat zajmowała się zawodowo sportem przez bardzo wiele lat. Tak? Prowadziła tak, akurat to był taniec, ale to był taniec sportowy. Była szefową takiej grupy, no jeździła po świecie, zdobywała nagrody. Czyli można powiedzieć, to nie jest osoba, która jest zupełnie na tym nie zna, natomiast mogę powiedzieć tak, że lepiej komentować w polityce fakty, a nie plotki.
1: A będziecie mieli swojego wicemarszałka w Sejmie? Bo też podobno macie taki apetyt.
0: Wszystko jest możliwe, ale nic nie jest przesądzone, może w ten sposób powiem. I znowu wolałbym dyskutować o faktach, a nie o...

0: O spekulacjach.
1: Ale chciałby pan wejść do rządu?
0: No ale nie wszędzie, nie za wszelką cenę. Są takie obszary, na których się nie znam. Uważam, że byłby błąd wchodzenie w obszar, w którym się człowiek nie zna.
1: Rozumiem, że nie widzi się pana w roli na przykład wiceministra kultury.
0: No, świetnie pani dała. Na pewno się nie widzę. Ani nawet ministra kultury. No, gdyby to... pani Sieńkowska jednak podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska.
1: Nie wydaje mi się, żeby chciała podjąć taką decyzję.
0: A, nie wiadomo.
1: Może będzie rekonstrukcja. To.
0: No, na razie prosiliśmy ją o spotkanie w kontekście tej ustawy o artystach. Unika tego spotkania do momentu, kiedy nie pojawi się numer druku w tej ustawie. No, to nie podoba mi się.
1: Rząd już przyjął przecież ten projekt.
0: No, ale nie ma jeszcze druku sejmowego. No,
1: ale to znaczy, że ten projekt wam się nie podoba? Żeby państwo
0: mamy duże zastrzeżenia co do tego projektu, ze względu na to, że to jest wyłom w systemie emerytalnym. Jest to niesprawiedliwe, bo bardzo wiele innych grup też chciałoby tego typu wsparcie uzyskać. I wydaje mi się, że to nie jest na tym etapie. No i mówię, dużo osób w klubie ma wątpliwości i takie wątpliwości najlepiej rozwiewać, na spotkaniu. Za zamkniętymi drzwiami. Poprosiliśmy panią Cienkowską o spotkanie, która z jakichś powodów czeka na numer druku sejmowego, żeby się z nami spotkać, bo bez numeru druku to jej ciężko się na ten temat rozmawiać.
1: Nie, za bardzo nie chciała się spotkać z klubem Polski 2050
0: Ale zrobiła spotkanie, pamiętam, wtedy w ministerstwie i oni tam nie przyszli.
1: A potem było jeszcze drugie.
0: No i niepotrzebnie poszła, uważam, no bo nieważne.
1: Ale to rozumiem, że waszym zdaniem to, co wprowadzenie takich zmian byłoby dyskryminacją innych grup zawodowych?
0: Dwa wyłom w systemie, kolejne grupy stanęłyby w kolejce. Mamy dzisiaj poza systemem emerytalnym mamy rolników, sędziów, mundurowych, księży i jakby cały inni dopłacają do tamtych emerytur. No pytanie jest takie, jak będziemy kolejne grupy otwierać, to kolejne grupy będą stały w kolejce i zawsze znajdą się argumenty za, prawda? Przyzna pani. Pytanie jest takie, czy to nie psuje systemu emerytalnego, który polega na zasadzie twoja emerytura z twoich składek. Jest sama masa innych grup zawodowych, na którym się nikt nie pochyla. I dwa, to bardzo dużo kosztuje. Przed chwilą rozmawialiśmy o przedsiębiorcach, o składce zdrowotnej, którą PiS stracił władzę, a my możemy stracić wyborców, jeżeli nie pokażemy, że zależy nam na ludziach ciężko pracujących. W związku z tym, jak ja widzę, że tutaj nie ma pieniędzy, a tu się nagle pojawiają, no to przyznam pani szczerze, mam wobec tego duże zastrzeżenia.
1: Ale to znaczy, sugeruje pan, że artyści nie pracują ciężko?
0: Wszyscy pracują. Ja powiedziałem o obniżce podatków. Ja nie chcę już dosypywać komukolwiek do czegokolwiek. Chciałbym ludziom dać więcej w kieszeni. Rozumie pani, czy nie? To jest zupełnie inna filozofia. Czy zbieramy od innych...
1: Wystarczyłoby może ozusować te wszystkie umowy.
0: Które te wszystkie?
1: O dzieło... no i te kolejne umowy zlecenia.
0: A po co?
1: No jak? No to wtedy by się rozumiem, że to też było prawne spadki
0: emerytalnej. No nie, ale moment. No to jest tak, że jak będziemy dożynać tych, co pracują, nie ma nic gorszych podatków. Podatków nie ma gorszych niż podatki od pracy. Nie ma gorszych, bo one podwyższają koszt pracy i doprowadzają do albo bezrobocia, albo do tego, że ludzie nie mogą znaleźć pracy, którą by chcieli. Naprawdę, to nie tędy droga. Żadnych nowych podatków nie do...
1: Niż jest węzeł gordyjski.
0: Nie. No wie pani, to się rozwiązuje.
1: Jednym
0: cięciem. Mhm.
1: Dom wart 6 milionów, mieszkania wyceniane łącznie na 6,5 miliona złotych. Dwa. Oszczędności w kilku walutach oraz ponad 1 000 000 złotych przychodów z własnej działalności gospodarczej. O kim to?
0: Chcę pani powiedzieć, to jest prawdopodobnie moje zeznanie majątkowe.
1: No tak, pani, pamięta pan, co tam wpisał w oświadczeniu. Bo zostały właśnie opublikowane.
0: No i bardzo dobrze.
1: I to zawsze budzi jednak zainteresowanie.
0: No i dobrze, no jest to przejrzyste.
1: Stan majątku na koniec 2025 roku posłów i senatorów.
0: 31 grudnia, ale pamiętam. No i to jest stan na ten dzień i to jest dobre, dlatego że mamy jakby możliwość sprawdzenia, jak wygląda stan dzisiaj, stan sprzed 2 lat i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, przejrzyste.
1: Ale pamiętam, że jak pan się dostał do Sejmu po raz pierwszy, to wprowadził pan rozdzielność majątkową. Wtedy wiele osób się, że tak powiem, zastanawiało, co tam pan generalnie miał do ukrycia.
0: Ale tam nie było jakichś rzeczy do ukrycia, bo wszystko to raczej zostało, po połowie było podzielone w ten sposób. No i ma pani tutaj pełną... W pełnej klasie to nigdy nie jest oczywiście.
1: No jest pan, jak widać, oszczędnym człowiekiem, skoro posiada pan około 92 tysięcy oszczędności w polskiej walucie, nawet ponad. No.
0: To jest relatywne, co uważamy za, no wie pani co, no to...
1: No, 92 tysiące na oszczędności, no, ale za to jest też 1 tysiąc funtów brytyjskich, no, 18 tysięcy dolarów amerykańskich. No, w każdym razie Ryszard Petru jest człowiekiem, który potrafi o siebie zadbać i...
0: No, wydaje mi się, że...
1: To nie jest zarzut.
0: No właśnie,
1: to nie jest zarzut.
0: Dziękuję pani za ten podsumowanie. Wydaje mi się, że wolałbym mieć polityków, którzy umieją dbać, niż nie umieją dbać o siebie.
1: A klub wam się nie rozpadnie, bo podobno takie...
0: Nie, rozmawialiśmy dzisiaj z...
1: A propos tych różnych spekulacji...
0: Tak, dobrze.
1: ...kolorowych informacji, no, że Roman Komarewicz się waha, czy aby jednak Rafał. Nie opuścić.
0: Rafał Komarewicz i...
1: Rafał,
0: tak. Może ja dzisiaj osobiście z nimi rozmawiałem, rozmawiała koleżanka dosyć
1: czyli
0: długo.
1: Rafał Komarewicz się nigdzie nie wybiera.
0: Powiedział, tak? Że się nigdzie nie wybiera i może pani spokojnie jechać na wakacje, wrócić, dalej będzie w klubie Centrum.
1: Rozumiem, chociaż krytycznie wypowiada się na temat tego, co robi albo nie robi rząd. Dla mnie polityka ma być skuteczna, a nie opierać się na samym gadaniu, pudrowaniu rzeczywistości. Po 2,5 roku mam poczucie, że często kończy się właśnie tylko na rozmowach. Tak mówił z jednym z ostatnich wywiadów.
0: Mogę powiedzieć tak, ja bym nie użył tak mocnego języka, niemniej jednak te mniejsze partie, czy ugrupowanie, czy stowarzyszenie mogą mieć poczucie ograniczonej sprawczości. I pytanie jest takie, czy sprawczość nasza ma iść poprzez swego rodzaju szantaż, to robi Polska 2050? Czy
1: w razie czego to wychodzimy z koalicji, tak?
0: No to mi się nie podoba, a z drugiej strony no, bez twardego stawiania spraw, no ciężej takim tym mniejszym się przepychać. Co nie powiedzieć, lewica jest tym skuteczna, punktowa załatwia pewne rzeczy, ale to na poziomie rządu, a nie posłów, dlatego jednak ciężar sprawczości dzisiaj w koalicji 15 października jest w rządzie, a nie wśród posłów. No i to jest skrót tego, co się dzieje.
1: No to jeszcze pana ulubieniec, Sławomir Mentzen.
0: Dawno się z nim nie widziałem.
1: Lider Konfederacji skrytykował bardzo mocno po ostatnim wywiadzie, którego udzieliła w Polsat News pani minister Cienkowska. Powiedział, że pani Cienkowska jest, i tutaj cytat, Januszem biznesu, największym w Polsce. To chyba a propos tego, że pani minister prowadziła dobrze prosperujący biznes. W ramach tego biznesu również odbywały się tak zwane spacery dendrologiczne.
0: No, no.
1: No to,
0: niech pani mówi dalej, no bo nic o tym nie wiem.
1: No, nie wie pan, co to jest spacer dendrologiczny. No, spacer po lesie, granie opowiada się, że to jest takie drzewo, to takie drewo, granie mam. To ma liście, to ma igły tam. No,
0: była pani na takim spacerze?
1: Dendrologicznym, realizowanym przez...
0: Nie, ale nie. Nie, w ogóle.
1: No, spaceruję po lesie, tak, ale...
0: Bez przewodnika.
1: Bez przewodników,
0: tak. Ja też.
1: No, radzę sobie jakoś sama generalnie, więc...
0: Ale dzisiaj mamy możliwości.
1: Że no, bo tutaj pan Mentzen się troszeczkę tak...
0: Rozkręcił?
1: No tak, także pani minister Cienkowska tłumaczy, to jest oprowadzanie po przestrzeni leśnej, podczas którego przewodnik opowiada o drzewach i za to poszło 1 700 000 zł.
0: Ale to była prywatna firma czy publiczna? Pieniądze?
1: Nie no, prywatna firma, ale chyba...
0: Jeżeli ktoś za to chce zapłacić, to dobrze. A jeżeli to jest prywatna firma, która dostaje pieniądze publiczne, no to jest jakaś tam niezręczność. Ja nie znam tych stawek. Mhm. Nigdy nie interesowałem się spacerami. Proszę mi pomóc, żebym się nie pomylił.
1: Dendrologicznymi.
0: Ale co do zasady w polityce powinniśmy rozmawiać o propozycji pani Sienkowskiej, a nie o pani Sienkowskiej. O propozycji pana Mentzena, a nie o Mentzenie. Oczywiście, no, wie pani, dużo większe emocje są.
1: Nie, trzeba chyba jednak znać życiorys danego ministra.
0: Ale krytykujmy, co robił, a nie, że jest Januszem. No to wydaje mi się, to jest takie nieeleganckie. Można powiedzieć, że mamy zastrzeżenia do prowadzenia biznesu, aczkolwiek, wie pani co, za mało o tych spacerach wiem. Nie wiem, ile było spacerów, ile kroków robili, jakie drzewa były, jaki zestaw drzew, jaka to jest wartość dodana dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla nauki, dla kultury, dla well-beingu. Tego nie wiem.
1: No, szczerze mówiąc, no, taki pomysł nietypowy.
0: Tylko wie pan,
1: no,
0: co też mogę skrytykować Mentzena, że go prawie nigdy nie ma w Sejmie i on w Sejmie nie pracuje. No nie głosuje, rzadko występuje. Jak występuje, to tak, że...
1: No ma swoje biznesy, którymi
0: No dobra, ale to jeżeli się idzie do Sejmu, to po to, żeby pracować w Sejmie, a nie jeździć po kraju. Jednak dobrze by było sprawdzić zaangażowanie sejmowe i jakby... No, on jest tam w Sejmie nie po to, żeby robić coś innego.
1: No to zaraz zobaczymy generalnie, na przykład jeśli chodzi o głosowania, tak? Bo to jest ma być taki...
0: To ma dosyć niski chyba...
1: Bo to ma być taki, no właśnie, pierwszy sprawdzian, czy ktoś się angażuje, czy
0: angażuje.
1: To
0: nie chodzi, to bierze odpowiedzialność. Znaczy, to jak głosujemy, pokazuje, jakie mamy stanowiska w poszczególnych sprawach. Oczywiście poprawki to jest jedna rzecz, a potem mamy konkretną ustawę. No i pamiętam, jak było odwołanie ministra Kloski, to pana Mentzena nie było.
1: Udział w głosowaniach 66%. Tak. No to rzeczywiście.
0: To dosyć mało. Chyba jeden z najniższych, no chyba Ziobro go tylko przegoni i z Romanowskim, którzy ostatnio z jakichś tam dziwnych przyczyn nie biorą udziału w głosowaniach w polskim Sejmie.
1: To jeszcze sprawdzimy tylko, jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o Ryszarda Petru, wiceprzewodniczący klubu. Dobrze, to teraz głosowanie.
0: Bo nie wiem.
1: Głosowanie,
0: proszę.
1: 82,70%, także wie pan, tutaj też...
0: No, jest różnica.
1: Ale nie jest to 95 na przykład.
0: Przyznaję.
1: No, a to skąd? Skąd ta absencja w takim razie? Pan może jeździć też po kraju.
0: Albo było uzasadnione jakimś wyjazdem, albo nieuzasadnione.
1: Ale przyda pan 82, no to, bo gdyby to było 89 albo 92, no to musiał, no dobrze,
0: proszę,
1: no zdarza się.
0: Donalda Tuska.
1: No Donald Tusk też, no ale to jest premier, to jeździ też.
0: Nie, no to jest kwestia.
1: Tak, ma jakieś liczne obowiązki również, no. Tak, Donald Tusk też tutaj nie błyszczy, jeśli chodzi o obecność podczas...
0: A jaka jest średnia, bo mediana, niech pani zobaczy też.
1: Nie wiem, jaka jest średnia.
0: O, właśnie.
1: No, pan premier ma udział w głosowaniach 48,93%. No to rzeczywiście... Dobrze, są pytania od słuchaczy i dużo jest tych pytań. Jak do wiceprzewodniczącego takiego klubu, który zaraz może się rozpaść, ale pan mówi, że się nie rozpadnie. Że nie,
0: nie, no, no, nie, nie widzę ryzyka, żeby się rozpaść. Oczywiście, wie pani, jak będą tworzone listy wyborcze, to się zacznie dużo dziać, ale tutaj wakacje widzę spokojnie.
1: I co? I na listach z listy Koalicji Obywatelskiej?
0: No, są różne warianty. I są
1: ludzie się rozpierzchną.
0: Są różne warianty.
1: A jakie? Jeszcze nie mogę powiedzieć.
0: Nie będę dyskutował o tym, jakie są pomysły, tylko będę chciał z panią rozmawiać o faktach. Facet, mężczyzna nie powinien opowiadać o swoich zamierzeniach, tylko je realizować.
1: Czyli jak to mówi rząd, nie gadamy, tylko robimy, tak? Mhm. No dobrze, niech będzie. Wbrew zapowiedziom polityków koalicji, faktury KSeF mają nie być szyfrowane, to znaczy są, ale tylko kiedy przedsiębiorcy wysyłają je do KSeF. Izraelska firma Imperva, która zajmuje się zarządzaniem systemem, ma pełne dane z plików. Czy pan
0: skąd
1: to twierdza?
0: Nie słyszałem o tym. A skąd ta osoba wie, że ma pełne dane z plików? A kto ma kod do tego? Może my mamy, może to jest taki system.
1: No wiem, że poszła jakaś plotka, tak? Czy też plotka, mówi się...
0: Wiem, że były w tej sprawie interpelacje do Ministerstwa Finansów. Nie widziałem odpowiedzi. Mm-hmm. Pamiętam dyskusję. Byli też wiceministrowie finansów u nas na klubie. Deklarują, że tak nie jest. Natomiast to już musimy wejść w taką większą technikalia. Pytanie, skąd ta osoba ma taką wiedzę, bo ja takiej wiedzy nie mam.
1: Czy nie potwierdza pan?
0: Nie potwierdzam, z tym, że...
1: I nie zaprzeczam.
0: Nie mam wiedzy.
1: Nie
0: pracuję w Ministerstwie Finansów.
1: Jeszcze.
0: W Ministerstwie Finansów to wydaje mi się... Nie pracuję w Ministerstwie Finansów. Pracowałem, ale tam nie było wtedy KSeF-u. I nie mam takiej wiedzy. Byłbym zaskoczony, gdyby tak było, moim zdaniem. Z tego, co wiem, system jest bezpieczny i nikt nie ma tych danych.
1: No wtedy też nie było takie daleko posunięte informatyzacji.
0: Ale były próby wprowadzenia.
1: Pamiętam, co tam się działo.
0: Lata 90.
1: Mm-hmm. Jak przemawiała informatyzację ZUS-u.
0: To
1: po prostu jedna wielka historia. Pan sądzi o zawetowaniu rozszerzenia systemu SENT przez pana prezydenta? Zawsze ta koalicja głośno krytykowała prezydenta za każde weto, a tu jakaś dziwna cisza zapadła. Czyżby jednak ta ustawa była licha, źle napisana?
0: Zawsze jest tak, że w tych ustawach ten pierwszy etap jest moim zdaniem zbyt rygorystyczny, potem następuje korekta. Niemniej jednak to jest rozwiązanie, które ma doprowadzić do tego, że będzie jak najmniej przemytu, kontrabandy, nielegalnych handlowania. Będziemy musieli dowiedzieć się od prezydenta, bo nie znam uzasadnienia tego, czy on jest w ogóle przeciwko SENT-owi, czy pewne zapisy mu się nie podobały. To tego akurat, przyznam pani szczerze, nie widziałem.
1: Radosław pyta, czy odpuścił pan walkę o liberalizację ustawy o zakazie handlu w niedzielę? Tak.
0: Nie odpuściłem, tylko jestem poblokowany w komisji.
1: A kto pana blokuje?
0: Lewica, pani posłanka Uberham, która nie pozwala rozpocząć pracy, czyli jest tam mój projekt zamrożony.
1: To rzeczywiście niezłe tarcie w tej koalicji.
0: Napięcia.
1: Czy nadal chce pan być premierem?
0: No, na razie mam trochę niższe ambicje.
1: Przypomniał mi się ten filmik, który pan nagrał chyba bodajże w 2016
0: roku. O Boże, pani taka sentymentalna.
1: Naprawdę na tle
0: chujki. Weekend się zbliża. A tego nie powiedziałem.
1: No, ale właściwie to było tak zaaranżowane i w sposób, jaki pan to wypowiadał.
0: Na tle choinki, wie pan, co to się dużo ciekawych rzeczy
1: tak,
0: mówi.
1: Tak, ale to już tak wręcz normalnie, jakby pan był premierem. INSPE. Stanisław, jako wyborca prawej strony jestem przeciwny transferowaniu pieniędzy polskiego podatnika na rzecz Ukrainy, wariactwom Unii Europejskiej jak ETS2, dyrektywy budynkowe, zakazy na samochody, pakty migracyjne i uważam panią minister Hennig-Kloskę za najgorszego ministra tego rządu. I jaką pan ofertę do mnie kieruje, pyta wyborca.
0: Ale po kolei bym przeszedł przez te wątki.
1: Zastrzeżenia?
0: Tak, zastrzeżenia. Tam, jeżeli chodzi o ETS, to musi być...
1: Sprzeciw nawet.
0: Musi być skorygowany, bo jest...
1: Jakby, ale co? ETS-2?
0: ETS-2, tak, bo to nie jest... Nie jesteśmy w stanie w takim tempie robić transformacji energetycznej. Ona jest potrzebna, bo świat też ją robi, tylko...
1: Gdzie nie mają takich pieniędzy?
0: Duża ilość firm fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych powstaje też w Chinach, ale to musi być skorygowane. Nie jesteśmy w stanie w takim tempie. Dwa, będziemy coraz mniej węgla używać, ale ja bym chciał mieć zawsze ten kopalnie węglowe jako taką rezerwę strategiczną, bo różnie może się wydarzyć. Mhm. Nie możemy sobie pozwolić na sytuację, że nagle nie mamy energii swojej. Mhm. Tak? Tak długo, jak nie będziemy mieć nadmiaru energii jądrowej, bo będzie pewnego dnia, być może nadmiar, będziemy mogli eksportować. To wtedy będziemy się zastanawiać, czy na pewno nam jest to potrzebne. Jestem przeciwnikiem tego zapisu, który PiS prowadził o zakazie tych aut spalinowych. Ważne, żeby mniej spalały, żeby były czystsze, ale nie, że zupełnie mamy się z nich wycofać, bo ta technologia jeszcze cały czas samochodów elektrycznych. No nie jest tak, że jest szał na nią tak długo, jak nie ma dopłat, co ludzie tak chętnie może nie kupują, chyba że Chińczyk, chińskie samochody będą tak atrakcyjne, że jednak nastąpi zmiana.
1: Atrakcyjne
0: tak,
1: cenowo.
0: Cenowo oczywiście. No tak długo, jak nie okaże się, że one są atrakcyjne cenowo, bo do nich się dopłaca, czy rząd chiński do nich dopłaca. Pakty migracyjne, uważam, że Polska przyjęła taką liczbę migrantów z Ukrainy, że to się nie mieści w głowie. Jeżeli chodzi o dopłacanie do Ukrainy, pytanie jest takie, bo trzeba pamiętać o tym, to się nie mówi. My też dużo na tej wojnie zarabiamy. Cały transport, logistyka idzie stąd, prawda? Mamy polskie firmy, które eksportują również broń na Ukrainę. Też się o tym mało mówi. To nie jest tak, że my tylko dopłacamy, na tym pamiętajmy, Ukraińcy, którzy tutaj mieszkają, pracują, płacą podatki, kupują też benzynę, płacą VAT. Normalnie, gdyby nie było CPN-u, płaciliby VAT i akcyzę. To nie jest zupełnie, to jest, może powiedzieć tak, niestety, cynicznie mogę powiedzieć, duże są też korzyści finansowe z tego tytułu, że ta wojna jest prowadzona. Jesteśmy takim hubem logistycznym i bez Polski to funkcjonowanie by nie miało miejsca. I oczywiście mamy też perspektywę udziału w odbudowie Ukrainy za ukraińskie pieniądze, które nikt oni sobie jakoś tam pożyczą. Uważam też, że to, co się stało w kontekście nadania
1: imienia bohaterów UPA, elitarnej jednostce wojskowej tak przez jest. Prezydenta Zełenskiego.
0: To pokazuje, jak bardzo Ukraińcy są nie myślą w ogóle o chęci wejścia do Unii Europejskiej, o tym, jak ważne są relacje, jak ważne w Unii Europejskiej jest to, żeby jednak przepracować historię.
1: Nie myślą strategicznie, tak?
0: Nie myślą strategicznie, muszą tu i teraz. To było bardzo wsobne i mogę powiedzieć, że to pokazuje ich nieprzygotowanie do wejścia do Unii Europejskiej. Jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek stref wolnego handlu, jeżeli chodzi o rolnictwo. Myśmy to mieli w sytuacji, kiedy musieliśmy spełniać standardy unijne. To wtedy, proszę bardzo, Ukraina nie spełnia standardów unijnych, w związku z tym mogą mieć tańszą żywność. To nie jest w tym momencie właściwa konkurencja. Tylko to, co ja proponuję, wydaje mi się dużo bardziej racjonalne niż radykalna prawica albo radykalna bardzo radykalna prawica albo radykalna prawica, bo tu nie chodzi, żeby było nie, bo nie, tylko róbmy to tak, żeby nam się opłacało albo żeby nam się opłacało w dłuższym okresie czasu.
1: No dobrze, ale czy reakcja była adekwatna do tego, co się wydarzyło? Czy po prostu...
0: Nasza?
1: Tak.
0: Uważam, że po pierwsze ta reakcja jest w trakcie, no bo kapituła chyba zbiera się 8.
1: Tak, w poniedziałek.
0: No i wie pani co...
1: Ale potrzebna też będzie kontrasygnata premiera, żeby to mogło się odbyć, czyli odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu.
0: To jest znowu, bo prezydent Zełenski zagrał do wewnątrz, no i prezydent Orłowski też gra do wewnątrz, nie biorąc pod uwagę, co jest naszym celem. Naszym celem jest to, żeby nigdy to się więcej nie powtórzyło, żeby nie usztywnić drugiej strony, żeby nie doprowadzić do tego, że kolejne brygady będą miały podobnie szalone nazwy, a trzy, dobrze by było doprowadzić dyplomatycznymi kanałami, żeby po cichu, po jakimś czasie, prezydent Zełenski wycofał się z tej...
1: No, jakaś praca podobno się odbywa, podobno.
0: Jestem głęboko przekonany, że minister Sikorski i jego służby działają w tym zakresie, ale jak ktoś ma wyjść z twarzą z tego po cichu, to na pewno nie pomożemy mu, odbierając order Orła Białego. To jest... Prezydent Nawrocki zachowuje się tak po prostu, żeby na podwórku widzieli, że przywalił. Tylko to nie jest... To nie jest skuteczne.
1: No niektórzy politycy prawicy mają taki pomysł, żeby jednak zamrozić na jakiś czas być może właśnie ten hub w Jasionce, ten hub, który potrzebny jest do tego, żeby udzielać się. No właśnie dlatego, ponieważ był policzek pod naszym adresem, no to w takim razie powinniśmy jednak twardo tutaj reagować.
0: Okej. Czyli żeby hub się przeniósł do innego kraju.
1: No to chyba wtedy tak.
0: No i wtedy stracimy, my przy na tym zarabiamy. No, sorry. To jest taka głupota, wie pani, to jest oczywiście skandaliczna wypowiedź. Trzeba doprowadzić do tego, żeby prezydent Zełenski czuł się głupio i kombinował, jak z tego wybrnąć, a nie my.
1: No,
0: ma pani jeszcze jakieś pytania, czy już się skończyły?
1: Nie, są, co jeszcze jest dużo. Tylko dodam, że, bo widzę, że pan już nawoło patrzy na zegarek. Jeszcze,
0: nie, patrzę jeszcze, się, do której godziny będziemy
1: jeszcze
0: rozmawiać.
1: Jeszcze 3 minuty. Okay. Tylko powiem, że szef ugrońskiego MSZ-u, Andrzej Sybicha, powiedział, że nazwa pododdziału była wyborem żołnierzy i że obrońcy zasługują na bezwarunkowy szacunek i dlatego taka nazwa, a nie inna.
0: Ale z żołnierzami też się rozmawia. Mhm. Oni tym bardziej mają, nie chcę powiedzieć, mają prawo, ale nie przerobili historii, nie mają świadomości konsekwencji. To też źle świadczy o edukacji, informacji. Niemniej jednak no to decyzja była prezydenta Zełenskiego.
1: Tak z ręką na sercu, kto jest lepszym premierem dla polskiej gospodarki? Premier Tusk czy premier Morawiecki? Były premier.
0: No, premier Tusk, bo premier Morawiecki dużo gadał, ale to, co zrobił, to jest Polski Ład, to są afery typu RARS, to jest spowolnienie wzrostu i do 0% i bardzo wysoka inflacja.
1: No ale...
0: A co zrobił
1: wzrostu,
0: takiego fajnego?
1: Ale spowolnienie wzrostu, pan doskonale też wie, że to była kwestia... Był i COVID, i była, potem był wybuch wojny. No.
0: Ale wie pan co, nie było
1: stabilnie. Teraz mamy wojnę w Iranie.
0: No, no i mamy 3,5% wzrostu, którym się chwali nawet Glapiński.
1: Krążyły pogłoski, że dołączy pan do rządu. No już nie wiemy, czy dołączy.
0: Rozmawialiśmy o tym.
1: A czy jest pan w stanie odpowiedzieć, ilu ministrów i wiceministrów liczy obecny rząd? Proste pytanie o
0: jedną liczbę. Nie, nie pamiętam. Mógłbym sprawdzić, nie pamiętam.
1: No to właśnie w ramach Robimy Nie Gadamy, bo pamiętam, jak napisał słuchacz, że Donald Tusk zapowiadał odchudzanie. No i z tego odchudzania raczej niewiele wyszło. I jeszcze jedno pytanie dotyczące gospodarki. Czy nie uważa pan za absurdalne, że politycy koalicji rządowej pana rządu, który pan wspiera, za największe sukcesy obecnej kadencji uznają zaciągnięcie dwóch gigantycznych pożyczek KPO i SAFE. I to w sytuacji, kiedy dług rośnie dramatycznie szybko, a perspektywy gospodarcze są coraz gorsze.
0: Uważam, że to jest duży sukces, bo ten program SAFE jest tak tani, jak żaden nie był, a ostatnie materiał TVN-u pokazał czarno na białym, że Błaszczak, minister, zaciągał pożyczkę w euro na 4,5%, między 4,5% a 5% w euro i w dolarach, podczas gdy euro safe jest na 3%. Czyli my bierzemy za 3%, on brał w euro i w dolarach między 4,5% a 5% na sprzęt koreański, a my dajemy na polski. W związku z tym, z tego punktu widzenia, w kontekście wojny, jak nie ma pieniędzy dostępnych, to się bierze pożyczkę po to, żeby być zabezpieczony na wypadek wojny. Kropka. Czy to są największe sukcesy? To są sukcesy. Odblokowanie KPO to też jest sukces, ale oczywiście gospodarka polska nie rozwija się na takich pożyczkach, tylko na ciężkiej pracy setek tysięcy czy milionów małych i średnich firm i ciężko pracujących pracowników.
1: No jeśli chodzi o SAFE, to nawet prezes jakiś czas temu mówił, że lepiej być... No prezes Kaczyński. A. Najważniejszy prezes, że
0: on coraz mniej ważny.
1: Że lepiej być zadłużonym niż okupowanym.
0: Słyszałem tę wypowiedź, potem była jeszcze cytowana przez Radosława Sikorskiego. No, ale współczuję prezesowi problemu ze stowarzyszeniami. Stowarzyszeniami. Prezes Kaczyński,
1: plus,
0: tak, ma problem ze stowarzyszeniami.
1: Dlaczego pan uważa, że słabnie, że niby co?
0: No nie umie sobie poradzić z takim Morawieckim, a wcześniej by go zbeształ i tamten by wycofał się z robienia stowarzyszenia. Ewidentnie rozpoczęła się bardzo mocna batalia o schedę po Kaczyńskim i Morawiecki nie odpuści, ewentualnie wyjdzie. To jest inna para kaloszy. To wtedy trochę to zmieni scenę polityczną, No ale też bardzo słabi PiS i ja bym liczył na to, żeby wyszedł, bo wtedy z tego hegemona jednak na scenie po stronie prawicowej zrobią się dwie partie znacznie słabsze niż te duże, a pamiętajmy, system Donta promuje dużych.
1: Największe podmioty. Największe podmioty. Tak i jest. Wtedy Koalicja Obywatelska, która cały czas liderem jest w sondażach, no miałaby jednak szansę być może na zwycięstwo. Być może.
0: Ona wtedy na pewno.
1: Tak. Dziękuję bardzo.
0: Miłego weekendu życzę.
1: Ryszard Petru był z nami. Wiceprzewodniczący Klubu Centrum. Klubu Centrum. 15 osób liczy.
0: Tak jest. Klub.
1: Ja panu też życzę dobrego weekendu. Trochę odpoczynku. No i...
0: Do zobaczenia.
1: Tyle. Do zobaczenia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Wielki dzień Mai Chwalińskiej. Polka zagra dziś o finał wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyła po wczorajszej wygranej w dwóch setach z Rosjanką Anną Kalińską. Jeszcze to do mnie nie dociera, mówiła nasza tenisistka. Skupiam się na każdym kolejnym meczu, nie czuję jeszcze, że to coś wielkiego dla mnie. Na pewno po turnieju będę miała czas, by docenić to, co się stało. Około 17:00 Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, która niespodziewanie wyeliminowała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. I jeszcze sport, tyle że inna dyscyplina. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze w towarzyskim spotkaniu zremisowali z Nigerią 2-2. To spotkanie z perspektywy trybun oglądał reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski.
1: Przed porażką uratował nas Przemysław Wiśniewski. To w ostatniej akcji meczu Polacy długo próbowali doprowadzić do wyrównania. Mieli swoje okazje, ale świetnie spisywał się nigeryjski bramkarz Maduka Okorze. W końcu wspomniany Wiśniewski wziął sprawy w swoje ręce. Przyłożył z 30 metra. Piłka poszybowała jak pocisk i zatrzymała się dopiero w siatce. Gdyby nie ten gol, czulibyśmy spory niedosyt. Drugą bramkę straciliśmy pechowo. Ręka w polu karnym VAR i jedenastka, którą na bramkę zamienił Paul Onuachu. W meczu Polska-Nigeria remis. 2-2.
0: Kadra do gry wróci 25 września. W swoim pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzy się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Teraz zakulisowe rozmowy polsko-ukraińskie o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. O tym, że takie są prowadzone, informuje szef dyplomacji Radosław Sikorski. Ma nadzieję, że Kijów znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu. Szef MON z kolei spotkał się w tej sprawie z ambasadorem Ukrainy w Warszawie. Będzie też rozmawiał z ukraińskim ministrem obrony. Decyzja prezydenta Ukrainy zbulwersowała Polaków, mówi burmistrzyni przygranicznego Chrubieszowa Marta Majewska.
2: Pokazaliśmy swoje serce, pomoc. Oczywiście nikt tego nie żałuje, bo to był odruch serca. To jest gest ludzki i tak zawsze powinno być, ale w tej chwili tego rodzaju decyzje są pluciem w twarz Polakom i odłączając jakby emocje związane z tą pomocą, jest to jedna z najbardziej karygodnych decyzji po stronie pana prezydenta Zełenskiego.
0: Prezydent Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły ma być w najbliższy poniedziałek. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków na Kramatorsk w obwodzie donieckim w Ukrainie. Miasto zostało dwukrotnie zbombardowane. Rosjanie uderzyli w zabudowę mieszkaniową. Ukraińcy też atakują. Według nieoficjalnych informacji zniszczone zostały 2 okręty wojenne. Wśród nich ma być korweta Bojki, która od kilku lat osłaniała flotę cieni na Bałtyku i Morzu Śródziemnym. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Rosjanie o sprawie milczą, ale na filmach opublikowanych przez ukraińską armię widać bezpośrednie trafienie w jednostkę stacjonującą w porcie w Sankt Petersburgu, a następnie gigantyczny wybuch i płonącą korwetę. O drugim okręcie Ukraińcy jeszcze nie informują. Nieoficjalnie chodzić ma jednak o mniejszą jednostkę. Po ataku nad rosyjskim portem nad Morzem Bałtyckim unosi się wciąż gigantyczny słup dymu, a strażacy wciąż walczą z pożarem.
0: Poprzedniej nocy zaatakowane zostały też zakłady zbrojeniowe pod Moskwą i rafinerie na południu Rosji. Cele oddalone od ukraińskich granic nawet o 1500 km. Na rower i hulajnogę tylko w kasku, jeśli nie macie jeszcze 16 lat. Weszły nowe zasady i kary za ich nieprzestrzeganie. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak sprawdzał przed podstawówką numer 15 w Lublinie, czy uczniowie przyjechali w kaskach i okazało się, że tak. Jak tłumaczyli młodzi ludzie, to nie dlatego, że weszły nowe przepisy, ale dlatego, że trzeba dbać o bezpieczeństwo.
4: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
5: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
6: Co oprócz kasku jeszcze trzeba mieć?
7: Trzeba mieć wyobraźnię.
0: Policja przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. A kierowcom, którzy złamią przepisy, także od wczoraj trudniej będzie pozbyć się punktów karnych. Na te za najpoważniejsze wykroczenia nie pomogą już nawet kursy redukujące. Trzeba będzie czekać, aż punkty same znikną po roku od opłacenia mandatu. W nowe przepisy wczytał się reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: No, lista jest dość długa, bo to w sumie aż 60 wykroczeń. Wśród nich są te, z powodu których dochodzi do poważniejszych wypadków, jak przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę. Mówi Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
9: Akurat te zachowania generują bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze. drodze. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie, że była część kierowców, która nagminnie wykorzystywała możliwość redukowania punktów karnych.
8: Punktów nie będzie też można zmniejszyć za jazdę po alkoholu czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu.
0: Nowe przepisy zaostrzają też taryfikator punktów za driftowanie i nielegalne wyścigi. I jeszcze jedna informacja dla kierowców. Do końca czerwca na A1 przybędzie 6 odcinkowych pomiarów prędkości. Między innymi w całości będzie opomiarowany odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Prędkość będzie też mierzona między innymi między Kutnem a Piątkiem i między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Strzelanie gumowymi kulami do niedźwiedzi będzie możliwe. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę. To krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom narażonym na ataki niedźwiedzi w Bieszczadach. Na nowe przepisy czeka grupa interwencyjna, która ma płoszyć zwierzęta zbliżające się do domów. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Do tej pory do płoszenia stosowano mało skuteczną amunicję hukową, postrzał gumową kulą drapieżnik zapamięta na długo, tłumaczy regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie Sławomir Serafin.
11: Doświadczenia praktycznie z całego świata, tam gdzie jest problem konfliktu niedźwiedź człowiek, pokazują, że to jest chyba jedyny tak naprawdę skuteczny sposób.
10: Konieczne jest też ograniczenie wycinki drzew w ostojach niedźwiedzi, dodaje Marek Józefiak z Greenpeace.
12: Potrzebujemy, żeby w Bieszczadach Park Narodowy obejmował zdecydowanie większy obszar, aby dać tym dzikim zwierzętom odpowiednią przestrzeń do życia.
10: Bieszczadzka grupa interwencyjna ma już 5 członków, docelowo ma ich być 12. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Szacujecie, że w Bieszczadach żyje około 20 problemowych niedźwiedzi. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: A naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
14: I krótka piłka na początek, czyli konkretne pytanie, odpowiedź konkretna, tak lub nie. Pytanie brzmi, czy fałszywe alarmy w Polsce mogą sparaliżować państwo?
15: No pokazaliśmy, że nie. Wielu aresztowanych już i zatrzymanych, to jest jasny sygnał, że państwo potrafi działać w tych sytuacjach. Mamy też wypracowane procedury, które pozwalają uniknąć paraliżu.
14: Czyli pan mówi nie, sprawdźmy, co na to nasi słuchacze. Mogą państwo głosować na radioz.pl, tam jest sonda w tej sprawie. No właśnie, a propos zatrzymań i aresztowań. Czy policja namierzyła już człowieka, który stał, albo ludzi, którzy stali za tym fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta?
15: Mamy tymczasowo aresztowanych już i zatrzymywanych, bo w wyniku pracy prokuratorów i policjantów z tymi, którzy mają już tymczasowy areszt, pojawiają się nowe zatrzymania.
14: Ale czy one są w sprawie dotyczącej tego konkretnego mieszkania matki prezydenta?
15: Przede wszystkim dotyczą tych działań w odniesieniu do siedziby Republiki, redakcji Republiki, osób związanych z Republiką, ale też już są działania w zakresie tego alarmu, znaczy też są, no, cały czas są prowadzone, ale są już pewne ustalenia w zakresie tego fałszywego alarmu związanego z mieszkaniem mamy prezydenta.
14: Czyli tutaj w tym przypadku policja jest na tropie sprawcy czy sprawców?
15: Działa w tym zakresie i już pewne są już pewne ustalenia.
14: Ale nikogo jeszcze nie zatrzymano w tej sprawie?
15: To komunikację w tej sprawie pozostawiam policji i prokuraturowi, natomiast...
14: Ale to jest dla policji sprawa priorytetowa, sprawa honoru?
15: Panie redaktorze i szanowni państwo, w tej sprawie mamy 4 tymczasowo aresztowanych, czyli materiał dowodowy zweryfikował już sąd, uznając, że są przesłanki do tego, by zastosować tymczasowy areszt. Tak jak powiedziałem, w związku z tym, że z tymi osobami pracuje prokurator i policjanci, ujawniane są nowe okoliczności, mamy już w związku z tym ustaloną grupę osób, która wywoływała te fałszywe alarmy i to jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność, no powiedzmy sobie jasno, była na poziomie kilku procent.
14: No to wśród tych zatrzymanych pojawia się też adwokat z Warszawy. Czy on działał w pojedynkę, czy w jakiejś grupie?
15: To jest wątek obok
14: osobna sprawa
15: tej grupy, o której możemy powiedzieć, że była to zorganizowana grupa. To jest bardzo poważna sprawa związana z tym prawnikiem. Bardzo poważny kaliber tych działań, które on podejmował, przestępczych.
14: No właśnie, znalezione u niego pociski artyleryjskie, broń czy amunicja każą myśleć, że tylko mówił o zamachach, czy jednak coś więcej?
15: Przede wszystkim posiadał, zaczynając w sposób nieuprawniony, posiadał dokumenty innych osób, materiały wybuchowe. W związku z tym temat jest niezwykle poważny i te fałszywe oskarżenia, które wysyłał, to też bardzo poważny temat, ale pracują prokuratorzy w tej sprawie i policjanci, więc tutaj będziemy coraz więcej wiedzieli.
14: No Rzeczpospolita pisze, że ze wstępnej opinii biegłego wynika, że substancja w pociskach artyleryjskich jest sprawnym materiałem wybuchowym. No stąd pojawia się pytanie, czy on tylko mówił, czy jednak coś planował?
15: Nie no, wiemy, jakie działania podejmował, to znaczy kierował, to były fałszywe informacje, które kierował do organów ścigania, próbując przerzucić, czy przypisać konkretne winę innym osobom. W związku z tym w tym śledztwie, które jest prowadzone, dowiemy się o wiele więcej, no bo tutaj policja zabezpieczyła bardzo dużo dowodów, materiałów, powiadam, rzeczy, które przechowywał nielegalnie. No i mamy też konkretne jego działania. To dowodowo ta sprawa jest zabezpieczona bardzo dobrze i materiał jest poważny.
14: Ale czy pan dzisiaj jest w stanie powiedzieć, czy on działał z czyjejś inspiracji, na czyjeś zlecenie? Czy to mogła być operacja obcych służb?
15: To jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast z całą pewnością w świetle zgromadzonego materiału dowodowego mogę tu użyć takiego języka śledczych, że sprawa jest rozwojowa. Rozwojowa w tym znaczeniu, że ten materiał dowodowy będzie pozwalał wiele ustalić i opisać działanie tego człowieka w sposób o wiele bardziej szczegółowy i tutaj komunikację zostawiam też prokuratorowi w tej sprawie. On prowadzi te czynności i w związku z tym wolałbym, żeby sobie mogli spokojnie pracować i komunikować ustalenia w tej sprawie, ale to jest, tak jak powiadam, no sprawa, w której tak dużo już w tej chwili prokuratura i policja zgromadzili materiału, że z całą pewnością to się będzie przekładało na poważne decyzje sądu, decyzje procesowe.
14: To inna rozwojowa sprawa. Czy pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry?
15: No, jest ta sprawa dla polskiej policji, to z ustalenia i z zatrzymania, sprowadzenia do kraju pana Romanowskiego jest oczywiście priorytetem.
14: Tak, tak, tylko czy wiecie, czy on jest wciąż w Europie na przykład?
15: Nie podam w tej chwili więcej informacji w tej sprawie.
14: Jest bo pan nie wie, czy on jest w Europie, w Unii Europejskiej albo w strefie Schengen?
15: W tej sprawie policja prowadzi działanie. Jeżeli będziemy mieli ustalenia, będziemy to komunikować. Jeżeli będziemy mogli powiedzieć coś więcej niż w tej chwili, to z całą pewnością to zrobimy.
14: A czy zakładacie, że Romanowskiemu pomagają służby specjalne jakiegoś państwa?
15: Wiemy przecież, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skorzystał z przychylności państwa amerykańskiego i znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Więc przyglądamy się, analizujemy tę sprawę, czy z takiej przychylności będzie mógł skorzystać pan Romanowski, natomiast wygląda na to, że nie. I w związku z tym jest większa szansa na jego zatrzymanie, niż wydawałoby się jeszcze kilka dni temu.
14: Do duetu Ziobro-Romanowski wrócę za chwilę w internecie, ale jeszcze o kaski chciałbym zapytać, bo od dzisiaj dzieci i młodzież muszą mieć kaski, jeśli jeżdżą rowerem albo hulajnogą. No i pytanie, czy będą od dzisiaj sypiące się mandaty? Czy policjanci będą bezwzględni w tym egzekwowaniu tego przepisu już od dzisiaj?
15: No, weszło w życie w ostatnim czasie dużo przepisów zmieniających, poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Teraz wchodzi ten przepis dotyczący kasków. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo i będziemy przypominać o tym obowiązku.
14: Ale będziecie na razie pouczać, czy od razu będą sypały się mandaty?
15: Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, o to, żeby wszyscy zaczęli stosować się do tego przepisu, bo on jest z myślą o...
14: Konkretna sytuacja. Policjant zatrzymuje dziecko bez kasku na rowerze, chce wystawić mandat. Dziecko mówi, nie pamiętam, jak się nazywam. Co ten policjant zrobi?
15: Znaczy, wiadomo, że nie dziecko jest odpowiedzialne za uiszczenie tego
14: mandatu. Tylko opiekun, ale dziecko będzie samo na tym rowerze i nie będzie miało kasku. Policjant będzie bezradny?
15: Będziemy podchodzić do tego zdroworozsądkowo. To
14: czyli?
15: Znaczy tak, żeby przypominając o tym obowiązku, też w sytuacjach oczywistych, kiedy było pouczenie, a opiekunowie się nie będą stosować, wtedy z całą pewnością będziemy korzystali z sankcji, ale...
14: Panie ministrze, to tutaj się zatrzymamy na chwilę, bo przenosimy się do internetu, ale zanim to jeszcze trzy krótkie pytania z odpowiedzią tak lub nie. Czy polski rząd powinien naciskać na Ukrainę w sprawie UPA? Tak czy nie?
15: Prowadzimy z Ukrainą dialog historyczny, który ma przynosić dobre rezultaty.
14: Tak czy nie?
15: Z Ukrainą musimy zadbać o dobrą przyszłość. Przeszłość, jak mówił premier, nie może nas podzielić.
14: A apteczki w samochodach powinny być obowiązkowe, tak czy nie?
15: Apteczki tak.
14: Marcin Mroczek czy Rafał Mroczek?
15: Czesław Mroczek.
14: No, pytanie, który jest lepszym aktorem?
15: Nie, aktorem nie jestem.
14: A pytanie w naszej sądzie brzmiało, czy fałszywe alarmy w Polsce mogą sparaliżować państwo? 53% uczestników sądy powiedziało tak, 47% nie. Na radio.pl mamy te wyniki i dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
13: To jest gość Radia Z.
14: Panie ministrze, to obiecałem, że wrócimy do duetu Ziobro-Romanowski. Czy wiedza, którą ma Marcin Romanowski jako były wiceminister sprawiedliwości, może być cenna dla obcych służb?
15: No, z całą pewnością, ale nie zakładam, że tutaj tą wiedzą będzie się dzielił.
14: Bo on nadzorował tak zwaną twierdzę szyfrów, czyli ten cyber wydział w Ministerstwie Sprawiedliwości.
15: My mamy taką sytuację, że pan Romanowski jest ścigany w związku z popełnieniem, prawdopodobieństwem popełnienia poważnych przestępstw. W tej sprawie wypowiedziały się już sądy. Ma europejski nakaz aresztowania. W związku z tym zadaniem polskich służb, policji, ale nie tylko policji, jest skuteczne działanie i doprowadzenie do tego, żeby stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W wielu sytuacjach wydawało się, że jest to niemożliwe, ale Dominikana, Emiraty Arabskie, to są kraje, z których w ostatnich latach udało się sprowadzić ściganych, poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości i z panem Romanowskim będziemy działać, żeby tak też się tak stało.
14: Czyli łowcy cieni mają nie tylko znaleźć Marcina Romanowskiego, ale przywieźć go do Polski.
15: To jest wysiłek policji, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, które w swoich kontaktach z innymi państwami w ramach podpisanych umów o współpracy działa i również, a może przede wszystkim resortu spraw zagranicznych. Tak było z Dominikaną i tak było w Emiratach Arabskich. Udało nam się wspólnym wysiłkiem, czyli działaniem przedstawicieli państwa polskiego, przekonać te państwa do tego, by uruchomić proces ekstradycji i skutecznie sprowadziliśmy te osoby do Polski.
14: No tak, tylko jeśli Marcin Romanowski uciekł do Turcji, to co, polski rząd będzie bezradny wtedy?
15: Z Dominikaną przecież nie mamy ENA, bo ENA dotyczy państw Unii Europejskiej.
14: No właśnie, z Turcją nie mamy umowy, która by kazała respektować europejski nakaz aresztowania.
15: Ale niektórzy mówili, że z Dominikany to jest temat zamknięty, a Emiraty Arabskie tak samo jest zamknięty. I się okazało, że skutecznie potrafiliśmy w tej sprawie działać.
14: Czyli w Turcji też możecie skutecznie działać?
15: Ja nie przesądzam historii, ale chcę podkreślić, że w sytuacjach, które były oceniane jako beznadziejne z punktu widzenia sprowadzenia poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości, udało nam się to zrobić. Jeżeli, powiedziałem to, wyraziłem taką myśl, że jeżeli nie otrzymał pan Romanowski wsparcia amerykańskiego, to jego sytuacja jest znacząco gorsza niż się wydawało kilka dni temu, że będzie objęty taką samą ochroną jak Zbigniew Ziobro. Wygląda na to, że nie jest tak ważne jak Zbigniew Ziobro i w związku z tym jest w trudnej sytuacji, ucieka, jest ścigany.
14: A skąd pewność ministra Kierwińskiego, że Zbigniew Ziobro wróci...

0: Tak, tam jeszcze sądy są. W związku z tym ta sprawa dla Zbigniewa Ziobry też nie jest całkowicie bezpieczna i ten temat jego powrotu, ekstradycji do Polski nie jest zamknięty.
1: A w sprawie Zbigniewa Ziobry Węgrzy najwyraźniej chyba nieszczególnie nam pomagają. To znaczy ludzie Orbana wciąż blokują informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry?
0: No, mamy nowy rząd i będziemy mieli rozmowę ministra Kierwińskiego z węgierskim ministrem spraw wewnętrznych.
1: Ale Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy przyznany na Węgrzech, mimo że mijają tygodnie od...
0: Ale to jest określona procedura, w której muszą się wypowiedzieć również sądy, więc tam zostanie uruchomiona ta procedura uchylenia tego. To musi potrwać, ale tu nie ma żadnych wątpliwości. Przecież premier Madziar wyraźnie oświadczył, że nie będzie utrzymywany parasol ochronny nad oboma panami. To traci takie znaczenie, duże znaczenie, jakie miało w sytuacji, kiedy oni praktycznie korzystali z tej ochrony. W tej chwili przecież no przynajmniej Ziobro, Zbigniew Ziobro nie korzysta z tej ochrony. Dla nas są ważne informacje, w jaki sposób oni korzystali i myślę też dla opinii publicznej i w Polsce i na Węgrzech. W jaki sposób oni opuścili Węgry, jak to się działo, kto udzielał im tego wsparcia.
1: Bo tego jeszcze nie wiemy, to nie jest jeszcze ustalone.
0: O to będziemy prosili w tych relacjach z nowym rządem węgierskim, ale teraz parasol ochronny pan Ziobro ma w Stanach Zjednoczonych, a pan Romanowski ucieka i jego los nie jest szczególnie wesoły.
1: Panie ministrze, czy nasz rząd rozmawia z prezydentem Zełenskim, próbuje go namówić, żeby wycofał się ze swojej decyzji, tej, no, która wywołała burzę w sprawie jednostki wojskowej i imienia bohaterów UPA?
0: Kilka minut temu powiedziałem, że odwołałem się do słów premiera Tuska, że jeżeli poróżni nas przeszłość, to nie będziemy mieli dobrej przyszłości i tym się powinniśmy kierować. Udało się przecież dokonać przełomu po latach, w których strona ukraińska na to nie pozwalała. Rozpoczęły się ekshumacje i w związku z tym to pokazuje, że możemy z tą historią sobie radzić. To nie jest dobra decyzja w zakresie tego imienia dla jednostki wojskowej, ale musimy z tego znaleźć wyjście.
1: No tak, i tu minister Sikorski mówi, toczą się zakulisowe rozmowy. Mam nadzieję, że Kijów znajdzie sposób na skorygowanie błędu. No, czyli dobrze rozumiem, że rząd liczy na to, że Zełenski się wycofa z tej decyzji.
0: Wspólnie musimy znaleźć dobre rozwiązanie, tak żeby ta decyzja nie psuła naszych strategicznych relacji.
1: A jest jakieś inne dobre rozwiązanie niż wycofanie się z tej decyzji?
0: No ale pozwólmy popracować nad tym. Jest z całą pewnością bardzo złe rozwiązanie, jeżeli będziemy w tej chwili z tego punktu widzenia, znaczy z tego zdarzenia, próbowali czerpać jedynie korzyści partyjne dla własnych interesów wyborczych. Znaczy tu interes naszego kraju, Rzeczpospolitej, interes bezpieczeństwa jest najważniejszy i musimy popatrzeć na to w sposób odpowiedzialny. Jeżeli udawało nam się prowadzić tak politykę i współpracę z Ukrainą, by przeszłość trudną bardzo wyjaśniać, by znajdować ścieżkę do wyjaśnienia podania prawdy i znalezienia dobrych dróg do współpracy. No przecież Ukraina broni Europy przed zagrożeniem rosyjskim, a pierwszym państwem europejskim za Ukrainą jest Polska.
1: Ale słyszy pan takie głosy, że może Zełenski zrobił to wszystko celowo, po to na przykład, żeby ukraińscy mężczyźni wrócili do kraju i walczyli na wojnie, no bo te nastroje antyukraińskie w Polsce się popsują i wtedy ludzie będą chcieli stąd wyjechać.
0: No to naprawdę dużo zakrętów w tym podejściu było, to znaczy koszty. Tak jak w każdym działaniu, są korzyści i koszty każdej decyzji. To koszty w tej sprawie są straszliwe, nie warte tych korzyści.
1: Ale spodziewa się pan, że te antyukraińskie nastroje teraz w Polsce przybiorą na sile?
0: Wszystko i to potwierdza nam się w większości państw europejskich, a w szczególności w państwach naszego regionu. Wszystko, co robią Rosjanie z punktu widzenia agresywnej polityki, nielegalna migracja z z Białorusi. Akty sabotażu i dywersji. To jest próba wywołania

0: znaczy doprowadzenia do zniechęcenia społeczeństw państw europejskich, by przestały wspierać Ukrainę. Ta sytuacja, która została wywołana przez decyzję Zełenskiego, ma silne działanie, że jest silniejsza niż niektóre akty wrogie tej agresji. W związku z tym my musimy z tego wyjść, bo to jest właśnie cel i marzenie rosyjskie, byśmy się pokłócili, byśmy nie wspierali Ukrainy, która walczy z agresją, przeciwstawia się napastniczej wojnie rosyjskiej. Musimy pamiętać o tym, co jest przyszłością, co jest bezpieczeństwem naszego kraju. Przełamać ten impas w polityce współpracy polskiej i Ukrainy.
1: No to a propos kłótni, mieliśmy ostatnio kłótnię o SAFE, o program unijny SAFE. I gdy prezydent wetował ustawę o SAFE-ie, usłyszeliśmy, że przepada 7 miliardów złotych dla Policji, Straży Granicznej i SOP-u. Udało się znaleźć te pieniądze gdzieś, żeby te wszystkie zaplanowane wcześniej inwestycje jednak zrealizować?
0: Ten mechanizm jest prosty. My nie możemy w wyniku decyzji, czyli Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa nie mogą zrealizować projektów z uwagi na weto. Dlatego, że nie mamy takiego instrumentu, który ma wojsko, czyli w specjalny fundusz, który może być zasilany z długu. Robił to minister Błaszczak. W tej chwili poprzez ten mechanizm do Polski weszły pieniądze, środki z SAFE. My tego nie mamy w sprawach wewnętrznych. W związku z tym my zwolnimy w ramach SAFE-u kwotę 7 miliardów 100 milionów złotych i na to miejsce wejdą projekty wojskowe. My z kolei ze środków budżetowych będziemy realizować w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych, zrealizujemy te projekty, bo one się mieszczą w ramach przygotowania tych służb i wpisują się w pozamilitarne przygotowania obronne naszego kraju.
1: Czyli te 7 miliardów udało się w budżecie w związku z tym znaleźć, rozumiem.
0: My zwalniamy środki w SAFE, na to miejsce wchodzi MON i zwalnia środki budżetowe. W związku z tym będzie tutaj zamiana.
1: Czyli lekkie transportery opancerzone dla policji, nowoczesna broń dla policji, nowoczesny system nadzoru i neutralizacji dronów na ulicach, czy AI do walki z przestępczością, wszystko to będzie.
0: Wszystkie projekty, które zapisaliśmy do SAFE-u, będziemy starali się zrealizować w ramach najbliższych lat, w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Taką decyzję udało się wypracować w ramach rządu. Jest porozumienie ministrów, zostało ogłoszone. Teraz realizujemy konieczne zmiany w przepisach prawnych i mam nadzieję, że za kilka miesięcy ten proces przeprowadzenia tej zmiany będziemy mieli zakończony i przystąpimy do realizacji projektów od 2027 roku.
1: To spoglądam na wyniki sondażu Ibris dla Radia Z. Tu pytanie brzmiało, czy w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich. No i ankietowani są podzieleni, to znaczy nie ma wielkiego entuzjazmu, bo za powstaniem jest 44% badanych, przeciwko 41%. Prawie tyle samo za co przeciw. Zaskakuje pana ten wynik?
0: No już nie, dlatego to nie jest dobry wynik, dlatego że Stany Zjednoczone odgrywały i odgrywają ciągle ważną, kluczową rolę w NATO i w związku z tym utrzymanie Sojuszu Północnoatlantyckiego za zaangażowania Stanów Zjednoczonych razem z państwami europejskimi w obronę. Nasze bezpieczeństwo jest kluczowe, ale polityka, te turbulencje, które mamy w relacjach amerykańskich z partnerami europejskimi w NATO, przyczyniają się do tego, że zmieniły się trochę nastroje w Polsce. Natomiast z punktu widzenia polityki rządowej dla nas kluczowe jest, żeby Stany Zjednoczone utrzymały swoje zaangażowanie, nie tylko obecność wojskową w państwach europejskich. Dla nas to ma bardzo ważne znaczenie z innego jeszcze powodu, ale żeby utrzymały swoje zaangażowanie w ramach NATO. Plany operacyjne, plany obronne, między innymi ten dotyczący nas, Polski, przecież przewidują udział i to kluczowy udział Stanów Zjednoczonych. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, by przezwyciężać trudności w relacjach Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych, z NATO, z państwami europejskimi, ale jednocześnie tak zresztą jak życzyły sobie tego Stany Zjednoczone, wsywając do większych wydatków obronnych państwa europejskie, musimy budować większe własne zdolności obronne. Stany Zjednoczone zapowiedziały już, że będą redukować część swojego zaangażowania, nie tylko z punktu widzenia tej obecności w Europie, tylko w ramach tego zaangażowania w planach obronnych. I w związku z tym, no, w sposób oczywisty, no, kto zastąpi Stany Zjednoczone? No, państwa europejskie muszą wziąć większy ciężar na siebie. Stąd między innymi ten SAFE, jako budowanie nie tylko zdolności sił zbrojnych, ale również przemysłów
1: obronnych. Choć jednocześnie słyszymy, że w Polsce mają być dodatkowi żołnierze, bo tak mówi Donald Trump, ale nie wiem, czy pan na przykład wie, co to znaczy dodatkowi żołnierze? Czy tych żołnierzy będzie teraz nie 10, a 15 tysięcy, bo ma być dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, jak mówi Trump? Wie pan może, czym się to skończy?
0: To jest dokładnie w tej chwili ustalone. Ja uważam, że...
1: Nie wiemy tego po prostu.
0: Ja uważam, że nie mniej niż było przed decyzją o zatrzymaniu rotacji, czyli będziemy mieli ponad 10 tysięcy. To jest ważne z jeszcze jednego powodu, o czym warto pamiętać. Roszczenia rosyjskie w stosunku do Ukrainy, ten słynny list z grudnia 2021 roku do NATO, to były żądania nie tylko pod adresem Ukrainy, również pod adresem Polski, żeby wycofać żołnierzy natowskich, amerykańskich z Polski. W związku z tym obecność amerykańska w Polsce i innych państw, żołnierzy innych państw natowskich podkreśla, że nie jesteśmy państwem w NATO drugiej kategorii. To jest niezwykle ważne dla nas.
1: Panie ministrze, nie wiem, czy pan czytał w Gazecie Wyborczej o tym, co rok temu działo się za kulisami kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy zna pan ten tekst.
0: To widziałem
1: tekst. W skrócie, no właśnie, to rozumiem, że się pan trochę posmuci teraz, no bo z tego tekstu wynika, że pomysły ekspertów lądowałby w koszu, że w sztabie nikogo nie słuchali i wszystko wiedzieli najlepiej, że Rafał Trzaskowski nikogo nie słuchał i był oddzielony od sztabu, że szefowa sztabu nie odbierała telefonu od ludzi z regionu, czy że kampania rządziła się prawami chaosu, to wszystko w Gazecie Wyborczej. No można by powiedzieć, jaka piękna katastrofa.
0: To jest opis, rozumiem, z jakiegoś punktu widzenia niezweryfikowane, myślę, jeżeli chodzi o tych, którzy tą kampanię kierowali.
1: Ale... Dziennikarz rozmawiał z ludźmi, którzy pracowali w tym sztabie i którzy widzieli to wszystko od środka. Trochę to wygląda, jak to jest taka piękna katastrofa, ale na własne życzenie.
0: Dla nas ten wynik wyborczy był bardzo trudny, bo przecież byliśmy tak blisko zwycięstwa. Rafał Trzaskowski otrzymał kilkaset tysięcy głosów mniej, tak dokładnie to chyba do dzisiaj nie wiadomo ile mniej, natomiast ponad 10 milionów. To jest...
1: Czy pan nie wierzy w te wyniki wyborów, które zostały oficjalnie opublikowane?
0: Chodzi mi o zakończenie postępowania prokuratorskiego, które to było toczone w stosunku do kilkunastu przynajmniej komisji, albo nawet kilkudziesięciu. Nie wiem, czy wszystkie te przypadki zostały zakończone. Na przykład w moim mieście był taki przypadek opisany już i tam zakończone było postępowanie, w którym kilkadziesiąt głosów, które...
1: Zamieniono
0: po prostu. I takich przypadków mieliśmy kilkadziesiąt. I z tego punktu
1: ciekawą rzecz mówił Grzegorz Schetyna tutaj niedawno na pana miejscu, bo on mówił, że przez ten rok od wyborów nie było w Koalicji Obywatelskiej dyskusji o tym, co się tak naprawdę stało i dlaczego te wybory przegraliście.
0: Nie, nie było. I to zaraz po tych wyborach.
1: Grzegorz Schetyna, nie było takiej dyskusji. To było na tyle mocne doświadczenie dla nas, że nie podjęliśmy dyskusji. Był też sygnał od przewodniczącego, żeby to zostawić i uciekać do przodu, że wrócimy do analizy przyczyn porażki i będziemy wyciągać wnioski, ale później, bo potrzebny jest czas, żeby złapać dystans.
0: Kilka tygodni po wyborach mieliśmy posiedzenie klubu parlamentarnego, raczej nie Rady Krajowej, tylko klubu parlamentarnego i mieliśmy kilkugodzinną dyskusję na temat tego, jak ta kampania była prowadzona.
1: I wiecie, dlaczego ją przegraliście? Ustaliliście to wtedy?
0: nie skończyłem swojej myśli. Mhm. Ta porażka była przecież dla nas bardzo bolesna i w związku z tym ta historia powraca w naszych dyskusjach i większość z nas ma swoją ocenę czy postulaty dotyczące tego, żeby każda kampania, którą będziemy prowadzili, była profesjonalna. Wyciągniemy wnioski z tej kampanii, natomiast ja nie podzielam wszystkich, znaczy nie podzielam takiego publicystycznego, tej publicystycznej oceny, że tam było tak źle i że nie podzielam tej opinii.
1: Okej, a Rafał Trzaskowski, pana zdaniem, ma jeszcze przed sobą świetlaną przyszłość w Koalicji Obywatelskiej?
0: No, Rafał Trzaskowski jest postacią powszechnie w Polsce rozpoznawalną. Dwukrotnie uzyskał poparcie ponad 10 milionów ludzi. Jest prezydentem najważniejszego polskiego miasta, więc potencjał w polityce ma
1: olbrzymi. Tak, jak ten potencjał wykorzystać w przyszłości? Nie wiem, on może być waszym premierem na przykład w rządzie tworzonym przez KO?
0: Panie redaktorze, no w polityce jest tak, że jak się ma potencjał, to go można wykorzystać.
1: Albo można go stracić.
0: Tak.
1: I zmarnować.
0: Dużo zależy od Rafała Trzaskowskiego. Z całą pewnością w stosunku do większości polityków no ma ten potencjał większy.
1: Panie ministrze, to spójrzmy, o co pytają nasi słuchacze, internauci. Arcykanał Augustowski ma takie pytanie. Panie ministrze, jest już pan ponad 20 lat w Platformie. W ramach 100 konkretów obiecywaliście m.in. likwidację podatku Belki. Obiecywaliście to też w 2007 roku. Czy w 2027 z okazji 20. rocznicy znów będziecie to obiecywać i czy nie będzie wam wtedy wstyd? Pyta słuchacz.
0: W tej sprawie minister Domański przedstawił już propozycję. Jest rozwiązanie, które będzie pozwalało, znaczy będzie zwalniało. Dokładnie nie chciałbym wprowadzić w tej sprawie nikogo w błąd, ale minister Domański, do tego odsyłam, przedstawił propozycję dotyczącą podatku Belki.
1: Kolejne pytanie. Co z mającym duże poparcie społeczne postulatem związków policji dotyczącym zwiększenia zakresu obrony koniecznej i wprowadzeniem zasady mój dom, moja twierdza? Czemu Polacy mają się bać bronić rodzinę w obawie przed konsekwencjami? To chyba agresorzy powinni się bać, pyta słuchacz.
0: W moim przekonaniu zakres kontroli, znaczy obrony koniecznej w Polsce jest wystarczający i ci, którzy podejmują obronę własnego domu, siebie nie ponoszą w związku z tym negatywnych konsekwencji. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że zakres obrony koniecznej w polskim prawie jest właściwie uregulowany.
1: No to pytanie do wiceszefa MSWiA. Pani Klara pyta. Każda jednostka policji ma określoną maksymalną liczbę radiowozów. Jeżeli jednostka może mieć 6 i ma 6, to już nie może dostać kolejnego, nawet w sytuacji, kiedy powiat, na terenie którego ona funkcjonuje, chciałby zasponsorować 7 radiowóz. Dlaczego tak jest? Jaki to ma sens? Pyta słuchaczka. Naprawdę tak jest?
0: No, jest oczywiście normatyw, naliczenie, tak, żeby te jednostki policyjne miały, jest to z myślą o tym, by miały te pojazdy.
1: Jasne, ale w każdej jednostce jest ta sama liczba maksymalna? To jest naprawdę tak policzone? Jednostka 6 radiowozów?
0: Nie, no jest naliczenie w zależności od liczby policjantów, a w szczególności służby prewencji patrolowej. To są wyliczenia, naliczenia, które mają zabezpieczyć odpowiednie funkcjonowanie tych jednostek. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z chęcią zasponsorowania przez samorząd, policja korzysta ze wsparcia samorządu, za co chcę bardzo podziękować, przy każdej okazji to robię, to taki samochód dana jednostka policji może przyjąć.
1: Twarz Andrzeja, tak się tytułuje słuchacz, pisze. Według pojawiających się w internecie informacji, fotoradary zarejestrowały w ubiegłym roku 77 tysięcy wykroczeń aut na ukraińskich numerach, z czego wystawiono tylko 2,5 tysiąca mandatów. Dlaczego tak mało? PS, czy ukraińskie auta wciąż nie mają obowiązku przechodzić przeglądu?
0: Jeżeli chodzi o fotoradary, to myślę, że to znaczy to przede wszystkim jest ten wskaźnik jest podobny, myślę, dla wszystkich. Nikt sobie nie odpuszcza tutaj działania w stosunku do tych pojazdów kierowców, którzy zostali ujawnieni. To jest jednakowe podejście. Jeżeli chodzi o przestępczość w ogóle, wykroczenia, przestępstwa obcokrajowców, najwięcej jest ich w ruchu drogowym.
1: Ron pyta. Cezary Tomczyk powiedział 3 miesiące temu, że zagrożenie atakiem Rosji w ciągu kilku miesięcy jest realne i że bijemy na alarm. Czym się objawia to bicie na alarm poza werbalnym straszeniem obywateli?
0: No przede wszystkim budowaniem zdolności polskich sił zbrojnych, a z punktu widzenia tych najważniejszych zagrożeń, które definiujemy, to czego doświadczyliśmy we wrześniu ubiegłego roku, czyli ataki dronowe. My doświadczamy jako Straż Graniczna, jeżeli chodzi o naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez balony, na szczęście przemytnicze, ale one też są testowaniem naszej odpowiedzi, naszej odporności. Wojsko w ramach programu SAFE, mechanizmu SAFE właśnie buduje tarczę antydronową. My w swoim zakresie jako Straż Graniczna budujemy również zdolności do rozpoznania i neutralizacji dronów, zwalczania balonów. Zbudowaliśmy już jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jako Straż Graniczna, pierwszy moduł, jeżeli chodzi o wykrywanie obiektów w przestrzeni powietrznej, i mamy też środki do zwalczania tych obiektów. Chcemy, żeby taką zdolność Straż Graniczna miała na całej granicy z Ukrainą, z Białorusią, z Rosją i na całym odcinku morskim.
1: A jeśli chodzi o granicę z Białorusią, to jakie są dzisiaj statystyki? Ile osób próbuje nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski?
0: Codziennie w zasadzie odbieram komunikat o tym, że nie stwierdzono prób nielegalnego przekroczenia granicy.
1: Czyli Łukaszenka odpuścił?
0: W tym roku mamy ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tamtym roku było to już pewno w tym czasie w granicach 7-8 tysięcy, więc tak, mamy w zasadzie zanik prób. Powstrzymaliśmy na polskim odcinku nielegalną migrację, ale to nie jest temat skończony.
1: No właśnie, ale czy rząd przewiduje wywłaszczenia na terenach przy granicy, tam przy zaporze, na granicy z Białorusią?
0: Nie. Dlaczego?
1: No bo są takie domy, które są bardzo blisko tego płotu, czy tego muru. Niektóre są kilkadziesiąt metrów od zapory i ludzie, którzy tam mieszkają, mówią, że oni nie wiedzą, co się wydarzy, czy będą musieli się wyprowadzić, czy nie.
0: Nie mamy, z całą pewnością nie z punktu widzenia resortu spraw wewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o realizację Tarczy Wschód, czyli tego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Militarnego, tam jeżeli chodzi o zrealizowanie tych zamierzeń, też w większości odbywa się to bez wywłaszczeń.
1: Panie ministrze, pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku, pożar hali magazynowej pod Poznaniem, pożar lasu w Podgajach, pożar lasu pod Wołominem. To są tylko ostatnie dni dosłownie. Czy kiedy pan słyszy o kolejnym pożarze jakiejś hali magazynowej albo pożarze lasu, to od razu przychodzi panu do głowy myśl, że to jest albo może być ruska robota?
0: Z całą pewnością bierzemy. To jest hipoteza, która jest badana, znaczy okoliczności tych pożarów są szczegółowo wyjaśniane i w sytuacji, i pracuje tutaj wiele służb nad wyjaśnieniem źródeł tego pożaru, okoliczności jego powstania. Traktujemy bardzo poważnie te hipotezy, ale na razie nic tego nie potwierdza w przypadkach, które pan wymienił.
1: No to kończąc, panie ministrze, zaczynaliśmy od fałszywych alarmów, to jeszcze chciałbym dopytać o pewną rzecz, no bo co grozi za wywołanie dzisiaj fałszywego alarmu w Polsce? Czym to się może skończyć dla takiego?
0: Odpowiedzialność karna jest niezwykle surowa. kluczowa, dlatego że kara za zgłoszenie fałszywy alarm to jest kara pozbawienia wolności do lat 8, a jeżeli mamy zgłoszenie kaskadowe, czyli odnoszące się do wielu obiektów, to ten typ kwalifikowany to jest zagrożenie karą do 15 lat pozbawienia wolności, ale tutaj kluczowe jest to, żeby przed sądem ten obwiniony, żeby sprawca stanął przed sądem. Bo
1: właśnie, jaka część fałszywych alarmów kończy się karą? Czy w ogóle
0: wykrywalność
1: sądem?
0: Wykrywalność do tej pory była bardzo niska. Kilka procent udało nam się w tamtym roku podnieść to na ponad 10. Natomiast to, co wydarzyło się w tej chwili, no to chcę to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Na tle tego, co było do tej pory, ilość tych osób, znaczy skuteczność policji w tej sprawie jest, trzeba ocenić wyjątkowo dobrze i pozytywnie.
1: Ale czy oprócz więzienia w grę wchodzi też kara polegająca na tym, że ktoś musi pokryć koszty akcji ratunkowej wywołanej takim fałszywym alarmem?
0: Tak, jest też grzywna i za każdy taki akt fałszywy alarm do 10 tysięcy złotych, więc...
1: Właśnie, ale jakie są koszty takiej akcji, którą można wywołać w ten sposób? No bo jeśli przyjeżdża policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy zespoły pirotechniczne, to ile może kosztować ich działanie w czasie jednej akcji?
0: No to w zależności od tego, ile tych służb jest angażowanych i od czasu. No to są poważne koszty, ale wyraźnie trzeba podkreślić, że tutaj jest też ta kara finansowa, grzywna dla sprawcy i w związku z tym, jeżeli będziemy skuteczni w ściganiu tych sprawców, to z całą pewnością będzie też bardzo mocne oddziaływanie prewencyjne. Surowość kar w Polsce jest duża.
1: Wystarczająca?
0: Bardzo duża.
1: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, dzięki również. Kłaniam się.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rząd stara się o utworzenie w Polsce stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Minister Obrony Narodowej wysłał w tej sprawie pismo do szefa Pentagonu. Tymczasem z sondażu Ibris dla Radia Z wynika, że zdania Polaków na temat nowej bazy są podzielone. Co ciekawe, przeciw jej utworzeniu opowiada się ponad połowa ankietowanych, którzy deklarują się jako wyborcy koalicji rządzącej. To tylko opinia na ten moment, komentuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Rozumiem czasem rozgoryczenie Polaków emocjami politycznymi, które w polityce jednodniowej, w polityce twitterowej, x-owej występują, ale od tego bierze się odpowiedzialność w rządzie, żeby podejmować decyzje, które nie są w oparciu o emocje dzisiaj, tylko o bezpieczne jutro.
2: W Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Większość z nich jest obecna rotacyjnie. Rozpoczął się długi czerwcowy weekend, a wraz z nim policyjna akcja na drogach. Więcej patroli spodziewajcie się na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Pojawią się radiowozy grupy Speed, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej komendy.
4: Którzy prawo będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach, z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu dla ciężarówek,
4: pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. 3 czerwca w godzinach 18:22 i 4 czerwca w godzinach 8:22.
2: Kierowcy ciężarówek, którzy złamią ten zakaz, mogą dostać 500 zł mandatu. Ukarany może też zostać przewoźnik. Grzywna to 2000 zł. Jednym z najchętniej wybieranych miejsc na długi weekend są Tatry. Jeśli dobrze poszukacie, w Zakopanem powinny być jeszcze miejsca. Hotele, pensjonaty i prywatne kwatery w stolicy polskich Tatr są obłożone w 70%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Bezwzględnie karty rozdaje pogoda. Widzieliśmy gwałtowne zatrzymanie wraz z tymi opadami w całej Polsce i ochłodzeniem sprzed 2 tygodni przyrostu rezerwacji. Potem widzieliśmy gwałtowny wzrost, kiedy piękne słoneczko nad naszym wspaniałym krajem wyszło za chmurki.
2: Ceny noclegów w Zakopanem są niższe niż przed rokiem. A długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a na wschodzie i krańcach północno-zachodnich również burze. Za to temperatura będzie całkiem przyjemna, mówi Radio Z, synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
2: Jutro prognozowane są opady deszczu niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się także burze. Sobota i niedziela wciąż ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce, tam do nawet 26 stopni. Z kolei najchłodniej będzie nad morzem. Tylko 16 stopni. Fałszywe alarmy w domu rodziny prezydenta, ciągle pod lupą śledczych. Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek ujawnia w Radiu Z, że służby mają pewne ustalenia. Przypadek z Gdańska wciąż pozostaje niewyjaśniony. O tym, jaka jest szansa, by to się zmieniło, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Dotychczasowe działania podległych sobie służb dzisiejszy gość Radia Z ocenia bardzo wysoko.
8: To jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność, no powiedzmy sobie jasno, była na poziomie kilku procent.
7: Czesław Mroczek przyznaje jednak, że już wykryci i zatrzymani sprawcy niewiele mają wspólnego z najgłośniejszym przypadkiem podobnych działań, który skończył się wyłamaniem przez Straż Pożarną zamków w gdańskim mieszkaniu matki Karola Nawrockiego. Wszystko wskazuje na to, że i tu złapano trop. Komunikację pozostawiam policji i prokuratorowi, tajemniczo stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych.
2: Rozmowa Marcina Zaborskiego jest na radioz.pl. Nowy projekt o blokowaniu nielegalnych treści w internecie uwzględnia uwagi prezydenta. Karol Nawrocki zawetował poprzednią ustawę w tej sprawie, bo uznał, że daje urzędnikom państwowym uprawnienia cenzorskie i zagraża wolności słowa w internecie. Dlatego nowy projekt zakłada, że o blokowaniu treści będą decydować nie urzędnicy państwowi, ale sąd, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
9: Platformy, mając wyroki sądów w ręku, po prostu te wyroki wykonują, co prowadzi do tego, że nie potrzebujemy z każdą konkretną sprawą iść do sądu, tylko ta linia orzecznicza jest wypracowana.
2: Projekt zakłada blokowanie treści dotyczących na przykład handlu ludźmi, gróźb karalnych czy dziecięcej pornografii. Solidarność chce wybudować hotel tuż przy historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej. Wniosek o zgodę na postawienie budynku trafił do ratusza. Chodzi o działkę kupioną przez związkowców kilka lat temu od dewelopera, który miał zakaz stawiania na niej dużych budynków. Jak to możliwe, że w tak cennym historycznie miejscu stanie hotel na 6 pięter? O tym z Gdańska reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Okazuje się, że pod koniec rządów PiS konserwator zabytków, który zwykle wstrzymywał wszelkie tego typu projekty na terenach stoczniowych, wydał Solidarności błyskawiczną zgodę. Ujawniła to Gazeta Wyborcza. Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak dziwi się, że związkowcy w tak ważnym dla historii Polski miejscu chcą prowadzić zwykły biznes.
11: Na pewno nie jest to coś, czego byśmy oczekiwali po tej przestrzeni. Wspólnie powinniśmy o tą przestrzeń dbać, a nie zabudowywać ją tego rodzaju hotelami.
10: Procedury w ratuszu trwają. Na razie urzędnicy zwrócili Solidarności ich wniosek, bo zawierał błędy. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Solidarność ma w Polsce kilka hoteli, m.in. w Kołobrzegu, Spale i Zakopanem. Węgry i Ukraina o krok od porozumienia. Według nieoficjalnych informacji w połowie przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania nowego węgierskiego premiera i ukraińskiego prezydenta. Powód: w zamian za specjalne prawa dla węgierskiej mniejszości w Ukrainie, rząd Madziara oficjalnie da zielone światło Ukrainie do kolejnych negocjacji unijnych. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
12: Do spotkania ma dojść na Zakarpaciu, czyli tuż przy węgierskiej granicy, gdzie żyje kilkadziesiąt tysięcy etnicznych Węgrów. Tam podpisane ma zostać 11-punktowe porozumienie dotyczące praw mniejszości oraz oficjalnie Węgry mają wycofać swój sprzeciw w sprawie Ukrainy w Unii Europejskiej. To pozwoli naszym wschodnim sąsiadom na negocjacje kolejnych klastrów i w konsekwencji akcesję do wspólnoty. Według optymistów może się to stać w przyszłym roku. Realiści mówią o roku 2030.
2: Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Gdzie tak sąsiad leci?
2: Umówić się do kardiologa.
1: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
0: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Tu Radio Z, dochodzi szósta, w studiu Paula Michalik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy na wiadomości.
3: Mgliście o poranku na wschodzie i południu. Na drogach więcej patroli drogówki. Strefa buforowa przedłużona na wakacje. Mowa o pasie przy granicy z Białorusią. Kciuki za Maję Chwalińską. Dziś zagra o finał Rolanda Garrosa.
1: Szósta.
3: Mgły na początek wolnego dnia. Ostrzeżenie miejscami w województwach lubelskim i dolnośląskim. Widzialność ograniczona jest do 200 metrów. Między 8 a 9 mgły będą już zanikać, w przeciwieństwie do liczniejszych patroli policyjnych. I tak przez cały długi weekend. Patrole także w nieoznakowanych pojazdach grupy Speed będą zatrzymywać za brawurową jazdę i pilnować bezpieczeństwa na drogach, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
4: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych. Również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
3: Od wczoraj obowiązują zaostrzone przepisy o punktach karnych. Tych za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można odpracować na kursach. Skasują się dopiero po roku od mandatu. Strefa z zakazem wstępu na granicę z Białorusią przedłużona do końca wakacji. Resort Spraw Wewnętrznych decyduje się na to już 8 raz. Co to oznacza dla mieszkańców i turystów? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Strefa buforowa to przygraniczny pas, w którym nie wolno przebywać. Na blisko 60-kilometrowym odcinku jest szeroki na 200 metrów. W rejonie rezerwatów przyrody ma już 2 kilometry szerokości i aż 4 w rejonach podmokłych. Ale to zdecydowanie najkrótszy odcinek, bo ma zaledwie niecałe 4 kilometry długości. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Resort Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że utrzymanie strefy jest niezbędne, bo wszystkie tegoroczne próby nielegalnego przekroczenia granicy miały miejsce właśnie w tym chronionym pasie. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Resort podkreśla, że w tym roku nie udała się żadna z 215 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Udana medyczna ewakuacja polskiej studentki z Chin. 24-letnia Klaudia już pod opieką lekarza szpitala wojskowego we Wrocławiu. Chińscy lekarze w Pekinie od połowy kwietnia nie byli w stanie jej pomóc. Wdały się poważne powikłania po leczeniu potworniaka jajnika. Rodzina zbierała na leczenie i rehabilitację. Pomoc zaoferowało Ministerstwo Obrony. Specjalny samolot, który zabrał nieprzytomną Klaudię z Pekinu, po południu wylądował we Wrocławiu. W wiadomościach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, w jakim stanie jest dziewczyna?
6: Bardzo poważnym, ale stabilnym. Jej mama nie chce udzielać też szczegółowych informacji, ale dziękuję za wszelką pomoc, bo ta ze strony zwykłych ludzi, ale też MONU, była ogromna.
7: To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
6: Teraz Klaudia jest już na intensywnej terapii, przejdzie całą diagnostykę, bo ze strony chińskiej też jest problem z dokumentacją medyczną i jej tłumaczeniem. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Klaudia pochodzi z Wałbrzycha, do Chin poleciała studiować dziennikarstwo. Służby mają pewne ustalenia w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniu matki prezydenta. Ujawnia to w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. W związku z serią fałszywych alarmów aresztowano 4 osoby, ale przypadek z Gdańska pozostaje wciąż niewyjaśniony. Jakie są szanse na to, by się to zmieniło? Reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Dotychczasowe działania podległych sobie służb dzisiejszy gość Radia Z ocenia bardzo wysoko.
9: To jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność, no powiedzmy sobie jasno, była na poziomie kilku procent.
8: Czesław Mroczek przyznaje jednak, że już wykrycie i zatrzymani sprawcy niewiele mają wspólnego z najgłośniejszym przypadkiem podobnych działań, który skończył się wyłamaniem przez Straż Pożarną zamków w gdańskim mieszkaniu matki Karola Nawrockiego. Wszystko wskazuje na to, że i tu złapano trop. Komunikację pozostawiam policji i prokuratorowi, tajemniczo stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych.
3: O zatrzymaniu adwokata, który także miał wysyłać służbom fałszywe oskarżenia, wiceminister mówi, to sprawa naprawdę poważna. Zatrzymany miał gromadzić broń, pociski i materiały wybuchowe. Sprawa jest rozwojowa, dodaje gość Radia Z. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał wielkoszlemowego French Open. To bez wątpienia największy sukces w karierze 24-latki. Jak sama przyznaje, jeszcze to do niej nie dociera. Skupiam się na każdym meczu. Naprawdę nie czuję na razie, że to coś wielkiego dla mnie. Na pewno po turnieju będę miała czas, aby docenić to, co się stało. Około 17 Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, która niespodziewanie wyeliminowała pierwszą rakietę świata, Arynę Sabalenkę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: O mgle już słyszeliście w wiadomościach Radio Z. Dzisiaj jeszcze obowiązują ostrzeżenia meteo przed burzami od 12 na Podkarpaciu w okolicach Rzeszowa na 100% i od godziny 17 na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem. Dzisiaj na termometrach do 25, nawet do 26 stopni. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

To Adam Lambert, a ja nazywam się Norbert Winkowski. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchajcie, muszę się wam do czegoś przyznać. Kibicuję Polsce w piłkę nożną, ale wczoraj wyjątkowo zapomniałem o tym spotkaniu towarzyskim. Może zanim o tym przeczytam w internecie, to opowiecie mi, jak było. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Naprawdę nie znam wyniku. A ja teraz włączam numer lepszy niż budzik. Alex Warren i Fever Dream. Dzień dobry.

0: Dzień dobry bardzo w Radio Z, u nas Dua Lipa, 25 minut po 6, wstajemy. Słuchajcie, przyznałem się wam, że wczoraj nie oglądałem meczu towarzyskiego Polska-Nigeria. Zapomniałem, ale od czego są nasi słuchacze? Posłuchajmy.
1: Pierwszy gol strzelili Nigeryjczycy, było 1-0 dla nich, potem wyrównaliśmy, było 1-1. Tak. Później była ręka na naszym polu karnym, strzelili nam karnego, było 2-1. Okay. I w ostatnich 15 sekundach w dogrywce wyrównał Wiśniewski na 2-2.
0: Dziękuję bardzo za to podsumowanie. Tak, jeśli chodzi o emocje naszego słuchacza, to myślę, że grali tak jak zazwyczaj.
2: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Po reklamie.
6: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

Wyjeżdżacie dziś na długi weekend? Jeśli tak, to specjalnie dla Was Kajetan Kajetanowicz, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, przygotował trzy najważniejsze rzeczy, które każdy kierowca powinien sprawdzić w aucie, zanim uruchomi silnik. Bądźcie z nami teraz, Kuba i Kuba.

0: Ależ to jest dobry numer, zwłaszcza o poranku. To Shania Twain w Radiu Z. Nie wydaje wam się, że to jest jedna z najlepiej zaczynających się piosenek na świecie? Posłuchajcie.
1: Let's go.
0: Ależ to jest dobre. Tak właśnie gramy wam. Dzień dobry bardzo. 19 minut do godziny 7. A jeśli wybieracie się gdzieś na długi weekend, może do Małusi, może do tatusia, to posłuchajcie doświadczonego kierowcy rajdowego Kajetana Kajetanowicza. Co trzeba sprawdzić w aucie przed wyjazdem w trasie?
2: Będę mówił o takich banałach, ale często o tym zapominamy, jak właściwy stan opon i ciśnienie w oponach. Upewnijmy się, że mamy odpowiednią ilość płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy, ponieważ to może być frustrujące, oprócz tego, że niebezpieczne wtedy, kiedy go zabraknie w trudnej sytuacji. Upewnijmy się też, że jesteśmy widoczni, bo często mamy po prostu brudne światła i że nasze bagaże są odpowiednio zamontowane.
0: Kajto zapomniał o zbiorniczku kierowcy, tam jakaś kawusia chyba, co?
3: Radio Z i już. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Po reklamie.

0: Marisa, dzień dobry bardzo. Za chwilę w wiadomościach podsumowanie meczu Polska-Nigeria.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
20: Tak!
19: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
21: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
22: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
23: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
24: Ale tato, tylko nie samochodem!
23: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
24: A ja chcę syrop.
25: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
23: No i jak się czujecie?
24: Super! I nie zasypiam!
23: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
25: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę siódma, słuchacie Radia Z. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Paula Michalik.
26: Gumowe kule na zbyt śmiałe niedźwiedzie. Prezydent podpisał ustawę. 66-latek z zarzutem za pożar hali w Płocku. Mężczyzna przyznaje się. Towarzyski remis z Nigerią. Przed blamarzem Polaków ratuje 18-latek.
0: Siódma.
26: Ustawa z podpisem prezydenta. Będzie można strzelać do drapieżników gumowymi kulami, by je odzwyczajać od podchodzenia do domów. Członkowie powołanej niedawno grupy interwencyjnej w Bieszczadach czekają na wejście przepisów w życie. Stanie się to 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Czekają na to członkowie i o tym właśnie teraz reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Do tej pory do płoszenia stosowano mało skuteczną amunicję hukową. Postrzał gumową kulą drapieżnik zapamięta na długo, tłumaczy regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie Sławomir Serafin.
3: Doświadczenia praktycznie z całego świata, tam gdzie jest problem konfliktu niedźwiedź człowiek, pokazują, że to jest chyba jedyny tak naprawdę skuteczny sposób.
2: Konieczne jest też ograniczenie wycinki drzew w ostojach niedźwiedzi, dodaje Marek Józefiak z Greenpeace.
4: Potrzebujemy, żeby w Bieszczadach Park Narodowy obejmował zdecydowanie większy obszar, aby dać tym dzikim zwierzętom odpowiednią przestrzeń do życia.
2: Bieszczadzka grupa interwencyjna ma już 5 członków, docelowo ma ich być 12. Przemek Taranek, Radio Z.
26: W Bieszczadach jest około 20 niedźwiedzi problemowych, czyli tych, które podchodzą do osad ludzkich w poszukiwaniu pożywienia. Zarzut nieumyślnego sprowadzenia pożaru hali w Płocku dla 66-letniego mężczyzny. Podczas przesłuchania przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy nie ujawniają jednak ich treści. Nie mówią też, czy mężczyzna jest pracownikiem któregoś z punktów usługowych hali przy Rębielińskiego. Wiadomo, że jest Polakiem, nie został aresztowany. Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem, gasiło go przez dobę kilkudziesięciu strażaków. Bez zachwytu po meczu Polaków z Nigerią. Nasza piłkarska reprezentacja zremisowała wczoraj z wyżej notowanym przeciwnikiem 2-2. Nigeria grała w osłabieniu, bez swoich największych gwiazd. Mecz towarzyski na Stadionie Narodowym oglądał dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski. Ten remis to wynik, który nas zadowala.
5: Musi, biorąc pod uwagę fakt, że biało-czerwoni wyrównali dopiero w ostatniej akcji meczu. Przed porażką uratował nas Przemysław Wiśniewski silnym strzałem ze sporej odległości.
6: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
5: Mówił Wiśniewski. Drugiego gola dla Polaków strzelił inny obrońca, zaledwie 18-letni Kacper Potulski. Nasi defensorzy byli pierwszoplanowymi postaciami tego spotkania. Sami zdobywali bramki, ale też po ich błędach je traciliśmy. Ten remis jest sprawiedliwy.
26: Potulski został jednym z najmłodszych w historii zdobywców gola dla polskiej reprezentacji, a kadra do gry wróci 25 września. W swoim pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzy się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Dziś pierwszy dzień czerwcówki, jedno z ważniejszych świąt w Kościele katolickim, Boże Ciało. Tradycja jego obchodzenia sięga XIII wieku. Nieodłącznym jej elementem są procesje, podczas których dziewczynki zwane bielankami sypią kwiaty, a uczestnicy procesji zatrzymują się po kolei przy 4 ozdobionych ołtarzach. Ich symbolikę tłumaczy ksiądz profesor Marek Chmielewski z KULU.
17: Zwykle jest to nawiązanie do 4 Ewangelii. Przy każdym z ołtarzy jest czytany odpowiedni fragment opisujący wydarzenia biblijne. Może też być odczytywany ten symbol jako 4 strony świata, całokształt naszego życia. Kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem właśnie w 4 strony świata.
26: W tradycji ludowej ozdobione ołtarze mają symbolizować odrodzenie. Dawniej wierzono, że gałązki z ołtarzy miały chronić domowników przed kataklizmami i nieszczęściami.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
0: Dzisiaj Boże Ciało, a pogoda serwuje nam klasyczny polski miks, czyli mamy na południowym wschodzie deszcz i burze z porywami do 60 km na godzinę. Na zachodzie słońce, a po południu kolejny front wejdzie od Pomorza i będzie podobnie jak na południowym wschodzie. Temperatury od 20 stopni nad morzem do 26 na południowym zachodzie.
27: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
0: 4 minuty po godzinie 7. Norbert Binkowski. Witam, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Zacznijmy 7. od banalnej sprawy. Mamy dzisiaj czerwcówkę, czyli po prostu długi czerwcowy weekend. Z tej okazji czekam na wasze najdłuższe powiedzenie: długi weekend. To jest to tyle fajne, że można, wiecie, bawić się, powiedzieć długi weekend albo długi weekend. No jak wolicie. Kubki Radia Z rozdam. 321-321-321, dzwońcie już teraz. A na rozbudzenie Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero. Dzień dobry. We'll be right back.

Dzień dobry bardzo, Radio Z. Super, że zaczynacie ten dzień razem z nami. Przed nami czerwcówka, czyli długi weekend. I właśnie dlatego już za chwilę nasz Szymon Majewski przekaże kilka rad tym, do których zawita dzisiaj teściowa z walizką. Puk, puk, puk.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus. Pasują do siebie jak, no nie wiem, kawa i jajecznica o poranku. Dzień dobry bardzo, w Radiu Z 25 minut po siódmej. Przed większością z nas długi weekend to taki moment, kiedy do drzwi może zapukać mamusia. Zapytałem Szymona Majewskiego, co zrobić, jak teściowa przyjeżdża do nas na długi weekend.
1: Bardzo się cieszę, że to długi weekend przyjeżdża. Mamy długi weekend, kochani. Boże, nareszcie w końcu jest czas, żeby z teściową zbudować relacje. Podzielić się wspólnymi pasjami. Spojrzeć sobie w oczy, porozmawiać, namówić na czytanie ciekawej książki, na seriale, wspólne spacery. Długi weekend, cudowne 4 dni. Przyjechała teściowa, a wyjeżdża po prostu przyjaciół.
0: Radio Z i już. Za chwilę u nas Urszula.
2: Radio Z, już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama. Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
4: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
3: A z kim będziesz kosił?
4: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
5: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
8: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale się cieszę, że mogłem zagrać wam ten numer. Texas, Summer Sun, dawno nie słyszałem. Tu dzień dobry bardzo w Radiu Z, 19 minut do 8. Kochani, czerwcówka, czyli długi weekend przed nami. No i mamy zwycięzcę, który najbardziej wydłużył długi weekend. Posłuchajmy.
1: Witam wszystkich i zapraszam na...
0: Weekend. 17 sekund. To długo jak na faceta. Oczywiście pamiętam też o tych, którzy tak jak ja pracują w długi weekend, więc nie przejmujcie się, zagram wam Carle Fernandez za chwilę w Radio Z na odstresowanko. Radio Z i już. A dla ciebie oczywiście kubek.
2: Reklama.
3: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
8: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Olivia Rodrigo w Radiu Z. Uwaga kierowcy, ruszacie dzisiaj w trasę? Jeśli tak, posłuchajcie, co stanie się z cenami paliw. O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Po reklamie.
6: Dochodzi ósma, tu Radio Z. Najnowsze wydanie wiadomości już teraz przedstawi Paula Michalik. Zapraszamy.
7: Niespokojna noc na okupowanym Krymie. Są zabici i ranni po obu stronach frontu. Szczury zniszczyły drogę w Szczecinie. Miasto prześwietla teraz kolejne ulice. Huśtawka na rynku paliw, to co na giełdach szybciej wpływa na ceny w Polsce.
6: Ósma.
7: Ukraińcy uderzyli w Symferopol na okupowanym przez Rosję Krymie. W ataku na niemieszkalne dzielnice miasta zginęły 3 osoby, 7 jest rannych, tak informują rosyjskie władze rejonu. Rosjanie twierdzą, że w porcie Sewastopol przechwycili ponad 20 ukraińskich dronów. Ofiary także po stronie Ukrainy. Co najmniej 3 osoby zginęły w Kramatorsku w obwodzie donieckim. 8 zostało rannych w pobliżu miasta Dniepr. Rosjanie zaatakowali okolice Boryspola pod Kijowem. Wybuchł pożar, wciąż jest gaszony. Żona mecenasa od trumny na kółkach z zarzutami. Paulina K. miała mieć znaczną ilość narkotyków. Ona także jest adwokatem. Zatrzymali ją policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wpadła w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
8: Paulina K. jest podejrzana o posiadanie znacznej ilości narkotyków, m.in. mefedronu i marihuany. Żona byłego adwokata od trumny na kółkach usłyszała w sumie 15 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kobieta nie przyznała się do winy, nie chciała składać wyjaśnień. Prokurator nie wysłał do sądu wniosku i tymczasowe aresztowanie będzie odpowiadać z wolnej stopy. Paulina K. jest żoną byłego mecenasa Pawła K., sprawcy wypadku sprzed 5 lat, w którym zginęły 2 kobiety. Mężczyzna po wypadku mówił, że to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: W śledztwie, w którym zatrzymano Paulinę K., podejrzanych jest w sumie 50 osób z zarzutami handlu narkotykami i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczurza kolonia zniszczyła drogę w Szczecinie. Przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na ulicy Emilii Plater. Drogowcy myśleli najpierw, że stało się to przez awarię wodociągów. Pracownicy odkryli jednak prawdziwą przyczynę, mówi reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu rzeczniczka wodociągów Hanna Pieczeńska.
9: Rzeczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater.
10: Bo co rozumiem, że było mnóstwo tuneli, które zalała woda i to sprawiło, że droga się po prostu zapadła?
9: Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć, dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych warstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
7: Gniazda są już zniszczone, teraz służby sprawdzają okoliczne ulice. Ceny paliw na razie stabilne, ale co będzie potem, to już wróżenie z fusów, przyznają eksperci, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znowu rośnie, a efektów negocjacji pokojowych nie widać. Ceny ropy na giełdach poszły wczoraj w górę, a sytuacja potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Ma to szybsze niż wcześniej przełożenie na ceny na stacjach, przyznaje Grzegorz Maziak, analityk z epetrol.pl.
11: Poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
7: Dziś i jutro za litr benzyny maksymalnie płacimy 5,94, za olej napędowy 6,40. Jutro minister energii ogłosi ceny na weekend.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Aktualnie najcieplej na południowym wschodzie, w Przemyślu czy Rzeszowie ponad 16 stopni w cieniu, 15 stopni na Mazowszu czy w Łódzkiem, a najchłodniej aktualnie na Dolnym Śląsku, niecałe 10 stopni w Jeleniej Górze, ale to się zmieni, bo akurat Dolny Śląsk ma być dzisiaj najgorętszy, do 26 stopni i bez deszczu. 3 minuty po 8. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Norbert Winkowski, zapraszam, teraz Lady Punk.

I od razu słychać, że wujek Stinga, Stanisław, pochodził z Warszawy. Sting, dzień dobry bardzo w Radio Z, 15 po 8. Jeśli przed wami długa trasa, to zostańcie z nami. Za chwilę Kajetan Kajetanowicz opowie, jak radzi sobie w trasie z dwójką swoich dzieci. Teraz Bibi Rexa i Faithless.

0: Często się zastanawiam, gdyby Agnieszka Woźniak-Starak wyszła za Sydneya Polaka, nazywałaby się Agnieszka Woźniak-Starak-Polak? To by było super. 22 minuty po 8. Dzień dobry bardzo. To już 6 godzina, prawda? Kajetan Kajetanowicz, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, już teraz opowie wam, jaki ma sposób na nudę w aucie dla swoich dzieci.
1: Można oczywiście grać w jakieś gry słowne, skojarzenia, natomiast ja polecam zadawanie pytań dzieciom. Jeżeli dobrze trafimy, to dzieci się chcą wygadać. No to jest to fajny czas, możemy się dużo też o swoich dzieciach dowiedzieć podczas takiej jazdy, a jednocześnie oczywiście być skoncentrowanym na drodze.
0: To ja do tego dorzucam najlepszą propozycję, czyli słuchanie Radia Z i wspólne śpiewanie. Radio Z i za chwilę będzie kolejna okazja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank

0: Wejdź na czyste powietrze gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
2: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jarvan Jackson, Pia Zadora. To Radio Z, to poranku, 20 minut do godziny 9. No nie wszyscy mamy długi weekend, wiadomo, niektórzy z nas pracują. I właśnie przeczytałem na radioz.pl, że dzisiaj w nocy może się na niebie pojawić zorza polarna nad Polską. Najlepiej wyjechać gdzieś poza miasto, żeby ją dojrzeć, ale naukowcy mówią, że to może być największe takie zjawisko na niebie u nas od 2 lat. No to jakiś plan na dzisiejszy wieczór jest.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1+1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie + 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Z.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj. Tu Radio Z, 5 minut do 9. Ten numer wrócił do nas dzięki występie Justina na amerykańskim festiwalu Coachella. W skrócie, jego koncert wyglądał tak, że Justin siedział przy komputerze i puszczał swoje piosenki z YouTube'a. Dzisiaj, kochani, Boże Ciało, kilkanaście tysięcy procesji w całej Polsce zmienia organizację ruchu, więc policja ma ważny apel do was, kierowców. Jaki dokładnie, o tym usłyszycie w wiadomościach Radio Z punktualnie o 9. Nie odchodźcie za daleko.
1: Radio Z, już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie Radia Z, dochodzi 9:00. Już teraz najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Paula Michalik.
5: Wrak śmigłowca w Beskidach. W katastrofie zginęła jedna osoba. Kierowcy ostrożnie w miastach i wioskach. Procesje zmieniają organizację ruchu. Maja Chwalińska w walce o finał Rolanda Garrosa. Posłuchajcie o jej przeciwniczce.
4: 9:00.
5: Wrak poszukiwanego śmigłowca odnaleziony na zboczach Lubogoszczy w Beskidzie Wyspowym. Ratownicy znaleźli ciało jednej osoby. Akcja była zakrojona na szeroką skalę. Ruszyła po drugiej w nocy po utracie łączności z pilotem. W poszukiwaniach brało udział ponad 100 osób, w tym policjanci, strażacy czy goprowcy. Użycie policyjnego śmigłowca utrudniała gęsta mgła. Według nieoficjalnych informacji pilot wracał z Węgier do Polski. Przyczynę katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Procesje jak Polska długa i szeroka. Przez cały kraj przejdzie ich dziś kilkanaście tysięcy. W Boże Ciało policja przypomina kierowcom, by zapomnieli o jeździe na pamięć, bo zmienia się organizacja ruchu na ten dzień. Z policjantami z drogówki rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
6: Okolice kościołów, tam trzeba spodziewać się największych utrudnień. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Radiu Z Antoni Rzeczkowski z drogówki.
7: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
6: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale także te mniejsze uliczki i lokalne drogi poza miastami. Warszawa, Michał Dźwiński, Radio Z.
5: Procesje są dla katolików wyrazem wspólnej wiary. Symbolikę czterech ołtarzy wyjaśnia ksiądz Mateusz Gawarski, rektor Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie.
8: Pierwszy to jest taki symbol czterech stron świata, że jakby Bóg chce błogosławić cały świat, każdego człowieka. Przy każdym z ołtarzy jest czytany fragment Ewangelii, a mamy czterech ewangelistów, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, więc przy każdym kolejnym ołtarzu jest ten dany fragment Ewangelii odczytany.
5: Procesje Bożego Ciała ruszają najczęściej około godziny 10:00. Centralna procesja przejdzie ulicami warszawskiego Starego Miasta. Zacznie się mszą o 10:00 w archikatedrze świętego Jana. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał wielkoszlemowego French Open. Na paryskim korcie stanie naprzeciwko kolejnej Rosjanki, Diane Schneider. W wiadomościach Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Maja znów nie jest faworytką.
9: Zgadza się, ale to dla niej żadna nowość. We wszystkich meczach tego turnieju nie była główną kandydatką do zwycięstwa i doskonale sobie z tym radziła. Teraz zmierzy się z zawodniczką, z którą sporo ją łączy. Obie są rewelacjami paryskiej imprezy. Schneider w półfinale znalazła się po wygranej z liderką światowego rankingu, Aryną Sabalenką. Obie są leworęczne, na co Schneider sama zwróciła uwagę w wywiadzie po ćwierćfinale. I wreszcie dla obu awans do finału będzie największym sukcesem w karierze.
5: Początek ich pojedynku około 17:00.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Dzisiaj po południu zaczną obowiązywać ostrzeżenia meteo przed burzami dla Podkarpacia, a także dla Pomorza Zachodniego i Lubuskiego. Dzisiaj od 19 do 22 stopni w centrum i na wschodzie, na południowym zachodzie do 26 stopni. Dzisiaj najcieplej ma być we Wrocławiu, a jutro właśnie tam zaledwie 17.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Słuchajcie, nie ziewamy. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Norbert Minkowski, zapraszam. 3 minuty po 9, Dawid Piotkowski.

John Parr. Dzień dobry bardzo w Radio Z. 13 minut po godzinie 9. Słuchajcie, niedawno w przebojowej liście wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego śmialiśmy się, że z Colin mają już teraz nawet swoje własne parówki i kiełbaski. No i co? Odpalam dzisiaj portale plotkarskie i widzę nagłówek. Z Colin i jego zegarek za 65 tysięcy wynurzają się z fury za ponad milion. A widać, kiełbaska się opłaciła.

0: Ja mam same dobre skojarzenia z tą piosenką. Nelly, Kelly Rowland i Dilemma. Kto pamięta, w teledysku Kelly wysyłała SMS-a w Excelu do swojego faceta. 20 minut po godzinie 9. Słuchacie Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Kajetan Kajetanowicz przygotowany, tak jak i ja, dzisiaj specjalnie dla was, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy opowie o tym, jakie najczęściej popełniamy błędy na autostradzie my jako kierowcy.
1: Jest to najczęściej zbyt późna reakcja, czyli hamowanie na ostatnią chwilę, bo nie obserwujemy tego, co dzieje się daleko przed nami, a tak powinniśmy robić. Zamiast tego coraz częściej sięgamy podczas jazdy autem o telefon, czyli po taki złodziej koncentracji.
0: Długi weekend przed nami, kierowcy, dużo policji też na drogach, pamiętajcie o tym. A najlepiej w trasie posłuchać Radia Z, za chwilę u nas Dawid Podsiadło.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Marian, a gdzie mogę kupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
13: Tak!
15: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
16: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
17: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
18: Wpadaj do linii.

0: cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Skoro wyjeżdżacie, to podrzucam ceny paliw na dziś. Litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,94, nieźle. 98 nie więcej niż 6,52, a litr oleju napędowego nie więcej niż 6,40. Miłego tankowania, teraz król popu, Michael Jackson.

0: To numer dla tych, którzy lubią trochę dłużej w łóżku sobie poleżeć w czwartek. O, nie głupie, co? Sienna Spyro w Radiu Z. 22 minuty do godziny 10. Dzień dziecka za nami, ale my wciąż rozdajemy prezenty. Jeżeli byliście na naszej stronie radioz.pl i wybieraliście swój wymarzony prezent, to słuchajcie nas uważnie. Za chwilę dzwonię do kogoś z was. Wcześniej na naszej antenie m.in. Imany.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Panie i panowie, Czesław Niemen w Radiu Z, 11 minut do godziny 10. Na naszej stronie radioz.pl wybieraliście swój wymarzony prezent i też kreatywnie odpowiadaliście na pytanie, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. W tej sprawie jest z nami Ola, dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Ola napisała, że bycie dzieckiem jest wyjątkowe, bo każdy dzień może zamienić się w przygodę. Zwykły kot staje się zamkiem, karton statkiem kosmicznym, a kałuża oceanem do odkrycia. Pięknie napisane.
1: Najlepsze wspomnienia z dzieciństwa.
0: O, ja też. Bazę, to babcia uczyła mnie robić bazę. Wiesz, krzesła, koc.
1: Mnie akurat brat nauczył.
0: Okej. Ale najważniejsze jest to, że mamy fajne wspomnienia. Ola, wchodzę na stronę mediaexpert.pl. Widzę idealny prezent dla ciebie i twojego wewnętrznego dzieciaka. Jesteś gotowa, żeby wysłuchać, co to takiego?
1: Jestem gotowa.
0: Dobra, uwaga. Xiaomi Electric Scooter 4 Lite drugiej generacji. Świetny sposób na szybkie i wygodne przemieszczanie się po mieście. Hulajnoga daje dużo frajdy, a przy okazji pozwala poczuć trochę wakacyjnej swobody nawet podczas zwykłego wyjścia do sklepu. Dlatego mam dla ciebie nagrodę. Ta nagroda to karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert. Brawo!
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Fajnie rozpoczęty
1: bardzo
0: czwartek, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Lepiej być nie mogło.
0: I co teraz zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem, powiedz?
1: No na pewno trzeba wyjść na dwór.
0: O właśnie.
1: Przejście, przewietrzyć.
0: Troszkę ruchu. Wszystkiego dobrego w takim razie dla ciebie. Nie zmieniaj się, Ola.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Wszystkiego dobrego, 10 minut zostało nam do godziny 10, a to oznacza, że czas wrócić do muzyki numer 1. Shawn Mendes.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
1: Najlepsi dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
2: Bo polityka to poważna sprawa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
11: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
12: Po reklamie.
13: Zbliżamy się do 10:00. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Paula Michalik.
14: Tragiczny finał lotu śmigłowca. Wrak i ciało jednej osoby odnaleziono w Beskidach. Więcej policyjnych patroli, zmiany w organizacji ruchu. Boże ciało na drogach. Polityczna poprawność zabrała lody wzorowym uczniom. Sprawa z Pszczyny.
13: 10:00.
14: Jedna osoba zginęła w katastrofie śmigłowca w Beskidzie Wyspowym. Jak wiecie z Radia Z, wrak maszyny znaleziono na zboczach góry Lubogoszcz. W poszukiwaniach brało udział ponad 100 osób. W teren ruszyły około 3 w nocy, po tym jak przerwała się łączność z pilotem. Z najświeższymi zweryfikowanymi informacjami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Czy wiadomo już, dlaczego śmigłowiec się rozbił?
15: Jeszcze nie. Tym zajmie się prokuratura wraz z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Jak ustaliłem, śmigłowiec wykonywał prywatny lot z zagranicy do Polski. Sama akcja poszukiwawcza była z kolei bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, przekazała mi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
16: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogosz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
15: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny przez specjalistów. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
14: Służby nie potwierdziły dotychczas tożsamości osoby odnalezionej przy wraku. Seria badań i diagnostyka od podstaw czekają teraz Klaudię, ewakuowaną z Chin do Polski. 24-latka jest w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Przyleciała specjalnym samolotem posłanym po nią do Pekinu przez Ministerstwo Obrony. 14-godzinny lot Klaudia zniosła dobrze. Jej stan jest nadal bardzo poważny, ale stabilny, mówi Radiu Z jej mama Joanna Uciechowska.
17: To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, a Klaudia już musi tylko walczyć. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu. Teraz ona musi walczyć. Jest młoda, wierzę w to, że z tego wyjdzie. Nawet jeżeli będzie to trwało długo, bo na pewno będzie trwało długo.
14: Klaudia zachorowała nagle w połowie kwietnia podczas studiów w Pekinie. Ma poważne komplikacje po chorobie nowotworowej. Burze grożą dziś mieszkańcom zachodu i wschodu Polski. Alerty pierwszego stopnia w lubelskim i podkarpackim wzdłuż granicy z Białorusią, Ukrainą i Słowacją zaczną obowiązywać za 2 godziny. Uważajcie na siebie także na drogach. Ruch może być większy także w związku z procesjami. Bezpieczeństwa pilnują tysiące policjantów także w nieoznakowanych pojazdach grupy Speed. Krzysztof Dymura z Komendy Głównej ma nadzieję, że czerwcówka będzie bezpieczna.
3: Szanowni Państwo, zachowajcie ostrożność, zaplanujcie właściwie podróż, jedźcie wolno, ostrożnie, tak aby nie zagrażać sobie, swoim pasażerom i innym osobom na drogach.
14: Dyrektor Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej przyznaje, że pierwsze 4 miesiące tego roku były bezpieczniejsze w porównaniu z tym z okresem poprzedniego. Nietypowa interwencja rzecznika praw dziecka w Pszczynie. Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na możliwe nierówne traktowanie dzieci. Miejscowa lodziarnia od lat rozdawała za darmo smakołyki uczniom z czerwonym paskiem. Sprawa szerokim echem odbiła się w internecie. Zajął się nią też reporter Radia Z Michał Dzienyński.
4: W tym roku lodów za czerwony pasek prawdopodobnie nie będzie, bo właścicielka lodziarni nie chce mieć kłopotów. W piśmie od rzecznika czytamy, że taka forma nagradzania, czyli lody za czerwony pasek, dzieli dzieci ze względu na ich osiągnięcia edukacyjne. Dokument, który trafił do lodziarni, upublicznił m.in. na swojej stronie miejscowy radny Jacek Granda.
18: Tradycja, przypomnę, to trwa 25 lat. Te dzieci co roku przychodzą, dostają te lody.
4: Pismo od rzecznika nie jest nakazem, ale sugestią, ale mimo wszystko zrobiło spore zamieszanie. Krytycznie odniosła się do niego nawet ministra edukacji.
14: Barbara Nowacka napisała w mediach społecznościowych, że pracowitość, ambicje, talent uczniów i uczennic warto nagradzać. Robią to też czasami lodziarnie, napisała.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
13: Dzisiaj, jak Paula już mówiła, będą burze na zachodzie i wschodzie kraju, a temperatury będą przyjemne. Najmniej przyjemne na Podhalu i Suwalszczyźnie, bo tam około 19 stopni, ale już na Kielecczyźnie 21, w Toruniu 25, a w Wałbrzychu i Legnicy po 26 stopni. Tam będzie najcieplej i tam kwiatki będzie się sypało z największym rozmachem, proszę Państwa, bo dzisiaj wszystkie polskie ulice będą zakwiecone, tak się mówi chyba.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
13: 4 minuty po 10, Michał Korościel, kłaniam się, będę pięknie grał.

Bam, the one and only w Radiu Z. 14 minut po godzinie 10. Dzisiaj jest 4 czerwca, proszę Państwa, Boże Ciało, a więc procesje, a więc sypanie kwiatków. I tak sobie pomyślałem, a jakie to kwiatki właściwie się sypie? To znaczy, wiem, jakie się sypało u mnie, ale podobno jest tak, że w różnych regionach Polski różne kwiatki się sypie na tych procesjach. I taką mam propozycję, żebyśmy to w końcu ustalili. Proszę dzwonić tutaj pod numer 321-321-321, przedstawiać się, z jakiego miasta, wioski, z jakiego regionu jesteście i mówić, jakie kwiatki sypiecie. Czy u was się sypie, nie wiem, tulipany, róże, kaktusy, tuje, nie wiem, co tam można, lwie paszcze. 321-321-321, poproszę o miasto i jakie w tym mieście kwiatki się sypie na Boże Ciało.

0: What doesn't kill you makes you stronger, czyli co cię nie zabije, to cię wzmocni. 24 minuty po 10 dzisiaj procesje, proszę państwa, przez całą Polskę przechodzą, dzieci sypią kwiatki. Pytanie, jakie kwiatki, gdzie się sypie? Skąd jesteście i jakie tam u was kwiatki sypią? Halo, halo.
1: Cześć, tu Bożena, Brańska.

0: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
18: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura,

0: You were always on my mind. Pet Shop Boys w Radiu Z, a kiedyś dawno, dawno temu śpiewał tu przecież Elvis Presley. Trochę wolniej, trochę bardziej zmysłowo, powiedziałbym. Dzisiaj Boże Ciało i procesja. Jakie kwiatki się sypie w waszych okolicach? Halo, halo.
1: Mam na imię Ewa. A? Mieszkam w Mościejewie. U nas się sypie maki, chabry, akacje, chyczka, czyli czarny bez.
0: Czarny bez, chyczka. A co tutaj?
2: Cześć, tu Alicja. W Koszalinie na Boże Ciało sypiemy piwonie, rododendrony, bratki, płatki róż i hortensje. I ogólnie zawsze jest kolorowo.
0: I o to chodzi, oczywiście. Sylwia Grzeszczak teraz będzie śpiewała w Radiu Z. Za 18 minut będzie 11.

0: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
17: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
23: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
26: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
25: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
26: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
27: Po reklamie.
28: Czwartek, 4 czerwca, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Paula Michalik. Zapraszamy.
29: W Warszawie rusza za chwilę największa w kraju procesja. Przejdzie przez Stare Miasto. Na morzu największe manewry sojusznicze. Startuje Baltops. Wielki pojedynek leworęcznych tenisistek. Maja powalczy z Rosjanką o finał French Open.
28: 11.
29: Stare Miasto w Warszawie za chwilę wypełni się tłumem. Zaraz ruszy największa w Polsce centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystości zaczęły się mszą w archikatedrze pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Którędy konkretnie przejdzie procesja? O tym teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Wierni przejdą ulicą Świętojańską, Placem Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem i ulicą Królewską na Plac Piłsudskiego. Spodziewanych jest nawet kilka tysięcy osób, mówi ksiądz Mariusz Kielarski, wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej.
2: Procesja jest jak pielgrzymka. Przydarzają nam się różne przystanki, a czasami musimy za czymś dobiec, więc później okazuje się, że po drodze osoby gdzieś widzące ten znak, jakim jest też procesja, mają w sobie to pragnienie, że chcą pójść.
1: Kierowcy muszą liczyć się z czasowym zamknięciem ulic, a autobusy i tramwaje mogą kursować zmienionymi trasami. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
29: Przez samą tylko Warszawę przejdzie dziś w sumie 56 procesji Bożego Ciała, w skali całego kraju kilkanaście tysięcy. W Gdyni nie tylko procesje, zaczyna się morska faza ćwiczeń Baltops 2026. To największe manewry NATO w rejonie Morza Bałtyckiego. Ćwiczeniami dowodzą w tym roku Stany Zjednoczone, a na naszym akwenie zameldowały się już m.in. okręty z Niemiec, Grecji, Włoch, Turcji i Finlandii. Wśród nich 5 jednostek naszej marynarki wojennej. Co konkretnie będą trenować marynarze, mówi inspektor Baltops wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
3: Elementy związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeń ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, działających nad akwenami morskimi. Oczywiście zagrożenie minowe jest bardzo istotne. Zagrożenie przed okrętami podwodnymi, czyli wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych. No i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
29: Ćwiczenia potrwają do 19 czerwca. Ich finał ma być w Kilonii w Niemczech. Benzyna poniżej 6 zł. Jest szansa, że taka stawka utrzyma się przez cały długi weekend. Tak prognozują analitycy rynku paliw. Dziś i jutro zapłacimy nie więcej niż 5,94 za ten tańszy wariant benzyny. Olej napędowy po 6,40 za litr. A czego spodziewać się w najbliższym czasie? Pyta ekspertów reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: W perspektywie najbliższych dni ceny powinny być stabilne, mówi mi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
5: Co przy tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, skali ograniczeń, które są, jeżeli chodzi o brak dostaw z rejonu Zatoki Perskiej, no jest to na pewno mały wymiar kary dla kierowców.
4: Ale im dłużej trwa blokada cieśniny Ormus, tym będzie gorzej.
5: Jeżeli nie dojdzie do blokowania cieśniny Ormus, no to w drugiej połowie wakacji sytuacja może zrobić się poważna.
4: I ostrzegają przed tym nie tylko analitycy, ale też Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Grażyna Wiatr, Radio.
29: Chodzi o kurczenie się rezerw paliwowych na świecie. Cokolwiek się dziś stanie, Maja Chwalińska już jest bohaterką tegorocznego Rolanda Garrosa, choć fani tenisa apetyt na jej wygraną oczywiście mają. Rywalką Polki będzie kolejna Rosjanka Diana Schneider, nieco tylko wyższa od Mai, ale także leworęczna. Niezwykle ekspresyjna podczas Australian Open, głośnym echem odbiła się sytuacja, gdy wyprosiła z trybun własną matkę, tłumacząc później, że udzielał się jej stres mamy i przeszkadzał w grze. Kciuki za inteligentnie grającą Polkę zaczynamy trzymać około 17. Dziękuję za to przedpołudnie. Kolejne wiadomości w południe. Przywita się z Wami Ola Wojciechowska.
6: Bardzo dziękujemy, Paulo, i odpoczywaj.
29: Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Dzisiaj najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, 26 stopni, najchłodniej na Podhalu 18. Burze mogą wystąpić na zachodnim Pomorzu. Myślę o Szczecinie, Gorzów też może się zahaczyć o te burze, Zielona Góra, a reszta kraju raczej jest tylko z przelotnym deszczem.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: 4 minuty po godzinie 11. Michał Korościel, bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Teraz tak leniwie zagramy Maggie Rayleigh. And every time we touch... O, tak zaśpiewa, tylko ciut ładniej.

0: happy.
1: My heart skips a beat w Radiu Z. 15 minut po 11. Boże ciało, dzisiaj sypiemy kwiatki. Skąd jesteście i jakie kwiatki się u was sypie? Halo, halo.
2: Uprzejmie informuję, że w Świebodzinie pod Chrystusem sypie się wszystkie kwiatki, jakie znajdziemy u sąsiada na ogródku. Warto tylko pamiętać, żeby po takiej załamance pójść do spowiedzi. No ale jak to mówią, cel uświęca środki, a cel ponoć jest zbożny.
1: Wie pani co, nie mi oceniać, ale obawiam się, że sąsiad może być trochę mniej miłosierny niż ta siła wyższa. No ale... Pani życie, no co ja będę pani mówił, jak żyć, co nie? Andy Dust teraz w Radiu Z.

Monday morning to dopiero za 4 dni, dopiero długi weekend rozpoczęliśmy, także przestańmy o tym Monday morning, chociaż Melanie Fiona śpiewa całkiem ładnie. Dzisiaj, proszę Państwa, jest czwartek i czwartkowe popołudnie, czyli Thursday afternoon będzie dla nas szalenie istotne, ponieważ Maja Chwalińska będzie walczyła w półfinale Rolanda Garrosa o awans do finału i będzie walczyła z Dianą Schneider, z Rosjanką. I tak sobie myślę, że dla każdej polskiej zawodniczki pokonać Rosjankę to jest coś

0: Ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat w Radio Z. Za 19 minut 12 przez Polskę przechodzą procesje Bożego Ciała. Najwięcej jest w Warszawie, co słyszeliśmy w wiadomościach. A ja zacząłem się interesować, dlaczego są 4 ołtarze podczas tych procesji. I odpowiedź jest dość jasna. Liczba 4 odnosi się do 4 stron świata. Od wezwania, żeby wiara niosła się na 4 krańce ziemi oraz do 4 ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Przy każdym ołtarzu czytany jest fragment właśnie z ich Ewangelii. Właśnie dlatego 4. A dlaczego teraz gramy piosenkę Bryana Adamsa? Everything I do it for you. Tu odpowiedź jest jeszcze prostsza, ponieważ to jest bardzo, ale to bardzo dobry numer. Proszę dać sobie głośniej.

Od dziecka mówią na mnie, że złoty chłopak jestem. Ja i moich 100 twarzy w Radiu Z. Czarek Pazura. Ten Czarek Pazura.

0: Talk to you w Radio Z. Za 5 minut będzie południe i wiadomości. Paweł Michalik jest już w domu. Będziemy mieli nowego prezentera wiadomości. Za moment szczegóły. Radio
1: Z i już. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radio Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam!
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
11: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
13: Expert taniej masz. Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
15: Tak!
14: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
15: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
17: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
18: Sąsiadko, witam.
19: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
18: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
20: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
19: Sylwester, mój kicisz wrócił.
18: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
19: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
20: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
21: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, już prawie 12. Wiadomości w samo południe przedstawi Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Zakaz wjazdu do strefy Schengen. Polska i 10 innych krajów chce blokadę wiz dla Rosjan. Piraci drogowi nie wymarzą punktów karnych, weszły w życie nowe przepisy. W Gdańsku rozpoczął się największy metalowy festiwal w Polsce.
0: Dwunasta.
22: Polska wraz z 10 innymi krajami domaga się od Brukseli zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan. Powodem jest rosnąca liczba wiz Schengen. W ubiegłym roku Rosjanie otrzymali ich ponad 600 tysięcy, a najwięcej wydały Francja, Włochy i Hiszpania. Pod listem do Komisji Europejskiej, który powstał z inicjatywy Szwecji, podpisał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zakaz wjazdu do strefy Schengen ma też dotyczyć rosyjskich weteranów wojennych. Polska zabiega o utworzenie stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium. W tej sprawie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skierował oficjalne pismo do amerykańskiego sekretarza obrony Pita Hegseta. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Rząd stawia sprawę jasno. Polska jest gotowa do utworzenia stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Oficjalna propozycja, którą resort obrony wysłał do Pentagonu, wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pitem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
1: Decyzja o tym, czy stała baza powstanie na terenie Polski, należy tylko do Amerykanów. Szef resortu obrony zaznacza jednak, że jako kraj przygotowywaliśmy się do tego od dawna. Jan Kielak, Radio Z.
22: Z sondażu Ibris dla Radia Z wynika, że zdania Polaków na temat utworzenia w kraju nowej bazy amerykańskich żołnierzy są podzielone. Ponad 43% ankietowanych opowiedziało się za, prawie 41% przeciw. Około 15% nie miało zdania w tej sprawie. Kierowcom będzie trudniej wymazać punkty karne, bo od wczoraj obowiązują nowe zaostrzone przepisy ruchu drogowego. Za najcięższe wykroczenia, jazdę po pijanemu, pod wpływem narkotyków czy nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, nie będzie możliwości zredukowania punktów. I dotyczy to także przekroczenia prędkości o 30 km na godzinę, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
21: Redukcja punktów też nie doprowadza do tego, że te punkty się zerują. To jest tylko zmniejszenie ilości punktów karnych, więc uznaliśmy, że takim progiem, który będzie odpowiedni, żeby zachować również ten walor edukacyjny, będzie ten próg 30 km.
22: Zmiany przewidują także surowsze kary, między innymi za nielegalne wyścigi. Z całej Europy do Gdańska zjechali fani najcięższych metalowych dźwięków. Na postoczniowych industrialnych terenach odbywa się czterodniowy Mystic Festival. Koncertom towarzyszą inne wydarzenia, między innymi wrestling czy wystawa komiksów. Jest różnorodnie, mówią goście imprezy, z którymi rozmawiamy. Mówił nasz reporter.
23: I super, że jest tak różnorodnie, tak? Każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Więc no...
24: Ja najbardziej lubię to, czego nie znam. Zawsze chodzę na rzeczy, których nie słyszałem.
25: Promegadet, także zapraszamy najlepszy chyba zespół. Oprócz Metaliki
26: robią robotę taką, że klękajcie narody, można powiedzieć.
27: Atmosfera, ludzie, muzyka, to jest to.
26: Polecam Mystic wszystkim. Rodzinny festiwal, zero problemów z ludźmi, wszyscy pokojowo nastawieni.
22: W tym roku Mystic Festival odbywa się po raz ostatni na terenach postoczniowych, ale organizatorzy już zapowiedzieli, że impreza w Gdańsku zostaje.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: No to zacznijmy prognozę pogody od Gdańska. Tam dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie i przelotny deszczyk. Zresztą przelotne deszcze mogą wystąpić w każdym miejscu w Polsce, a na północnym zachodzie to nawet burze. I tam też cieplej, 25 stopni w Zielonej Górze, 26 nawet może być w Legnicy.
29: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
30: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 4:00 po 12:00 w Boże Ciało. Michał Krościel, kłaniam się. Teraz będzie piosenka zatytułowana Dance Monkey, czyli Tańcz Małpo.

Narcotic Trusty, I like it. 13 minut po godzinie 12. Dzisiaj, proszę Państwa, jest czwartek, czwarty dzień czerwca. Dzisiaj jest Boże Ciało. Dzisiaj w półfinale Rolanda Garrosa gra Maja Chwalińska. Także dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzisiaj jest także Dzień Wolności i Praw Obywatelskich w Polsce. Także proszę z tych praw korzystać. Jeżeli macie prawo odpoczywać dzisiaj, to odpoczywajcie. A jeżeli macie prawo pospacerować, to też sobie pospacerujcie. A waszym prawem jest też słuchać dobrej muzyki. Od tego jest Radio Z.

0: Jestem jakoś dziwnie przekonany, że jak jechaliście samochodem i słuchaliście tej piosenki, to na głos razem z panem Staszkiem Sojką na koniec robiliście ty ty ty ty ty tu ru ru ru ty ty ty ty ty i taki zamyślony wzrok kierowaliście za szybę. Tak się robi przy tej piosence w samochodzie, nie? Sia i Sean Paul, Cheap Thrills, to za moment w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne.

0: teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Ibaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Po reklamie.

0: Lubię wracać tam, gdzie byłem. Nie znam ani jednej osoby, a znam z milion osób, która by nie lubiła tej piosenki. No nie da się nie lubić tej piosenki. I tak już będzie zawsze. Pan Zbigniew Wodecki. Za chwilę Huntrix w Radiu Z, a później będzie Ellie Goulding i Lights. Radio
1: Z i już. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Były momenty, oj były momenty. Kasia Sienkiewicz w Radiu Z za 3 minuty 13, za chwilę wiadomości.
1: Radio Z, już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Gdzie tak sąsiad leci?
4: Umówić się do kardiologa.
3: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację.
5: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
7: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
12: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: Już prawie 13, tu Radio Z. Będziemy teraz sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Ola Wojciechowska.
15: Szef NATO w Kijowie oskarża Rosję o sianie terroru i ataki na cywilne cele. Tragiczny wypadek w aucie 10 osób. Sprawca usłyszał surowy wyrok. Maja Chwalińska podbija Paryż. Dziś walczy o awans do finału French Open.
0: 13.
15: To wyraźny sygnał dla Rosji i przesłanie dla walczącej Ukrainy. Szef NATO odwiedził Kijów i to dzień po zmasowanym ataku na ukraińską stolicę i Dniepr. Mark Rutte przyjechał wraz z ambasadorami 32 krajów sojuszu, by wyrazić wsparcie dla walczącego kraju. Wskazał, że Moskwa sieje terror w ukraińskich miastach, bo nie jest w stanie wygrać na froncie. Wizyta w Kijowie odbyła się pomimo ostrzeżeń i wezwań Kremla o opuszczenie miasta przez misje dyplomatyczne. Surowa kara dla sprawcy tragicznego wypadku w Chełmie na Lubelszczyźnie, w którym zginęło dwóch 18-latków. Szymon C. trafi do więzienia na 7 lat i 8 miesięcy. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Lublinie. Wypadek wydarzył się rok temu, gdy 20-latek wracał z kolegami z urodzin. W samochodzie przewoził 9 osób, 3 z nich w bagażniku. Dwóch jego kolegów zginęło na miejscu. Prokuratura domagała się 14 lat więzienia. A dlaczego zapadł niższy wyrok? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: Sędzia Marek Woliński podkreślił, że koledzy oskarżonego nie tylko zgodzili się na jazdę po pijanemu i spijanym kierowcom, ale też dopingowali go do szybkiej jazdy. Auto momentami pędziło przez ulicę Chełma z prędkością 130 km na godzinę.
17: Padają takie słowa, mamy pakę, czyli 100 km na godzinę. Jeden z panów siedzących w samochodzie cały czas w sposób wulgarny zagrzewa oskarżonego.
16: Ponadto sąd podkreślił, że oskarżony nie był karany, wyraził żal i przeprosił rodziców zmarłych kolegów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Szymon Cest traci także dożywotnio prawo jazdy. Cały czas jest w areszcie. Wyrok nie jest prawomocny. tylko w części Niemiec, Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest jedynie w krajach związkowych, głównie na południu i zachodzie Republiki Federalnej. Skąd bierze się podział na Niemcy pracujące i świętujące w Boże Ciało? O tym korespondent Radia Z z Berlina, Wojciech Hernes.
2: Mieszkańcy katolickiej Bawarii i pięciu innych landów na południu i zachodzie Niemiec mają wolne i wyjeżdżają masowo na długi weekend. W pozostałych landach, na przykład tych graniczących z Polską czy w Berlinie, czwartek jest normalnym dniem pracy. Boże Ciało komplikuje też transport drogowy w Niemczech, bo tam, gdzie jest to dzień świąteczny, obowiązuje na autostradach kategoryczny zakaz jazdy dla ciężarówek, a tam, gdzie święta nie ma, tiry jeżdżą bez ograniczeń. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
15: Kierowcy ciężarówek, którzy złamią świąteczny zakaz jazdy na autostradzie, grozi w Niemczech mandat do 120 euro, a firma spedycyjna płaci 5 razy wyższą karę. Kopciuszek z French Open. Piszą o Maji Chwalińskiej zagraniczne media. Polska tenisistka sprawiła, że sportowy świat przeciera oczy ze zdumienia, bo 24-latka miejsce w wielkoszlemowym French Open wywalczyła w kwalifikacjach i dotarła do półfinału tego turnieju. To, co się dzieje, trudno uwierzyć nawet mamie Mai, pani Marceli.
18: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy po kolei, powolutku, że małymi kroczkami, eliminacje, może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej. Fenomenalnie.
15: Przed Mają kolejna okazja, żeby zadziwić świat tenisa. Około 17 zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Stawką tego pojedynku będzie awans do finału Rolanda Garrosa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dzisiaj burze na północnym zachodzie kraju. Myślę o Szczecinie, Gryfinie, Gorzowie. Reszta kraju z takim przelotnym deszczykiem podlewającym trawniki, sympatycznym. Temperatury od 18 stopni na Podhalu, przez 19 na Suwalszczyźnie, 20 w Olsztynie, 23 w Łodzi i 26 na Dolnym Śląsku. Tam najcieplej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Już 4 minuty po 13, początek długiego weekendu, Boże Ciało. Idealny czas, żeby złapać trochę dystansu do tego, co robimy. Michał Korościel, kłaniam się. Toto, Afryka, Radio Z.

0: Yeah, Big Mountain, Baby, I Love You, Way, oh baby, baby. To jest Radio Z na początek długiego weekendu. 14 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, dzisiaj około 17. Maja Chwalińska będzie walczyła o awans do Rolanda Garrosa, French Open. Wszyscy dzisiaj o tym meczu gadają, a Marcin Daniec to nawet daje rady naszej tenisistce.
1: Pani Maju, tu Marcin Daniec. Sprawa jest prosta. Świetny serwis, potem lewa, prawa, lewa, prawa. Mocno zamaskowany skrót. Kiedy ona cudem dojdzie, lob pod samą końcową linię. No, to by było tyle. Gramy.
0: Gramy. Teraz cała Polska będzie wiedziała, co to znaczy slice, co to znaczy drop shot. Jak jest, kiedy piłka jest rotowana. 17. Walczymy o finał French Open. Wiktor Waligura teraz w Radiu Z.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space, jedna z najbogatszych wokalistek na świecie. Już nie wiem, ile tych milionów ma, ale może kupić wszystko. Nie wiem, czy dla takich ludzi $1 000 000 w te czy w te robi jakąkolwiek różnicę. Nie wiem, czy się dowiem kiedykolwiek, bo raczej nie będę w takiej sytuacji. Za chwilę piosenka, no dużo starsza, wszyscy ją znają, zaczyna się od gwizdania. The Wind of Change, już nie będę was trzymał w niepewności.
2: Reklama. Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
3: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
2: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: The good girl in your dream.

Danza Kuduro w Radiu Z za 14 minut. Godzina 14, długi weekend się rozpoczął, więc Polacy zadowoleni. Słyszałem, że duże obłożenie w Zakopanem, jeżeli chodzi o miejsca hotelowe. I dobrze, Polacy odpoczywają. Niektórzy płaczą ze szczęścia, nawet i mam tu taką ciekawostkę. Nie wiem, na ile prawdziwa, ale podobno tak. Słuchajcie tego, jeśli ktoś płacze, a pierwsza łza wypływa z prawego oka, to jest to płacz szczęścia, a jeśli wypływa ona z lewego oka, to jest to spowodowane bólem. Nie wiem, trzeba by to kiedyś sprawdzić. Mam nadzieję, że będę to sprawdzał przy okazji płaczu ze szczęścia. To wtedy pierwsza z prawego oka. To trzeba zapamiętać.

0: Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej w Radiu Z. Za 5 minut godzina 14 będą wiadomości. Zapraszamy.
1: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie kto?
2: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
22: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
22: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
25: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
26: Po reklamie.
0: Czwartek, 4 czerwca, tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
1: Kontrowersje wokół zdjęcia generałów. BBN tłumaczy się z zamieszania. Procesje, ołtarze, sypanie kwiatów, tradycja Bożego Ciała trwa ponad 700 lat. Nepal chwali się nowym rekordem. Mount Everest jeszcze nigdy nie był tak zatłoczony.
0: 14.
1: Fotografia, która wywołała burzę. BBN tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia opublikowanego na stronie biura. Jak napisał Onet, widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Zrobiono je podczas Święta Wojsk Specjalnych. Kilka godzin później fotorelacje z tego święta zamieścił też Sztab Generalny Wojska Polskiego, ale twarzy funkcjonariuszy już nie pokazano. Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą. Maćku, jak BBN tłumaczy się z tej wpadki?
2: Biuro wyjaśnia, że zdjęcia otrzymało od organizatora Święta Specjalsów. Na części były zamazane twarze, na części nie, dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia ich do internetu. Wiceszef biura generał Mirosław Bryś dodaje, że przedstawione na nim osoby pełnią jawne funkcje, a cała sprawa to polityczno-medialna histeria. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński uważa, że BBN powinien przeprosić za tę wpadkę, a jego szef Bartosz Grodecki powinien zdaniem ministra skończyć z pouczaniem wszystkich wokół.
1: Byli wojskowi w rozmowie z dziennikarzami Onetu ocenili, że zdjęcia z wizerunkami oficerów służb specjalnych to prezent dla wywiadów wrogich nam państw. Jest wyjście z impasu. Rząd znalazł sposób i miliardy do służb podległych MSWiA popłyną. Zapowiedział to w Radiu Z wiceszef resortu Czesław Mroczek. Nie będą to pieniądze z sejf, bo prezydent to zawetował. Jest inne rozwiązanie, mówi w rozmowie z Marcinem Zaborskim wiceminister Mroczek.
3: My zwalniamy środki w sejf, na to miejsce wchodzi MON i zwalnia środki budżetowe. W związku z tym będzie tutaj zamiana.
4: Czyli lekkie transportery opancerzone dla policji, nowoczesna broń dla policji, nowoczesny system nadzoru i neutralizacji dronów na ulicach, czy AI do walki z przestępczością, wszystko to będzie.
3: Jest porozumienie ministrów, zostało ogłoszone.
1: Potrzebne są jeszcze już przygotowywane zmiany w przepisach. Inwestycje w policję czy Straż Graniczną mają ruszyć od przyszłego roku. W czasach wojny i pokoju, niezależnie od wydarzeń historycznych, tradycja Bożego Ciała w Polsce przetrwała setki lat. Święto obchodzone jest u nas od XIV wieku i wtedy, tak jak i dziś, procesje były bardzo barwne i głośne, mówi Małgorzata Kunecka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
5: Początki to była Europa Zachodnia jednak, one były związane z objawieniami zakonnicy, błogosławionej Julianny z terenów dzisiejszej Belgii i później dopiero zaakceptowane przez Watykan. Ludowe, nazwijmy to, zwyczaje zostały wykształcone przy okazji tego święta kościelnego.
1: W okresie rozbiorów procesje dawały także okazję do manifestowania postaw patriotycznych. Historyczny rekord na Mount Everestie. Tej wiosny najwyższy szczyt ziemi zdobyło ponad 1000 osób. Podają władze Nepalu, ale dokładnej liczby himalaistów nie są w stanie na razie oszacować. Poprzedni rekord padł 7 lat temu, gdy na samą górę udało się wspiąć 877 osobom. Na dachu świata pobito tej wiosny również inny rekord. Znany nepalski przewodnik Kami Rita Sherpa, który na Mount Everest wchodzi jak do pracy, poprawił własne osiągnięcie i wszedł na tę górę po raz 32.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Jaka pogoda jest dzisiaj, to wszyscy widzą, a jaka będzie jutro? No taka, przy której lepiej nie wspinać się na Mount Everest, bo będą burze. Burze jutro będą na wschodzie, dzisiaj na zachodzie, także ogólnie remis. A temperatury jutro od 18 stopni w Trójmieście do nawet 25 na Podkarpaciu. 4 minuty po 14. Michał Korościel, kłaniam się. Zaczynamy tę godzinę grania od pięknej piosenki Queen, The Show Must Go On. Freddie Mercury, kiedy nagrywał tę piosenkę, to już wiedział, że umiera. No, dał z siebie wszystko parę miesięcy przed śmiercią. Nagrał ten numer, który jest wybitny i będzie słuchany do końca życia.

Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna. Dzisiaj dziewczyna, która interesuje nas najbardziej, nazywa się Maja Chwalińska. Aż musiałem się chwilę zastanowić. O godzinie 17 mniej więcej Maja będzie grała z Dianą Schneider o awans do finału Rolanda Garrosa. Wcześniej pani Kostiuk, która wyeliminowała Igę Świątek, będzie walczyła z Mirą Andrzejewą. Maja Chwalińska ma 24 lata i proszę sobie wyobrazić, że jest najstarszą w gronie półfinalistek. Tak młode dziewczyny awansowały w tym roku. No i mamy nadzieję, że też będzie najstarszą finalistką. Bebe Rexha i Faithless, New Religion, teraz w Radiu Z, 14 minut po 14.

0: Set Fire to the Rain i Adele. Zresztą nie muszę mówić, że Adele, bo tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Co ciekawe, Adele mówi, że ją jako artystkę ukształtowało Spice Girls. Była absolutnie zakochana w tym Girls Bandzie. No a sama wokalnie doszła znacznie, znacznie wyżej. Za chwilę będzie piosenka Lay All Your Love On Me i też Coldplay między innymi.
1: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

0: dowiedz się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
3: Po reklamie.
4: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Polacy rozpoczęli długi weekend i będą się nim cieszyć aż do niedzieli. Pogoda będzie całkiem spoko. Sprawdzałem, że no może popadać gdzie niegdzie, ale temperatury ogólnie dość wysokie, także będzie można nawet pokazać biceps momentami, bo tak będzie ciepło. To mówię do panów, do pań zresztą też, bo widzę na siłowni panie też coraz częściej piłują te bicepsy. Byłem na siłowni, to wiem. Nie, żebym się chwalił. Za chwilę Turn the Lights Off. Taka piosenka będzie też Ewa Farna, a nawet sam pan Phil Collins.
1: Radio Z i już. Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
9: Expert taniej masz. Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicić wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: czyli Milki i David Guetta w Radiu Z. Za 5 minut będzie 15 i wiadomości, zapraszam.
1: Radio Z, już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam.
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
16: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
19: Ogłoszenie płatne.
20: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
21: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
20: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
21: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje i to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
20: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
21: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów, mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
20: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
19: Ogłoszenie płatne.
0: Czwartek, 4 czerwca, tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które przedstawi Ola Wojciechowska.
1: Gra po swojemu i deklasuje rywalki. Maja Chwalińska dziś walczy o finał French Open. Znów alerty przed pogodą, nawałnice i burze w 6 regionach. Przełomowa decyzja w Norwegii. Policjanci na służbie będą nosić broń.
0: Piętnasta.
1: Półfinał już jest, czas na kolejny niespodziewany awans, tym razem do finału. Właśnie taki cel ma dzisiaj Maja Chwalińska. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Stawką będzie finał wielkoszlemowego French Open. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Maję stać na kolejną niespodziankę?
2: Oczywiście, że tak. Już wielokrotnie podczas paryskiego turnieju udowadniała, że niemożliwe dla niej nie istnieje. Dlaczego dzisiaj miałoby być inaczej? Czuję, że robię dobrą robotę. Teraz muszę być cierpliwa. Oczywiście nie spodziewałam się tego, co się dzieje, ale wcale nie narzekam. Mówiła Maja, a wspomniana przez nią cierpliwość to jeden z jej atutów. Do tego ma jeszcze własny styl gry, z którym rywalki kompletnie sobie nie radzą. Wydaje się, że przepis na kolejny sukces mamy gotowy.
1: Mecz Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. Alerty przed burzami i silnym jednostajnym deszczem. W 6 województwach wieczorem i w nocy pogoda będzie bardzo niespokojna. Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia dla Lubelskiego, Podkarpackiego, Małopolski, Świętokrzyskiego, a także częściowo dla Śląska i Opolszczyzny. Sytuacja będzie tam dynamiczna, mówi Radiu Z synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
22: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km. Na godzinę.
1: I taka pogodowa karuzela czeka nas przez cały długi weekend. W niedzielę jednak znacznie się ociepli. Historyczna decyzja w Norwegii. Tamtejszy parlament zdecydował, że policjanci będą stale nosić przy sobie broń palną. Do tej pory Norwegia była jednym z nielicznych europejskich państw, gdzie pistolety mundurowych musiały być zamknięte w radiowozach, a do ich użycia potrzebna była zgoda przełożonych. Impulsem do zmiany przepisów była tragiczna śmierć policjanta podczas interwencji. Polskie jeziora toną w mikroplastiku, ale winnych musimy szukać na brzegu. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali akweny w Polsce, na Litwie, na Łotwie i alarmują. Niewidzialnego plastiku w naszej wodzie jest coraz więcej, a problem zaczyna się już na lądzie. Chodzi o sposób, w jaki betonujemy i zagospodarowujemy brzegi jezior i o to, że likwidujemy naturalne filtry, pasy zieleni wokół akwenów. O szczegółach teraz reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
23: Na zanieczyszczenie mikroplastikiem najbardziej narażone są popularne wśród turystów jeziora lub znajdujące się wokół terenów zurbanizowanych. Spływają do nich z okolic cząstki zużytych opon, nawierzchni drogowych czy odpadów plastikowych pozostawionych w pobliżu wody. Do tego dochodzą syntetyczne włókna pochodzące głównie z prania ubrań i ścieków, które łatwo trafiają do wody. Same jeziora są wrażliwe na takie zanieczyszczenia, bo woda krąży w nich wolniej niż w rzekach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: A największe ilości mikroplastiku w jeziorach gromadzą się na dnie zbiorników i mogą pozostawać tam przez wiele lat.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj burze na północnym zachodzie. Reszta kraju będzie się zmagała z takim delikatnym deszczykiem, takim, żeby akurat suszy nie było. Temperatury od 18 stopni na Podhalu do nawet 26 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Tymczasem w studiu pojawił się Mateusz Ptaszyński. Dzień dobry, Mateusz.
25: Dzień dobry, czy chciałeś powiedzieć burze na górze? Albo
0: burze na górze? Nie, ja śpiewać nie będę. Już dzisiaj śpiewałem, wiesz, słuchacze dzwonili z pretensjami. Ogólnie jest taka sytuacja napięta. Mam nadzieję, że rozluźnisz troszeczkę naszych słuchaczy.
25: Ja też pośpiewam.
0: Okej, może nie.

Jason Derulo, Want To, Want Me w Radiu Z, 14 minut po 15. Dzisiaj pogoda idealna do kibicowania, taka raczej barowa albo kanapowa, ale to się akurat dobrze składa. Przed nami półfinał Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która zagra z Dianą Schneider. To są dwie leworęczne rewelacje paryskiego turnieju, które zmierzą się ze sobą po raz drugi. Pierwsze spotkanie wygrała Schneider, ale kto by patrzył na te statystyki? Na pewno nie Marcin Daniec, który w tej godzinie będzie zagrzewał naszą tenisistkę do boju. On może nie jest zawodowcem, ale to, co on wyczynia na tych kortach z innymi gwiazdami, to naprawdę stadiony świata, chciałoby się powiedzieć. Bledka 2 dni w Radiu Z teraz.

0: i Angel w Radiu Z, 24 minuty po 15 w czwartek, który trochę jak sobota dzisiaj, przyznajcie. 4 czerwca w kalendarzu Boże Ciało, więc gramy weekendowo, czerwcówka trwa. Za chwilę Daria Zawiałow, Złamane Serce jest okej, ale będzie też Elton John i Sacrifice.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu Z. Jedna z naszych nowości w playliście, fajnych nowości. A my czekamy na półfinał Rolanda Garrosa z udziałem naszej tenisistki Mai Chwalińskiej, która jest nowym objawieniem, jeśli chodzi o tenis. Wszyscy jej kibicują na całym świecie, podpowiadają różne strategie. Nawet słynny polski komik Marcin Daniec ma do niej kilka słów.
1: Pani Maju, tu Marcin Daniec. Już sobie wyobrażam, że tysiące ludzi będą pani mówili, co pani ma robić, jak pani ma grać. Moja rada jest prosta. Proszę nie słuchać nikogo, tylko trenera i trochę siebie. Cała Zetka, wszyscy słuchacze. Trzymamy za panią kciuki.
0: Tak jest, do boju Maja.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
12: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
13: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: Czwartkowe popołudnie spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Ola Wojciechowska.
16: Zaczęła od kwalifikacji, dziś gra o finał. Maja Chwalińska pisze w Paryżu swoją historię. Ewakuowana z Pekinu Polka przechodzi od nowa wszystkie badania. Na początek jednak o uwagę prosimy kierowców. Jest korek na ważnej trasie.
15: 16.
16: Te poważne utrudnienia są po karambolu na trasie S7 na Pomorzu. Między Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim na jezdni w stronę Trójmiasta zdarzyło się 5 samochodów, 2 z nich wpadły do rowu i 1 spłonął. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
17: Pali się samochód, korek na parę ładnych kilometrów.
16: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jeśli na waszej trasie widzicie utrudnienia, dajcie znać. Przekażemy innym kierowcom.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.
16: Światowy tenis ma nową królową, a Polska kolejną wielką gwiazdę. Maja Chwalińska jeszcze 2 tygodnie temu była w tej dyscyplinie postacią drugoplanową, a dziś demoluje rywalki na kortach Rolanda Garrosa. Dziewczyna z Dąbrowy Górniczej dokonuje rzeczy niemożliwych i robi to ze spokojem i dystansem do wdzierającej się w jej życie światowej sławy.
0: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem, ale no, myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
16: Mówiła Chwalińska, która dzisiaj zagra kolejny awans już do samego finału. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Ich pojedynek około 17. 24-letnia Klaudia, ewakuowana wojskowym samolotem z Pekinu, przechodzi diagnostykę w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Klaudia mogła wrócić bezpiecznie do Polski dzięki pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej. Zbiórka społeczna na jej leczenie przekroczyła już 1 000 000 zł.
2: Klaudia studiowała w Chinach. W połowie kwietnia nagle zachorowała. Lekarze wykryli nowotwór, potworniaka jajnika. Była tam w 3 różnych szpitalach. Jej mama, Joanna Uciechowska, teraz po rozpoczęciu leczenia w Polsce jest pełna nadziei.
14: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Rokowania ani chińscy lekarze na Polsce tym bardziej dopiero ją dostali.
2: Lekarze teraz zaczynają badania od podstaw, bo dokumentacja z Chin nie jest pełna. Klaudia jest na intensywnej terapii. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Stan kobiety jest bardzo poważny, ale stabilny. Jej rodzina dziękuje za każde wsparcie. Pod wózka, prosto na plażę i to za darmo. Polskie elektrownie jądrowe uruchamiają w ten weekend meleksy, które mają zawieźć turystów ze Słajszewa w gminie Choczewo prosto na plażę. Oferta jak w turystycznym raju, ale to nie jest atrakcja dla wszystkich. Teren budowy elektrowni jest już tak wygrodzony, że trasa do pokonania elektrycznym wózkiem ciągnie się przez wiele kilometrów po wyboistej drodze. Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą. Maćku, czy tak już będzie cały czas?
18: Nie, inwestor elektrowni pracuje nad tym, by powstała tak zwana droga srebrna, która zapewni w miarę sprawny i szybki dojazd na plażę. Na razie jednak przez przygotowania do wycinki pod linię kolejową meleksy muszą najpierw pojechać ze Słajszewa jakieś 3 km na zachód do Osetnika, a potem pokonać kolejne 4 bądź 6, w zależności od wejścia, na północny wschód. To rozwiązanie będzie testowane w startujący właśnie długi weekend, a docelowo ma działać przez całe wakacje. Pytanie, ilu znajdzie się chętnych na tak długą i mało wygodną podróż.
16: Nie ma na razie terminu otwarcia zapowiadanej krótszej drogi dojazdowej na plażę.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
15: Jeśli czekacie z planami na poprawę pogody, może na wieczór, to mam prognozy właśnie na dzisiejszy wieczór. Burzowo niestety w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. W Zakopanem lekki deszczyk, taki bardziej obfity opad w Rzeszowie, Suwałkach i Białymstoku. W pozostałych miejscach sucho, spokojnie i ciepło, nawet około 20, jakieś 20 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

ale to jest świetny numer i w ogóle się nie starzeje po latach. Maya, All About The Money w Radiu Z. 13 minut po 16. Czekamy z utęsknieniem na półfinał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską, naszym objawieniem tenisowym. 24-latka, no, szturmem podbija korty. Ale nie wiem, czy wiecie, że ona generalnie miała być w ogóle zawodniczką karate. Od tego się wszystko zaczęło. Jako dziecko była wulkanem energii. Rodzice szukali jakiegoś sposobu na rozładowanie tej energii całej i zapisali ją właśnie na karate. Dopiero później tata przyprowadził ją na korty i bardzo dobrze zrobił. Czekamy na to spotkanie. Myślę, że bliżej 17 powinno się rozpocząć. No i co? I formalność. Idziemy do finału. Nie widzę innej opcji.

0: to Lokala Lottery w Radiu Z, 24 minuty po 16. Za chwilę gramy dalej. Między innymi nową mężatkę. Może jeszcze ktoś nie słyszał, Dua Lipa jest po ślubie. Jeszcze przed nią wielkie wesele, ale to z kolei odbędzie się we Włoszech. Na razie w Londynie wzięła ślub ze swoim, no już mężem, Callumem Turnerem, aktorem. No jestem ciekaw, jak takie coś się przekłada później na frekwencję. Czy w przypadku jego filmów, czy fanki nadal będą do niego wzdychać, czy fani będą chodzić na koncerty Dua Lipy, biorąc pod uwagę, że już jest mężatką? Będziemy to obserwować na pewno. Za chwilę Dua Lipa Physical w Radiu Z.
1: Radiu Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie.

0: najbliższy salon Seata.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Po reklamie.
4: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Lotta of Heaven i Bruno Mars w Radiu Z. 18 minut do 17. Mam nadzieję, że choć przez chwilę wyszło dziś u was słoneczko. Jeśli nie, to jest na co czekać. Poczekajcie cierpliwie na lato i wakacje. Te mają być w tym roku naprawdę udane pogodowo. Jeśli jeszcze nie zaklepaliście sobie urlopu albo nie wykupiliście pobytu, no to amerykańscy specy od pogody podali nową prognozę na lato właśnie. I to pozwala odpowiedzieć na pytanie, kiedy najlepiej planować ten urlop. Wychodzi na to, że w lipcu w tym roku. To wtedy właśnie nad większością Europy i Polską panować będą rozległe wyże, dzięki którym zrobi się bardzo ciepło i słonecznie. Najwyższe wartości termometry wskażą na zachodzie i na południu kraju. Na północy i północnym wschodzie temperatury będą bliskie typowej średniej, no czyli pewnie też około 30 stopni. Podobno w sierpniu ma padać, a zazwyczaj sierpień był takim pewniakiem, co?
1: Radio Z i reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
9: Tak!
8: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
9: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
13: Czas na najnowsze wiadomości. W Radiu ZT przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska. Posłuchajmy.
14: Pojedynek Polska-Kontra-Rosja Chwalińska gra ze Schneider o finał French Open. Nowy pomnik ma stanąć w Warszawie. Pomysł rzucił Donald Tusk. Komu w drogę? Temu CPN. Obniżki na stacjach na razie do połowy czerwca.
13: 17.
14: Znamy już pierwszą finalistkę tegorocznego wielkoszlomowego French Open. Rosjanka Mirra Andrijewa wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6-1, 6-3. A już za moment rozpocznie się drugi półfinał. Dla Polaków będzie to najważniejsze sportowe wydarzenie tego wieczoru. Na kort wyszła dosłownie przed chwilą Maja Chwalińska. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. Wydarzenie na paryskim korcie będzie dla nas relacjonował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, wspaniały sen Maj będzie trwał?
15: Mamy taką nadzieję, trzymamy bardzo mocno kciuki. Łatwo o zwycięstwo oczywiście nie będzie, ale tak przecież mówiliśmy przed każdym kolejnym meczem naszej tenisistki w tej edycji Rolanda Garrosa, a ona zadziwiała wszystkich i te trudne mecze wygrywała. Dlaczego dzisiaj miałoby być inaczej? Rywalka Polki też oczywiście ma swoje marzenia. Schneider już pokazała moc, wyrzucając z turnieju pierwszą rakietę świata Arynę Sabalenkę. Rosjanka, tak jak Maja, marzy o swoim pierwszym wielkoszlomowym finale w karierze. Oby dla Polki ten sen, te marzenia stały się rzeczywistością.
14: Trzymamy za to kciuki. Zawodniczki stoją już naprzeciwko siebie. W wiadomościach Radia Z mamy dzisiaj specjalne miejsce dla Maji. Wynik jej meczu będziemy dla Was sprawdzać co godzinę. Nowa inicjatywa Donalda Tuska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Patriotów. I ta data nie jest przypadkowa, to będzie 38. rocznica wolnych wyborów z 1989 roku. W 2027 roku przypada też setna rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego, któremu premier chce postawić pomnik. Ogłosił już powstanie honorowego komitetu budowy pomnika i do udziału w nim zaprosił wszystkich żyjących byłych premierów Polski. Jarosław chyba nie odmówi. Jak myślicie? Zapytał na X-ie szef rządu. Pomnik ma stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Rząd znalazł sposób na prezydenckie weto w sprawie SAFE. Kasa dla Policji i Straży Granicznej 7 miliardów złotych. I tak popłynie, zapewnił w Radiu Z wiceszef MSWiA. Skąd będą te pieniądze i na co zostaną wydane? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych dostaną dokładnie tyle samo z budżetu państwa, ile miały dostać z SAFE, przekonywał w Radiu Z wiceszef resortu Czesław Mroczek.
16: Zrealizujemy te projekty, bo one się mieszczą w ramach przygotowania tych służb, wpisują się w pozamilitarne przygotowania obronne naszego kraju.
3: Uda się tak zrobić, bo dojdzie do małej zamiany. Wojsko przejmie całość unijnego wsparcia i zwolni część środków, które miało dostać bezpośrednio z kasy państwa. Miliardy te pójdą na przykład na lekkie transportery opancerzone czy broń dla policji oraz system neutralizacji dronów na ulicach polskich miast.
14: Inwestycje w służby podległe u MSWiA, które pierwotnie miał sfinansować program SAFE, rozpoczną się na początku przyszłego roku. Do połowy czerwca rząd przedłużył program Ceny paliw niżej i na razie nie wiadomo, co będzie dalej. Długi weekend przynosi na stacjach stabilne stawki. 95 zeszła poniżej 6 zł, olej kosztuje 6,40. Optymistyczne prognozy są także dla tankujących gazem LPG.
17: My widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacji.
14: Mówi Radio Z Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. Niestety na Bliskim Wschodzie znów zaczyna się gotować. To może wpłynąć na ceny ropy po weekendzie. O 17 to wszystkie informacje. Ja dziękuję za wspólne popołudnie i na kolejne wiadomości zapraszam już teraz w imieniu Marcina Grzebieluchy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: O, i jutro się będzie działo w pogodzie. Jak Polska długa i szeroka, deszczowo, ale też burzowo, więc uważajcie na siebie. Ale i słońce się pojawi, więc będzie wszystko. I wysokie temperatury również w wielu miejscach powyżej 20 stopni. Maksymalnie 24, tyle będzie w Warszawie. Około 22 w Katowicach i Suwałkach. 16 w Gdańsku i to będzie ta najniższa wartość.
18: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
19: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: 5 minut po 17 Robbie Williams i Phil w Radiu Z. Na razie tak delikatnie, ale za chwilę wielkie emocje. Maja Chwalińska będzie grała w półfinale. Come on.

Dracula i Jenny pojawia się w tym utworze, czyli gwiazda festiwalu Open Air Kwadrans po 17. No i już trwa to spotkanie, półfinał Rolanda Garrosa. Pojedynek Mai Chwalińskiej i Diany Schneider. Jak to się skończy? Trzymamy kciuki. Pierwszy gem dla Polki. To już jest pozytywne, więc mam nadzieję, że tak będzie dalej. I bardzo szybciutko to skończy i będziemy mogli świętować jeszcze dzisiaj wieczorem. Wilki na zawsze i na wieczność w Radiu Z.

0: Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu Z. Piosenka, która motywuje i dodaje energii. Komu? Oczywiście, że Maji Chwalińskiej, która gra półfinał Rolanda Garrosa z Dianą Schneider. No i mamy nadzieję, że to będzie wygrany półfinał i autostrada do finału. Trzymamy za nią kciuki. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty, za chwilę w Radiu Z między innymi. Radio Z
1: i już. Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Baim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
10: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchacie Radia Z.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo w Radiu Z. Fantastyczna dziewczyna, zupełnie jak nasza Maja Chwalińska, która dzielnie walczy w półfinale Rolanda Garrosa i jak na moje oko prowadzi, ale żeby była jasność, ja nie jestem specjalistą od tenisa, ale takowy na szczęście pojawi się w Radiu Z w wiadomościach o 18:00. To będzie Krzysiek Wilanowski z naszej redakcji sportowej. Mam nadzieję, że wtedy będziemy już po pierwszym secie wygranym przez naszą Maję. No i później co? Drugi, trzeci i do domu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
8: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donice już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
4: A z kim będziesz kosił?
8: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
9: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, czas na najnowsze wiadomości, w tym te sportowe, a temat dla nas Marcin Grzebielucha, witamy.
20: Kłaniam się, dzień dobry. Maja Chwalińska walczy o finał, trwa zacięty bój w Paryżu. Amerykański plan pokojowy w gruzach, Hezbollah odrzuca rozejmę. Lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu walczą o zdrowie Klaudii.
19: Osiemnasta.
20: Maja Chwalińska walczy o finał Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka gra o awans z Rosjanką Dianą Schneider. To, co dzieje się na paryskim korcie, obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jak radzi sobie Maja?
0: O, mamy remis 5-5. Maja radzi sobie bardzo dobrze. To bardzo zacięty pojedynek. Obie zawodniczki wywalczyły już po przełamaniu. Pierwsza dokonała tego nasza tenisistka. Wyszła na prowadzenie 3-1, ale jej radość niestety nie trwała. Jej radość trwała krótko, bo już w kolejnym gemie Schneider zdobyła przełamanie powrotne. Teraz idą gem za gem, serwują nam prawdziwą tenisową ucztę, prawdziwy tenisowy spektakl stojący na bardzo wysokim poziomie. Trwa gem serwisowy Mai, Polka prowadzi 15-0.
20: Trzymamy kciuki za Maję. Wynik oczywiście w wiadomościach Radia Z. Wspierany przez Iran Hezbollah odrzucił zawieszenie broni wynegocjowane w Waszyngtonie. Planowały go Izrael i Liban przy mediacji USA. Od marca armia izraelska prowadzi na południu Libanu ofensywę, która ma na celu zniszczenie terrorystów z Hezbollahu. Organizację popiera jednak przewodniczący libańskiego parlamentu. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin jest w bardzo poważnym, ale stabilnym stanie. Klaudia została ewakuowana z Pekinu do Wrocławia wojskowym samolotem. Pacjentka dobrze zniosła 14-godzinny lot, teraz jest na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu i przechodzi wszystkie badania. W Chinach lekarze wykryli u niej guza jajnika i szereg powikłań. W rozmowie z reporterką Radia Z Grażyną Wiatr mama Klaudii, Joanna Uciechowska, mówiła o pierwszych chwilach z córką.
17: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała, Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia.
21: Gdyby nie ta pomoc MON-u, w jakiej byście byli sytuacji?
17: Trzeba by było prywatny transport medyczny. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
20: Rodzina będzie musiała zapłacić za leczenie w 3 chińskich szpitalach. Dokładna kwota nie jest jeszcze znana. Ulice Warszawy wypełnione tłumami wiernych. Przez stolicę przeszło dziś w sumie 56 procesji Bożego Ciała. Uczestnicy największej z nich przeszli z Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela przez Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście na Plac Piłsudskiego. Tradycyjnie zatrzymywali się przy 4 ołtarzach. One są ważną częścią każdej procesji, mówił ksiądz Mateusz Kielarski z Archidiecezji Warszawskiej.
22: One są również przepięknym świadectwem zaangażowania wspólnoty parafialnej, wspólnoty kościoła, która gromadzi się, żeby właśnie w tym miejscu, w tej części osiedla, miasta, na chwilę przystanąć, na chwilę zaprosić Pana Boga do tego swojego zwykłego, codziennego może życia, które w pozostałe dni w roku może wygląda zupełnie inaczej.
20: A tradycja organizacji procesji Bożego Ciała w Polsce sięga początku XIV wieku.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sprawdzam prognozy. Wiemy, że jutro deszczowo i burzowo, no ale to jest długi weekend, więc może w kolejne dni będzie lepiej. I słuchajcie, no sobota jak na razie wygląda całkiem obiecująco, bo tylko lekki deszczek. Szczecin, Koszalin, Zielona Góra, Poznań i Lublina. Tak poza tym słonecznie i ciepło. Jak wypada niedziela? No niedziela tak jak jutro ma wyglądać, także tylko sobota się liczy.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Maja, Maja, kibicujemy Maji Chwalińskiej. To jest nowe objawienie tenisa. No i mamy nadzieję, że awansuje do finału Rolanda Garrosa. Ale bez was to się nie wydarzy. Możecie zadzwonić, możecie kibicować, możecie dmuchać jej, chciałem powiedzieć, pod narty, nie, pod rakietę. 321-321-321, numer do Radio Z. Sandra, Everlasting Love. Teraz taka piękna muzyczna pocztówka z lat 80.

Edyta Bartosiewicz, Jenny w Radio Z, kwadrans po 18 w czwartek, 4 czerwca. Boże ciało, długi weekend, a tu takie emocje sportowe. Diana Schneider kontra Maja Chwalińska. Maja Chwalińska kontra Diana Schneider. Mam dobre wieści, Maja wygrywa kolejnego gema. Polka prowadzi 6-5 w pierwszym secie. Zapowiada się to naprawdę nieźle. Na naszych oczach rośnie prawdziwa legenda. I oby to trwało jak najdłużej. Alex Warren, Fever Dream, teraz w Radio Z.

0: Katrin, a ja Technology, muzyka numer 1 w Radiu Z również w długi weekend. Jeśli ktoś chce bawić, to za chwilę Macklemore, Ryan Lewis, Can Hold Us w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
6: Expert taniej masz. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Beauty and the Beast, Justin Bieber, Nicki Minaj i utwór, który wrócił po latach. 20 minut do 19. Czwartek, 4 czerwca. Zapamiętajcie tę datę, bo ona może przejść do historii polskiego tenisa. Maja Chwalińska. No właśnie, jak sobie radzi Maja, o tym powiem za chwilę. Może najpierw jakiś okrzyk radości od słuchacza?
1: Maju, Maju, Maju, Maju, Maju, cóż zobaczymy dziś. Maja do boju. Pozdrawiam z Mazowsza. Błażej, kłaniam się.
0: Pozdrawiamy, Błażej. No, dobrze kibicujesz, dobrze kibicujesz. Maja Chwalińska wygrywa pierwszego seta w półfinale Rolanda Garrosa. Jak tak dalej pójdzie, to melduje się w finale. A później złoty medal, puchar, nie wiem co tam się wręcza, ale mam nadzieję, że po prostu wszystkie kosztowności tego świata będą dla niej. Radio Z
2: i już. Reklama. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
5: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam.
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicisz wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Po reklamie.
20: Tu Radio Z, dobry wieczór w czwartek, 4 czerwca. Najnowsze wiadomości i Marcin Grzebielucha, posłuchajmy.
21: Pierwszy set dla Polki. Maja Chwalińska walczy z Rosjanką o finał Rolanda Garrosa. Skażenie wody w Podkarpackiem, służby szukają powodu. Awaria nowego samolotu na lotnisku we Frankfurcie, są ranni.
20: Dziewiętnasta.
21: Zaczynamy od wieści z Paryża. Maja Chwalińska krok bliżej awansu do finału wielkoszlemowego French Open. Nasza tenisistka wygrała pierwszego seta pojedynku z Rosjanką Dianą Schneider. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z, który obserwuje dla nas to spotkanie. Trwa drugi set. Jaki wynik?
0: 4-3 prowadzi Schneider, ale bez przewagi przełamania. Ten set zaczął się od grzmotów. Maja już w otwierającym gemie przełamała rywalkę. Ta odwdzięczyła się jej tym samym chwilę później i było 1-1. Teraz już bez przełamań, ale ten zacięty pojedynek toczy się gem za gem. Maja rozgrywa to spotkanie po profesorsku, imponuje spokojem i bardzo mądrymi rozwiązaniami. W pierwszym secie utrzymała nerwy na wodzy do samego końca. Przegrywała już w tej breaku 1-3, 2-4, ale nie dała się złamać. Odrobiła stratę i wygrała 7-4.
21: Słuchajcie Radia Z. W kolejnych wiadomościach znów sprawdzimy, jak radzi sobie Maja Chwalińska. Służby ustalają źródło skażenia rzeki w miejscowości Ludcza w województwie podkarpackim. W Stobnicy doszło do śnięcia ryb. Pobierane są próbki wody w różnych miejscach, również w dopływach. Władze samorządowe apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz niezbliżanie się do koryta rzeki i niedotykanie martwych ryb. Chwilę grozy na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Kilka osób zostało rannych w wyniku awarii samolotu w trakcie przygotowywania go do startu. W maszynie Lufthansa zapadło się przednie podwozie i przód samolotu runął na ziemię. Na pokładzie Boeinga 787 była wtedy obsługa lotniska. Za szczegółami Wojciech Herdes.
1: Dziobowe podwozie prawie nowego Boeinga 787 Dreamliner załamało się przed hangarem w trakcie załadunku frachtu. Samolot uderzył z dużym impetem nosem w ziemię i został poważnie uszkodzony. Wewnątrz była załoga Lufthansa i pracownicy naziemni. Kilka osób zostało lekko rannych. To bardzo zagadkowa awaria, powiedział rzecznik lotniska, bo wyprodukowany na zamówienie Lufthansa w zeszłym roku samolot dopiero od 3 miesięcy odbywał międzykontynentalne rejsy. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
21: Pechowy Dreamliner Lufthansa miał polecieć do Los Angeles. Przyczyna awarii zbada teraz specjalna komisja. Związkowcy z Solidarności zamierzają ubić złoty interes w miejscu, gdzie rozpoczęły się wydarzenia sierpnia 80. Do Urzędu Miasta w Gdańsku złożyli wniosek o postawienie hotelu. Ma stanąć dokładnie pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Konserwator zabytków, który wszystkie inne tego typu projekty blokował, wydał zgodę pod koniec rządów PiS. A Solidarność kupiła działkę kilka lat temu od dewelopera. Mówi Radiu Z wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.
22: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
21: Jak opisuje Gazeta Wyborcza, gdy działka była w rękach dewelopera, konserwator zabytków zgodził się jedynie na stworzenie na niej parku. Kiedy Solidarność poprosiła go o zgodę na hotel, wystarczyło mu na pozytywną decyzję zaledwie 15 dni.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Przed nami ciepła noc, powyżej 10 stopni, tak naprawdę w każdym mieście. Nawet 14 jest możliwe, widzę tutaj, Poznań, Bydgoszcz, w Warszawie 13, tyle samo na przykład w Koszalinie. Kto da najmniej? Zakopane, ale też tylko 12, tyle samo w Białymstoku, a deszczyk na północy i gdzieniegdzie na zachodzie kraju. 3 minuty po 19. Wake me up before you go, Wham w Radiu Z.

Passenger, Let Her Go w Radiu Z nastrojowo. Kwadrans po 19. Cały czas trwa spotkanie Maji Chwalińskiej w półfinale Rolanda Garrosa. I w świecie sportu zostańmy, ale już nie tenisa. Oglądaliście mecz Polska-Nigeria? To chyba dużo nie straciliście, a może nawet nerwów sobie troszeczkę oszczędziliście. W związku z tym wybrano antybohatera tego meczu i okazuje się, że to jest Robert Lewandowski. Także zamiast go zachęcać do grania, to my już mówimy, tutaj widzę, pojawiają się jakieś komentarze, że żyjemy w erze post-Lewandowski, czyli po Lewandowskim. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i Robert wprowadzi nas do kolejnego turnieju. Oby tak się stało. A dzisiaj trzymamy kciuki za Maję Chwalińską.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Gdy przychodzi czerwiec, oderwij się od codzienności z pulsem. Już w ten weekend oglądaj najlepsze filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz kultowe animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Długi weekend pełen filmów od czwartku do niedzieli, tylko w Pulsie i Pulsie 2.
12: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Niskie ceny są codziennie w

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka, a do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, świetne wieści z Paryża. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa. Więcej o tym już niebawem w Radio Z. Wow.

0: James Last Heroes, Adam Levin, Stereo Hearts w Radiu Z. To jest zdecydowanie temat dnia, jak nie całego miesiąca albo roku nawet. Bo jeszcze nie tak bardzo znana tenisistka Maja Chwalińska awansowała do finału Rolanda Garrosa. Wygrała dwa sety. W meczu półfinałowym przed nią już walka w finale, a tegoroczny Roland Garros to jest, no trzeba przyznać, największy sukces również finansowy Maji Chwalińskiej. Ona może liczyć na rekordowy zarobek. Już za ćwierćfinał zarobiła 470 tysięcy euro, czyli na polskie jakieś 2 miliony. A dzięki awansowi do półfinału, no tutaj dostała naprawdę też niezłe pieniądze. 1 400 000 euro. A zwyciężczyni turnieju zarobi 2 800 000. I to się wszystko sumuje, wyobraźcie sobie. To jest co prawda kwota brutto, od której trzeba odprowadzić podatek, ale chyba i tak sympatycznie. Radio Z
1: i już. Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
8: Tak!
7: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
8: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Gdy przychodzi czerwiec, oderwij się od codzienności z pulsem. Już w ten weekend oglądaj najlepsze filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz kultowe animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Długi weekend pełen filmów od czwartku do niedzieli, tylko w Pulsie i Pulsie 2.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
0: Po reklamie.
8: To jest Radio Z. Jest czwartek, 4 czerwca, zbliża się 20. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
9: Niebywała Maja Chwalińska. Polka melduje się w finale Rolanda Garrosa. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, Unia naciska. TPN zamyka ostatni zjazd, to koniec sezonu narciarskiego.
8: Dwudziesta.
9: Maja Chwalińska nie budzi się z pięknego paryskiego snu. Nasza tenisistka jest w finale Rolanda Garrosa. Awansowała po zwycięstwie w zaciętych dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Wielkich rzeczy dokonuje Maja.
10: No, Polka nie przestaje zadziwiać całego tenisowego świata. Na korcie zachwyca inteligencją, precyzją zagrań i niezwykłą pomysłowością. 24-latka z Dąbrowy Górniczej, którą jeszcze przed tamtej paryskiej imprezy znało niewielu. Dzisiaj ze stoickim spokojem ogrywa najlepsze zawodniczki świata. Tak też było w pojedynku z Dianą Schneider, który kosztował Maję trochę sił. Łatwo nie było, ale w tych kluczowych momentach jej opanowanie decydowało o sukcesie. W pierwszym secie poszła ze Schneider na wymianę ciosów. Wytrzymała to zabójcze tempo, wyszła z opresji w tiebreaku i wygrała 7-4. W drugim secie ten zacięty pojedynek trwał, ale w decydującym momencie wspomniany już spokój naszej zawodniczki rozbroił Schneider. Maja przełamała ją w przedostatnim gemie i chwilę później postawiła kropkę nad i, była lepsza 6-4. Już teraz dokonała rzeczy wielkiej. Mówiliśmy tak po każdym jej wygranym meczu w Paryżu. Teraz jest tak samo. Mamy nadzieję, że po finale znów to powtórzymy.
9: Maja w finale zmierzy się z kolejną Rosjanką, Mirą Andrzejewą, która w finale też w dwóch setach ograła Ukrainkę Martę Kostiuk. Prokuratura chce zwolnić z tajemnicy zawodowej notariusza, który brał udział w przekazaniu mieszkania Jerzego Żyd małżeństwu Nawrockich. Śledztwo prowadzone w sprawie gdańskiej kawalerki, która była na ustach całej Polski rok temu, podczas kampanii wyborczej, nadal się toczy. Podobnie jak to dotyczące korzystania przez Karola Nawrockiego z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. I tu też jest nowy ruch prokuratury. O szczegółach Maciej Bąk.
11: Prokuratura już od pół roku wie, że kluczowy świadek, czyli Jerzy Żyd, nie może zostać przesłuchany z uwagi na jego zły stan zdrowia. Dlatego śledczy próbują ustalić okoliczności przekazania kawalerki inaczej, przesłuchując obecnego przy transakcji notariusza. Do tego jednak potrzeba decyzji sądu o zwolnieniu go z tajemnicy notarialnej. Wniosek w tej sprawie właśnie powstaje. Z kolei już drugi raz gdańscy prokuratorzy wysłali do Pałacu Prezydenckiego pismo z wezwaniem Nawrockiego na świadka w sprawie apartamentów w muzeum. Na pierwsze nie było żadnych odpowiedzi. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
9: W sprawie kawalerki prokuratura przesłuchała do tej pory blisko 40 świadków. Unia Europejska zwiększa nacisk na to, by Niemcy zniosły kontrolę na swoich granicach. Choć najbardziej naciskają na to Holandia i Luksemburg, to i Polska nie widzi już potrzeby generowania dodatkowych utrudnień na przejściach granicznych. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk w Luksemburgu zwracał uwagę, że powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, Wschodu została już przez nasz rząd praktycznie zlikwidowana.
12: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
9: Sąsiedzi Niemiec na dzisiejszym spotkaniu w Luksemburgu podkreślali, że na kontrolach najbardziej tracą mieszkańcy rejonów przygranicznych. Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. To ostatnie dni sezonu narciarskiego. Jeszcze do niedzieli narciarze ekstremalni mogą zjechać na nartach z Rysów. Ostatnio udostępniono odcinek szlaku, prowadzi z Morskiego Oka. Śniegu jest już za mało, aby skutecznie chronić roślinność przed uszkodzeniami, informuje TPN. Tegoroczny sezon narciarski w Tatrach należał do wyjątkowo długich. Narciarze i snowboardziści mogli zjeżdżać z Kasprowego Wierchu na Halę Gąsienicową do 3 maja.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: Sezon narciarski, powiada pan redaktor, tak? Zwłaszcza w zaczynający się długi czerwcowy weekend. No nie, nie, sezonem narciarskim temu już sobie głowy nie zaprzątamy, a raczej tym wieczorem i nocą to całkiem przyjemne. W centrum, na południu, na wschodzie, bez opadów. Te pojawią się w północnej części Polski i na północnym zachodzie. I nawet chwilami intensywne, ale w formie rekompensaty najwyższa planowana temperatura, bo tam blisko 15 stopni. W nocy niezły wynik.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Radio Z
8: i już. O właśnie, o to chodzi. Summertime, czas letni, o tym już myślimy. I wcale nie smutnym. Chociaż od Lany Del Rey to też dobre. To jest Radio Z, Hubert Radzikowski. Dobry wieczór. 20, no prawie 5 na zegarach.

To jest piosenka, która pamięta nie jeden przedłużony weekend. Nana Lonely w Radiu Z. Kwadrans po 20. A propos, szanowni państwo, powodów do świętowania. No to te wolne dni to naturalna sprawa, że się cieszymy, ale możemy się cieszyć, bo dzisiaj mamy także Dzień Drukarza. I wcale nie chodzi tutaj o sędziów piłkarskich. To już zamieszła historia i w ogóle mity. Chodzi o osobę, która powoduje, że przenosi myśl do fizyczności w druku. No i dzięki nim, no ja wiem, że książki to już pase, ale chociaż menu w restauracji mamy, no.

0: Train, Drive By. Dość dziwna historia powstania tej piosenki, bo wokalista Pat Monahan poznał kobietę, z którą zaczął się spotykać, ale obawiał się, że ona uzna ich relację za taki zwykły, przelotny romans. No i w refrenie tutaj napisał, że to nie, to tylko taki króciutki przystanek. A podobno było dłużej. Nie wnikam, to są ich sprawy. Pszona natomiast, który pojawi się już za moment, to jest człowiek, który był skazany na bycie muzykiem. Tata znany kompozytor, więc no, co miał robić? No, ogrodnikiem nie wypadało być. No ale przez to podobno jest zły, tylko zły w dobrym stylu. Posłuchamy w Zetce. Już za moment. Radio Z
1: i już. Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
11: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

0: No, święte słowa, nie ma miejsca jak dom. To jest ten nowy singiel Mroza, który proponuje, o, słyszycie? Album jego, który nadchodzi wielkimi krokami. A za chwilę będzie Michael Jackson, Billie Jean. No wracamy do klasyków. Warto, w taki wieczór potrzebujemy pewniaków, prawda? Pogoda zawodzi, no to w przedłużony weekend lecimy z MJ-em w Zetce.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
3: Tak!
2: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
3: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Grain Plast, polski producent chemii budowlanej.

0: wielkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Margaret, tańcz głupia w Radiu Z. Za 5 minut będzie 21 i wiadomości, jak ja lubię, kiedy sport na stałe gości w wiadomościach. No, a po sukcesie Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garros będziemy jeszcze to o tym trochę rozprawiali. W najbliższych wiadomościach w Z również. Bądźcie koniecznie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, dochodzi 21. Czas na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
24: Maja Chwalińska już zapisała się w historii sportu, a przed nią jeszcze finał French Open. Zełenski pisze do Putina, proponuje spotkanie i koniec wojny. Katastrofa śmigłowca w Małopolsce, wiadomo kim był pilot.
0: 21.
24: Nie ma mocnych na Maję Chwalińską na kortach Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka jest już w finale wielkoszlemowego French Open. To po wygranej w dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider. Tym sukcesem żyje też Krzysztof Bilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
2: Witaj.
24: Maja zachwyca w Paryżu i to ma przełożenie na jej miejsce w światowym rankingu.
2: Tak, Polka notuje gigantyczny awans w zestawieniu WTA w wirtualnym rankingu, bo listy zostaną zaktualizowane dopiero po zakończeniu paryskiej imprezy. Maja jest już na 21. miejscu, a to znaczy, że awansowała aż o 93 lokaty. 24-latka z Polski zapisuje się też w historii, bo jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału paryskiej imprezy. I mamy nadzieję, że na tym nie koniec, bo pierwsza kwalifikantka, która wygrała Rolanda Garrosa, brzmi jeszcze lepiej.
24: Finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej w sobotę o 15. Prezydent Ukrainy proponuje koniec wojny. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Władimira Putina, który został opublikowany w sieci. Wybór jest po waszej stronie, pisze prezydent Ukrainy. Podkreśla, że przez 26 lat rządów Władimira Putina charakter stosunków jego kraju z Rosją całkowicie się zmienił. Jak zauważa, niemal połowę swoich rządów rosyjski dyktator poświęcił na wojnę z Ukraińcami. Nie podoba im się fakt, że nie widać końca tej wojny, pisze Zełenski i proponuje spotkanie z Putinem. W katastrofie śmigłowca w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce zginął 30-letni pilot maszyny. Policja ustaliła jego tożsamość. Do zdarzenia doszło na zboczach góry Lubogoszcz koło Limanowej. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, o czym reporter Radia Z Krzysztof Grządziewski.
5: Teren katastrofy został zabezpieczony i odgrodzony. Śmigłowiec był poszukiwany w nocy po tym, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka Małopolskiej Policji Katarzyna Cisło.
14: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
5: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli rozbity wrak śmigłowca. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
24: Z danych radarowych wynika, że maszyna była na wysokości kilkuset metrów, po czym sygnał został nagle utracony. Policja sprawdza, czy przestrzegamy nowych przepisów. Młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Ruszyły wzmożone kontrole, szczególnie na miejskich placach i w okolicach szkół. Jak mówią uczniowie z Lublina, reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi, kaski to bezpieczeństwo.
21: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
22: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
25: Co oprócz kasku jeszcze trzeba mieć?
26: Trzeba mieć wyobraźnię.
24: A wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka dostaną pouczenie lub mandat.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro pogoda przyjemna z jednej strony, bo będzie sporo słońca, ale z drugiej strony no może popadać i zagrzmieć. I to właściwie wszędzie, tak solidarnie, w całym kraju. Temperatury różne, bo o ile na Dolnym Śląsku 16, o tyle na przykład na wschodzie kraju aż 23. No nie jest równo.
27: Radio Z.
0: 21.03 to jest Radio Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. Z nami pani Belinda Carlyle. Dobry wieczór.

To jest Radio Z i Mika i zachęta do czynności, które chyba podczas najbliższych 4 dni będzie bardzo powszechna. Relax. Proszę, niech się Państwo zrelaksują, przeciągną, rozciągną i cieszą z dłuższego weekendu. A ci, którzy mają kota, a szczególnie te koty, to powinny być się zadowolone, bo Amerykanie wymyślili sobie, że kotom należy się odrębne święto i przypada ono na przykład dziś, no, 4 czerwca, Hug Your Cat Day, czyli przytul swojego kota. No, to proszę przytulić swojego kota, pogłaskać i cieszyć się z nim, a ja z racji tego, że jestem fanem psów, to jestem z wami w Zetce. Bledka zresztą też. 2 dni. Gramy.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, to filozoficzna rozprawa, że wszystkie dobre rzeczy tak czy inaczej prowadzą do końca. Ale z drugiej strony jest inny prąd myślowy, który mówi, że ważne to dobrze zacząć. No i dobrze zaczęli The Cranberries, bo kiedy tylko Dolores pojawiła się w zespole, to zmajstrowali piosenkę, którą napisała, kiedy miała 18 lat. Dajsza był gotowy, no i gra pięknie do dzisiaj. Zagramy ją sobie w najbliższych minutach. To będzie Dreams, ale wcześniej Jeremi Sikorski, Wracam. No i to nas cieszy.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: pachnie świeżością i fajną energią. Talk to you another w Radiu Z. Za 20 minut będzie 22, za chwilę będzie przepiękna piosenka, która nie jednego już w swojej historii zmyliła, bo tak naprawdę autor, pisząc ten utwór, był w kiepskim totalnie momencie życia. Rozwodził się, stracił kontrakt płytowy, miał problemy finansowe i do tego jeszcze wypadek samochodowy. No wszystko się sypało. A on na złość losowi i światu napisał piosenkę zatytułowaną Cudowne życie, czyli Wonderful Life. No i poszło. Colin Wernkamp, czyli Black, za moment ponownie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Media Expert, rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jennifer Page, Crash, piosenka, artystka, której piosenki i uroda też przyprawiały o zawrót głowy. Za 5 minut 22 wiadomości, między innymi o punktach karnych, drodzy kierowcy. Bądźcie z Zetką.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dariusz Szwakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
20: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
19: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/bcu. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: Ogłoszenie płatne.
0: To jest Radio Z, 22 się zbliża, czas więc na wiadomości. A z nimi przybywa Marcin Grzebielucha.
21: Trwa paryski sen Mai Chwalińskiej. Polka pisze historię French Open. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Dwie osoby spadły ze szlaku na rysach. To muszą wiedzieć kierowcy. Są zmiany w punktach karnych.
0: Minęła właśnie 22.
21: Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać kibiców tenisa i nie tylko. Polka robi furorę na paryskich kortach. W swoim debiucie w głównej drabince Rolanda Garrosa dotarła do finału tej imprezy. To dzięki wygranej w dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider, która wyrzuciła z turnieju m.in. liderkę światowego rankingu Arenę Sabalenkę. Nie czuję, że w pojedynku z Dianą byłam zdecydowanie lepsza, ocenia nasza tenisistka.
15: Te gemy cały czas były na równowagi. Tak naprawdę biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował.
21: Maja ma dzień na regenerację. W finale French Open zagra w sobotę o 15:00 i zmierzy się z kolejną Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tragedia w Tatrach. Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim po wypadku, do którego doszło na Rysach. Telefoniczne zgłoszenie o osobach, które spadły z wysokości, dotarło do centrali Topr około godziny 14:00. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników, a dopiero po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Toprowcy ostrzegają, na szczytach panują trudne warunki, to śnieg i gęsta mgła. Oświadczenia majątkowe najważniejszych polityków w kraju zostały opublikowane. Marcin Friedrich przeanalizował oświadczenie premiera.
16: Donald Tusk najwyraźniej miał w ubiegłym roku trochę wydatków, bo jego oszczędności zmniejszyły się o jakieś 170 tysięcy złotych. Ma więc teraz blisko 50 tysięcy złotych i ponad 280 tysięcy euro na rachunkach bankowych. Na jego konto wpłynęło też w ubiegłym roku prawie 74 tysiące euro emerytury z Komisji Europejskiej i prawie 145 tysięcy złotych emerytury z ZUS-u. Do tego pensja premiera blisko 300 tysięcy i dieta poselska ponad 47 tysięcy złotych. Tylko w złotówkach daje więc to około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Jedyną cenną rzeczą, którą premier wykazał w oświadczeniu, jest zegarek na rękę o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Nowe zasady w punktach karnych. Za najcięższe wykroczenia kierowcy nie mogą już skasować punktów kursami. Zredukują się one dopiero po roku od dnia opłacenia mandatu. Zmiany przewidują też surowsze kary, m.in. za nielegalne wyścigi. Więcej wie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
22: Kierowcy, którzy przekroczą o 30 km na godzinę dozwoloną prędkość, nie będą mogli zmniejszyć punktów karnych za to wykroczenie, a dotychczas mogli to zrobić w ramach kursów w Wordach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
23: Chcemy dać jasny sygnał, że jeżeli ktoś naprawdę w sposób bardzo drastyczny przekracza prędkość, to znaczy, że w tym momencie to jest igranie ze śmiercią, igranie z potencjalnym zagrożeniem.
22: W sumie ponad 60 wykroczeń objęto zakazem redukcji punktów karnych.
21: Dotyczy to m.in. jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Spore różnice w temperaturach będą jutro, bo na zachodzie od 16 do 18 stopni, a na wschodzie od 23 do 24, czyli znacznie cieplej. Ale za to jedno, co łączy i południe, i północ, i wschód, i zachód, to deszcz i burze. Będą wszędzie. No dobra, ale będzie też słońce, żeby nie było. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. To jest Radio Z i Britney Spears. No, znowu coś zmalowała.

Gurgosz Project Infinity w Radiu Z. Piosenka o saksofonie bez saksofonu, bo podobno nie był w ogóle tutaj użyty, tylko jakieś sztuczne próbki. No ale to by trzeba było saksofonistów podpytać. Natomiast za chwilę będzie piosenka na pewno z Wiktorią Kidą i Oskarem Cymsem. Księga żywiołów. Gdy będziesz sam? Skąd wiem? No bo gościliśmy tutaj w studiu Radia Z i słyszałem, jak oboje śpiewają, umieją i właśnie tę piosenkę.

0: To jest Radio Zet i Opus, Life is Life, piosenka, która wielu kojarzy się z rozgrzewką Diego Maradony, bo przecież w 1989 roku Maradona przed meczem Bayernu z Napoli żonglował piłką idealnie w rytm tej piosenki. Tak, a propos piłki, to szkoda, że te mistrzostwa nie kojarzą nam się z naszą reprezentacją. No nic tam, Lady Gaga, Abracadabra, już za chwilę w Radio Zet.
1: Radio Zet i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

to Radio Z i Taylor Swift, Shake It Off, a my teraz nurkujemy prosto na miejsce 11. Listy lubię tą Radio Z. Kuba i Kuba, stygnie lato. Piosenka rokuje, bo pikuje w górę. Przy udziale waszych głosów może być jeszcze lepiej.

Harry Styles, As It Was w Radiu Z. Wielkie szaleństwo się szykuje, bo wraca Harry na trasę od 12. Zaczyna i podejrzewam, że niejedna fanka nie będzie przez dłuższy czas w domu. Natomiast ci, którzy czekają na Pitbulla, Neo, Afrojacka i Nair, proszę bardzo, już teraz w Radiu Z. Give Me Everything, to jest dobra zabawa. Radio Z i już. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: To jest Radio Z, to była Kasia Sienkiewicz i były momenty. No, parę ich było. Za chwilę też będzie kilka poważnych momentów, bo nadchodzą nasze wiadomości, także koniecznie bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, z nami jest Marcin Grzebielucha, a to oznacza jedno, że czas na wiadomości, zbliża się 23.
7: Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. W sobotę zagra w finale Rolanda Garrosa. Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje polskich ofiar na Wołyniu. Zatarg o darmowe lody za czerwony pasek w Pszczynie. Kibice tenisa w Polsce mają nową bohaterkę. 24-letnia Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej nie przestaje zachwycać na kortach Rolanda Garrosa. Dziś w półfinale w dwóch setach rozprawiła się z Rosjanką Dianą Schneider i wprawiła w euforię polskich fanów w Paryżu.
8: Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą. Dziękujemy bardzo, Maju, to był niesamowity mecz.
9: Maja, jesteś wielka. Trzymamy za ciebie kciuki, dasz radę w finale, wygrasz.
10: Niesamowita niespodzianka, czekamy na więcej Maja i na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
7: A na tym nie koniec emocji. W sobotę finał French Open. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Polski IPN dostał potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. 30 sierpnia 1943 roku mieszkańcy tych miejscowości padli ofiarą akcji pacyfikacyjnej UPA. Zginęło ponad 1000 Polaków. Przeprowadzono już 3 fazy prac ekshumacyjnych. Wciąż nie odnaleziono jednak 350 ofiar zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Szymon C., 20-latek z Chełma na Lubelszczyźnie, usłyszał wyrok 7 lat i 8 miesięcy więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku. Jak wiecie z relacji Radia Z, maturzysta razem ze swoimi kolegami wracał z urodzin. Przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. 2 jego kolegów zginęło na miejscu. Prokuratura domagała się 14 lat więzienia. Skąd niższa kara? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Sędzia Marek Woliński podkreślił, że koledzy oskarżonego nie tylko zgodzili się na jazdę po pijanemu i spijanym kierowcom, ale też dopingowali go do szybkiej jazdy. Auto momentami pędziło przez ulicę Chełma z prędkością 130 km na godzinę.
12: Podają takie słowa, mamy pakę, czyli 100 km na godzinę. Jeden z panów siedzących w samochodzie cały czas w sposób wulgarny zagrzewa oskarżonego.
11: Ponadto sąd podkreślił, że oskarżony nie był karany, wyraził żal i przeprosił rodziców zmarłych kolegów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: 21-latek straci także dożywotnie prawo jazdy, cały czas jest w areszcie, wyrok nie jest prawomocny. Władze Mazowsza wraz z policją oznaczają niebezpieczne miejsca i tworzą listę czarnych punktów wodnych. To tereny, gdzie ze względu na silne prądy, nierówne dno czy wirującą wodę regularnie dochodzi do utonięć. W całym regionie jest ich 114, w samej Warszawie 23. O tym, że woda nie wybacza błędów, reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
6: Ofiarami niebezpiecznych kąpieli są najczęściej dorośli mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach i niestrzeżonych akwenach. Do tego dochodzi brawura, alkohol i częste przecenianie umiejętności pływania, mówi Paweł Stefański z radomskiego WOPR-u.
13: Przeważnie robią to ludzie w młodym wieku, ale też nie brakuje dużo starszych osób w wieku 30-40 lat, którzy też takimi cechami się posługują.
14: Chcemy się popisać przed innymi?
13: To jest też jeden z czynników, który wpływa na to właśnie, że jest dużo wypadków w wodzie.
6: W tym roku tylko na terenie Warszawy i okolic utonęło już 6 osób. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Czarne punkty wodne to charakterystyczna czarno-żółta tablica, która ma ostrzegać przed kąpielą w miejscach niestrzeżonych oraz niebezpiecznych. Nowy projekt o blokowaniu nielegalnych treści w internecie uwzględnia uwagi prezydenta. Karol Nawrocki zawetował poprzednią ustawę w tej sprawie, bo uznał, że daje urzędnikom państwowym uprawnienia cenzorskie i zagraża wolności słowa w internecie. Dlatego nowy projekt zakłada, że o blokowaniu treści będą decydować nie urzędnicy państwowi, tylko sąd, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
15: Platformy, mając wyroki sądów w ręku, po prostu te wyroki wykonują, co prowadzi do tego, że nie potrzebujemy z każdą konkretną sprawą iść do sądu, tylko ta linia orzecznicza jest wypracowana.
7: Projekt zakłada blokowanie treści dotyczących na przykład handlu ludźmi, gróźb karalnych czy dziecięcej pornografii. Nietypowa interwencja rzecznika praw dziecka w sprawie lodziarni w Pszczynie na Śląsku. Chodzi o zaprzestanie rozdawania za darmo lodów uczniom, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Tak robi jedna z najbardziej znanych w Pszczynie lodziarni już ponad ćwierć wieku. Sprawa szerokim echem odbiła się w internecie, zajął się nim reporter Radia Z Michał Dzieneński.
16: W tym roku lodów za czerwony pasek prawdopodobnie nie będzie, bo właścicielka lodziarni nie chce mieć kłopotów. W piśmie od rzecznika czytamy, że taka forma nagradzania, czyli lody za czerwony pasek, dzieli dzieci ze względu na ich osiągnięcia edukacyjne. Dokument, który trafił do lodziarni, upublicznił m.in. na swojej stronie miejscowy radny Jacek Granda.
17: Tradycja, przypomnę, to trwa 25 lat. Te dzieci co roku przychodzą, dostają te lody.
16: Pismo od rzecznika nie jest nakazem, ale sugestią, ale mimo wszystko zrobiło spore zamieszanie. Krytycznie odniosła się do niego nawet ministra edukacji.
7: Szefowa resortu Barbara Nowacka w mediach społecznościowych napisała m.in., że pracowitość, ambicje, talent uczniów i uczennic warto nagradzać. Fajnie, że robią to też czasami lodziarnie. Wiadomości Radio Z wracają za niecałą godzinę. Przywita się z wami Michał Krasucki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No, na takiego lodu to warto pasek zdobyć, wiadomo. A jutro? A jutro pasek przez środek Polski, bo na wschodzie ciepło, na zachodzie chłodniej, 23-24 stopnie. We wschodniej części kraju 16-18 w zachodniej, a wszędzie popada i zagrzmi, ale słońce też będzie. No to dobrej nocy. Z Alphaville w Radiu Z, Hubert Radzikowski. Pa, pa.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ.
1: Piątek, 5 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Prezydent Ukrainy proponuje koniec wojny. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Władimira Putina. Wybór jest po waszej stronie. Ukraina proponuje zakończenie tej wojny w formacie między wami a nami. Proponuje panu spotkanie. Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia, aby wykorzystać czas, kiedy będą trwały negocjacje, zapewnił ukraiński prezydent. Zełenski zaznaczył, że 26 lat rządów Putina doprowadziło do całkowitej zmiany relacji na linii Kijów-Moskwa, a także, że wojna Putina przeciwko Ukrainie nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. Zwrócił uwagę, że Rosjanom ta wojna coraz mniej się podoba. Podkreślił, że odczuwają oni skutki ukraińskich ataków dronowych, niedoboru paliwa do samochodów i mobilizacji. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, ocenia prezydent USA. Donald Trump powiedział, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą odniósł się sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał Putin. Oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin. Jesteśmy z pewnością gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową, w szczególności na podstawie ustaleń, które omówiliśmy podczas spotkania z prezydentem Trumpem w Anchorage. Rosja zgadza się na kompromisy, które omawialiśmy w Anchorage. Strona ukraińska również musi się na nie zgodzić. Wtedy konflikt szybko i naturalnie się zakończy.
2: Rosja jest zgodna. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. I konflikt быстро придет к своему естественному завершению.
1: Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Polska zabiega o utworzenie stałej bazy wojsk USA na swoim terytorium. W tej sprawie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skierował oficjalne pismo do amerykańskiego sekretarza obrony Pita Hegseta. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Rząd stawia sprawę jasno. Polska jest gotowa do utworzenia stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Oficjalna propozycja, którą resort obrony wysłał do Pentagonu, wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pitem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
3: Decyzja o tym, czy stała baza powstanie na terenie Polski, należy tylko do Amerykanów. Szef resortu obrony zaznacza jednak, że jako kraj przygotowywaliśmy się do tego od dawna. Jan Kielak, Radio Z.
1: Z sondażu Ibris dla Radia Z wynika, że zdania Polaków na temat utworzenia w kraju nowej bazy amerykańskich żołnierzy są podzielone. Ponad 43% ankietowanych opowiedziało się za, prawie 41% przeciw, a ponad 15% nie miało zdania w tej sprawie. Rząd wypowiada wojnę fikcyjnej weryfikacji wieku w internecie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie dzieci przed treściami dla dorosłych. Po wprowadzeniu ustawy platformy będą musiały skutecznie sprawdzać wiek użytkowników, bo jeśli tego nie zrobią, dostaną karę, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 złotych, więc wszyscy, którzy te przepisy będą chcieli omijać, będą musieli mieć świadomość, że zapłacą karę.
1: Jednym z rozwiązań, które pozwolą skutecznie weryfikować wiek, będzie tak zwany Europejski Portfel Tożsamości. To nowa, bezpłatna aplikacja mobilna, która pozwoli bezpiecznie przechowywać dokumenty takie jak dowód czy prawo jazdy i potwierdzać tożsamość w całej Unii Europejskiej. Do końca roku ma pojawić się w mObywatelu. podwózka prosto na plażę i to za darmo. Polskie elektrownie jądrowe uruchamiają w ten weekend meleksy, które mają zawieźć turystów ze Słajszewa w gminie Choczewo na plażę. Oferta jak w turystycznym raju, ale to nie atrakcja dla wszystkich. Teren budowy elektrowni jest już tak wygrodzony, że trasa do pokonania elektrycznym wózkiem ciągnie się przez wiele kilometrów po wyboistej drodze. Czy tak już będzie cały czas? Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą.
0: Nie, inwestor elektrowni pracuje nad tym, by powstała tak zwana droga srebrna, która zapewni w miarę sprawny i szybki dojazd na plażę. Na razie jednak przez przygotowania do wycinki pod linię kolejową meleksy muszą najpierw pojechać ze Słajszewa jakieś 3 km na zachód do Osetnika, a potem pokonać kolejne 4 bądź 6, w zależności od wejścia, na północny wschód. To rozwiązanie będzie testowane w startujący właśnie długi weekend, a docelowo ma działać przez całe wakacje. Pytanie, ilu znajdzie się chętnych na tak długą i mało wygodną podróż.
1: Nie ma na razie terminu otwarcia zapowiadanej krótszej drogi dojazdowej na plażę. Polskie jeziora toną w mikroplastiku, ale w innych musimy szukać na brzegu. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali akweny w Polsce, na Litwie oraz Łotwie i alarmują. Niewidzialnego plastiku w naszej wodzie jest coraz więcej, a problem zaczyna się na lądzie. Chodzi o sposób, w jaki betonujemy i zagospodarowujemy brzegi jezior. I o to, że likwidujemy naturalne filtry, pasy zieleni wokół akwenów. O szczegółach reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
6: Na zanieczyszczenie mikroplastikiem najbardziej narażone są popularne wśród turystów jeziora lub znajdujące się wokół terenów zurbanizowanych. Spływają do nich z okolic cząstki zużytych opon, nawierzchni drogowych czy odpadów plastikowych pozostawionych w pobliżu wody. Do tego dochodzą syntetyczne włókna pochodzące głównie z prania ubrań i ścieków, które łatwo trafiają do wody. Same jeziora są wrażliwe na takie zanieczyszczenia, bo woda krąży w nich wolniej niż w rzekach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Największe ilości mikroplastiku w jeziorach gromadzą się na dnie zbiorników i mogą pozostawać tam przez wiele lat.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to twój dzień, to wielki dzień. Wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łam za ster, walcz, okej? Okay? Odwagę miej.
1: Bądź bohaterem
0: i zdobywaj teren.
1: Dobrym charakterem
0: to nie aż tak wiele. Możesz być szefem szefów dziś. Kim chcesz, możesz być. To twoja kolej, teraz ty.
1: Stawaj.

0: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
1: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
0: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
1: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nowa inicjatywa Donalda Tuska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Patriotów. Data nie jest przypadkowa, to będzie 38. rocznica wolnych wyborów z 1989 roku. W 2027 roku przypada też 100. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego, któremu premier chce postawić pomnik. Ogłosił już powstanie honorowego Komitetu Budowy Pomnika i do udziału w nim zaprosił wszystkich żyjących byłych premierów Polski. Jarosław chyba nie odmówi. Jak myślicie? Zapytał na X-ie szef rządu. Pomnik ma stanąć przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Fotografia, która wywołała burzę. BBN tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia opublikowanego na stronie biura. Jak napisał Onet, widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Zrobiono je podczas święta wojsk specjalnych. Kilka godzin później fotorelacje z tego święta zamieścił Sztab Generalny Wojska Polskiego, ale twarzy funkcjonariuszy nie pokazano. To jak BBN tłumaczy się z tej wpadki? Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą.
6: Biuro wyjaśnia, że zdjęcia otrzymało od organizatora święta specjalsów. Na części były zamazane twarze, na części nie, dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia ich do internetu. Wiceszef biura generał Mirosław Bryś dodaje, że przedstawione na nim osoby pełnią jawne funkcje, a cała sprawa to polityczno-medialna histeria. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński uważa, że BBN powinien przeprosić za tę wpadkę, a jego szef Bartosz Grodecki powinien zdaniem ministra skończyć z pouczaniem wszystkich wokół.
5: Byli wojskowi w rozmowie z dziennikarzami Onetu ocenili, że zdjęcia z wizerunkami oficerów służb specjalnych to prezenty dla wywiadów wrogich nam państw. Jest wyjście z impasu. Rząd znalazł sposób i miliardy do służb podległych MSWiA popłynął. Zapowiedział to w Radiu Z wiceszef resortu Czesław Mroczek. Nie będą to pieniądze z sejf, bo prezydent to zawetował. Jest inne rozwiązanie, mówi w rozmowie z Marcinem Zaborskim wiceminister Mroczek.
7: My zwalniamy środki w sejf, na to miejsce wchodzi MON i zwalnia środki budżetowe. W związku z tym będzie tutaj zamiana.
8: Czyli lekkie transportery opancerzone dla policji, nowoczesna broń dla policji, nowoczesny system nadzoru i neutralizacji dronów na ulicach, czy AI do walki z przestępczością, wszystko to będzie.
7: Jest porozumienie ministrów, zostało ogłoszone.
5: Potrzebne są jeszcze już szykowane zmiany w przepisach. Inwestycje w policję czy Straż Graniczną mają ruszyć od przyszłego roku. Polska wraz z 10 innymi krajami domaga się od Brukseli zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan. Powodem jest rosnąca liczba wiz Schengen. W ubiegłym roku Rosjanie otrzymali ich ponad 600 tysięcy. Najwięcej wydały Francja, Włochy i Hiszpania. Pod listem do Komisji Europejskiej, który powstał z inicjatywy Szwecji, podpisał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zakaz wjazdu do strefy Schengen ma też dotyczyć rosyjskich weteranów wojennych. historyczna decyzja w Norwegii. Tamtejszy parlament zdecydował, że policjanci będą stale nosić przy sobie broń palną. Do tej pory Norwegia była jednym z nielicznych europejskich państw, gdzie pistolety mundurowych musiały być zamknięte w radiowozach, a do ich użycia potrzebna była zgoda przełożonych. Impulsem do zmiany przepisów była tragiczna śmierć policjanta podczas interwencji. Kierowcom będzie trudniej wymazać punkty karne, bo obowiązują nowe, zaostrzone przepisy ruchu drogowego. Za najcięższe wykroczenia, jazdę po pijanemu, pod wpływem narkotyków czy nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, nie będzie możliwości zredukowania punktów. Dotyczy to też przekroczenia prędkości o 30 km na godzinę, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
9: Redukcja punktów też nie doprowadza do tego, że te punkty się zerują. To jest tylko zmniejszenie ilości punktów karnych, więc uznaliśmy, że takim progiem, który będzie odpowiedni, żeby zachować również ten walor edukacyjny, będzie ten próg 30 km.
5: Zmiany przewidują też surowsze kary, m.in. za nielegalne wyścigi. Benzyna poniżej 6 zł. Jest szansa, że taka stawka utrzyma się przez cały długi weekend. Tak prognozują analitycy rynku paliw. Dziś zapłacimy nie więcej niż 5,94 za tańsze warianty benzyny. Olej napędowy po 6,40 za litr. A czego spodziewać się w najbliższym czasie? Pyta ekspertów reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
10: W perspektywie najbliższych dni ceny powinny być stabilne, mówi mi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
11: Co przy tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, skali ograniczeń, które są, jeżeli chodzi o brak dostaw z rejonu Zatoki Perskiej, no jest to na pewno mały wymiar kary dla kierowców.
10: Ale im dłużej trwa blokada cieśniny Ormus, tym będzie gorzej.
11: Jeżeli nie dojdzie do blokowania cieśniny Ormus, no to w drugiej połowie wakacji sytuacja może zrobić się poważna.
10: I ostrzegają przed tym nie tylko analitycy, ale też Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: A chodzi o kurczenie się rezerw paliwowych na świecie. Kolejny długi weekend wystartował. W szkołach wolne od zajęć aż do poniedziałku. Kto wziął urlop na piątek, ma 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać po rezerwacjach w hotelach i pensjonatach. Między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
12: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
5: Nieco mniejsze jest obłożenie miejsc noclegowych w Zakopanem. Tatrzańska Izba Gospodarcza podaje, że zajętych jest około 70% pokoi. Uważajcie w lasach, apelują służby. Niemal w całym kraju jest bardzo sucho i każda iskra grozi pożarem. Od początku roku tylko w województwie łódzkim lasy płonęły już ponad 60 razy. Trwa długi czerwcowy weekend. W czasie wypoczynku w terenach leśnych trzeba być wyjątkowo ostrożnym, podkreśla Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
13: Prognozy na weekend zapowiadają wysoką temperaturę, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Czy pozostawione ognisko, jakaś iskra z pojazdu, czy rozpalenie ognia w miejscu niedozwolonym, żeby doprowadzić do pożaru.
5: Straż Leśna i Służba Leśna zapowiadają w długi czerwcowy weekend wzmożone patrole. Za łamanie przepisów przeciwpożarowych grozi nawet 30 000 zł kary.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości